0: autopromocja. Napisz proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

Życie jest pełne napięć. Zazwyczaj chcemy je szybko rozwiązać i osiągnąć spokój. Czasami warto poczekać i wytrzymać te nerwowe sytuacje. Dziś Jezus uczy, jak można radzić sobie z niepokojem w naszym życiu.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Doświadczamy napięć w relacji z Bogiem, innymi ludźmi i sobą samym. Skąd się biorą? Wystarczy zetknięcie dwóch różnych punktów widzenia. Doświadczenie niesprawiedliwości, nieporozumienie albo nierozwiązana wątpliwość. Jaki charakter mają napięcia, które ostatnio najbardziej ci dokuczają? Czego dotyczą?

Są różne sposoby reagowania na nerwowe sytuacje, które pojawiają się w naszym życiu. Czasami chcemy szybko odpłacić drugiemu, zachować święty spokój albo uciąć wątpliwość. Czasem decydujemy, by nie szukać od razu rozwiązania. Jak przeżywasz swoje napięcia? Czy dajesz sobie czas, by się im przyjrzeć?

Życie Jezusa pokazuje, że niekiedy należy od razu rozwiązać problem i uwolnić się od napięcia. Dziś jednak Jezus uczy, że czasem można je utrzymać, a nawet wybrać się z Nim w drogę. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, zastanów się, co lepiej zrobić z trudnymi sytuacjami, których ostatnio doświadczasz. Natychmiast je rozwiązać, czy przeżyć je, a nawet wejść z nimi w dialog? Oddać, uderzając kogoś w policzek, czy przejść jeszcze 1000 kroków?

Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Na koniec spójrz na Jezusa i porozmawiaj z Nim o swojej modlitwie. Możesz poprosić, by pomógł Ci rozeznawać, kiedy działać, a kiedy od działania się powstrzymać.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Kudowa Zdrój 88,7 FM.
2: Boży plan jest właśnie taki.
3: Są dziewczyny i chłopaki.
2: Boży plan to plan jedyny.
3: Są chłopaki i dziewczyny.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Już kilka minut pozostało do godziny 6, a o godzinie 6 zapraszamy na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: Usiądźmy. W imię Ojców braci Paulinów pragnę powitać wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli na to święte miejsce, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Witam serdecznie kapłanów konsekrujących tę mszę świętą wraz z przewodniczącym tej liturgii, księdzem Eugeniuszem Różańskim, który przybył z dziećmi pierwszokomunijnymi w miejscowości Wydrza, Krawce, diecezja sandomierska. Witam serdecznie wszystkich, którzy przybyli w grupach zorganizowanych. Pozdrawiam pielgrzymów z Leszczyny, również dzieci pierwszokomunijne z księdzem Sławomirem, pielgrzymkę ze Szczytna, która pielgrzymowała do Rzymu, diecezja warmińska oraz pielgrzymka rowerowa z Kościana, diecezja poznańska, panią Marią Mikołajczak. Ja modlę się o tej Eucharystii nieczynno-błagalnej za dar życia Joanny, ojciec Kazimierz, o łaskę wiary dla dzieci, Szymona, Błażeja, Wojciecha, o potrzebne łaski, ojciec Jan, o uzdrowienie z choroby dla syna Kacpra. Patrujemy się w oblicze Najświętszej Maryi Panny, w oblicze tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. To właśnie od Maryi chcemy uczyć się wiary, naśladowania Chrystusa, pełnienia Jego woli. Ona uczy nas wiary, uczy nas, jak dostosowywać nasze życie do Bożego Słowa, do Bożych przykazań, które są dla nas jasnym drogowskazem do osiągnięcia zbawienia. Również do szczęścia w tym wymiarze ziemskim, bo kiedy idziemy dobrą drogą, to mamy przed sobą światło Ewangelii, które daje nam tę pewność, że idziemy drogą zbawienia. Niech Maryja oręduje za nami u Boga każdego dnia, abyśmy pod udar naszego ziemskiego pielgrzymowania mogli stać się współautorami świętych i domownikami Boga.
0: Powstańmy. Siostry i bracia, przeprośmy najpierw dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skuszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który na ten świat przyszedłeś, by nas zbawić, zmiłuj się nad nami. Panie, który stałeś się chlebem, by karmić nas w drodze do nieba, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy i słuchajmy Słowa Bożego.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko, przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności, ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez niesławienie i dobrą sławę, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a oto żyjemy, jakby karceni, lecz nieuśmiercani, jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni bracia kapłani, drogie dzieci pierwszokomunijne, bo wy jesteście dzisiaj głównymi przed tym ołtarzem i obliczem Matki Bożej. Wszyscy siostry i bracia. Pismo Święte, Słowo Boga, składa się z dwóch części: Stary i Nowy Testament. To wiemy z lekcji religii, z czytania Pisma Świętego, z posiadania tej księgi. I wielokroć wszyscy posługujemy się słowami, cytatami zarówno ze Starego, jak i Nowego Testamentu. I Pan Jezus także często posługiwał się, tworząc Nowy Testament, posługiwał się słowami Starego Testamentu. Miał wielki szacunek do słowa Boga i do historii zbawienia toczącej się w czasie Starego Testamentu. I dlatego też często mówił: słyszeliście, albo czy nie czytaliście, odwołując się zawsze do słów proroków, tekstów starotestamentalnych. I dzisiaj też mówi do uczniów: słyszeliście, że powiedziano. Tak, kochani, Jezus, odwieczne słowo Ojca, przynosząc siebie na ten świat, przychodząc na ten świat, przyniósł nowe słowo. I dlatego często u Niego, gdy padają słowa: czy nie czytaliście, albo nie słyszeliście, albo słyszeliście, to dodaje: a ja wam powiadam. A ja wam powiadam. Dając Nowy Testament, dając swoje słowo, będąc autorem tego słowa, słowa, które zostało poparte czynem. Bo kiedy dziś mówi: słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, zupełnie odwrotnie, zupełnie po nowemu: nie stawiajcie oporu złemu. Nadstaw i drugi policzek. Jezus przychodzi, to przynosi to, co nowe. ma prawo przynieść to, co nowe, bo on sam jest nowym Adamem. On sam jest początkiem czegoś nowego, bo on, drogie dzieci komunijne, stał się chlebem. I możemy powiedzieć, widzicie? Nie, czy słyszeliście, czy nie wiedzieliście, a ja wam powiadam. Widzicie? Jestem wśród was. Dla was stałem się chlebem. Dzisiaj jesteście, kochane dzieci, i my wszyscy u Jego Matki, Maryi, naszej Pani i Królowej. I dzisiaj chcemy tej Matce powiedzieć: dziękujemy Ci za Syna. Dziękujemy, że możemy Go mieć też tak blisko, jak Ty miałaś, pod swoim sercem, a my w swoim sercu, pod postacią chleba. Drogie dzieci, kochajcie Pana Jezusa. Bądźcie w swoim życiu blisko Niego zawsze. Nie opuszczajcie mszy świętej. Nie zaniedbujcie rachunku sumienia, żeby zajrzeć do swojego serca i popatrzeć, czy cieszy się Pan Jezus z tego mieszkania, czy będzie się cieszył, gdy pójdę do kościółka i będę chciała przyjąć komunię świętą. Jeżeli zobaczycie tam choćby najmniejszy grzech, najmniejszy brud, idźcie, oczyśćcie się i potem przyjdźcie, by przyjąć Go w komunii świętej. On bardzo pragnie być w waszych sercach. On dla nas przyszedł na ten świat. Pięknie, że jesteśmy tutaj, aby dziękować Jego Matce za Niego, za to, że możemy Go już przyjmować w komunii świętej. Niech to dziękczynienie trwa w waszych sercach przez całe wasze życie. Drodzy rodzice i bliscy, uczcie miłości te dzieci. Pomagajcie im kochać Jezusa. Najpiękniej czyniąc to samo, pokazując im, jak okazać miłość Jezusowi, samemu korzystając i z sakramentu pokuty, i Eucharystii. Żaden z nas kapłanów, nikt z katechetów nie zrobi tak pięknie, dobrze, jak właśnie wy, swoim świadectwem. Niech więc Jezus zawsze gości w sercach waszych rodzin, w waszych osobistych sercach i w sercach tych dzieci. Powierzamy je dzisiaj Matce tego, który dla nas stał się chlebem. Powstańmy. I dziękując za to, że ten nowy Adam przyniósł nam zbawienie i stał się narzędziem tego zbawienia, życiem wiecznym, polecajmy mu nasze intencje i sprawy.
1: Aby nauka Ewangelii docierała na krańce ziemi i umacniała wszystkich wierzących w wierze, nadziei i miłości, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby stojący przed ważnymi wyborami życiowymi nie bali się podjąć decyzji pójścia drogą powołania kapłańskiego bądź zakonnego, Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby wysiłki zaangażowanych w różnorodne dzieła pomocy owocowały zmniejszeniem się obszarów skrajnego ubóstwa, głodu, przemocy i nienawiści. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby rodzice, nauczyciele, wychowawcy i katecheci wskazywali dzieciom i młodzieży trwałe, nieprzemijające wartości wypływające z chrystusowego nauczania jako fundament, na którym warto i trzeba budować gmach własnego życia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby nasi bliscy zmarłych z naszych rodzin otrzymali życie wieczne. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Aby każdy i każda z nas, oświecony światłem płynącym z rozważania Słowa Bożego i uczestnictwa w Eucharystii, stawał się siewcą dobra, miłości i życzliwości w otaczającym nas świecie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie, wysłuchaj nas i przyjmij nasze pragnienia, potrzeby naszego serca, naszego życia i pomóż swoją obecnością, swoim błogosławieństwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Nie ma Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na życie nasz i całego Kościoła świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie powietrzeszy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta będzie udzielona przez środek kaplicy.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiłeś ciałem i krwią swoją. Przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. A ja wam powiadam, mówi Pan Jezus, zawsze, kochani, jak stoicie, siostry i bracia, przed dylematem, co zrobić, jak postąpić, jak się zachować, jak zareagować, przypomnijcie sobie z tego dzisiejszego spotkania. A ja wam powiadam, i posłuchajcie głosu sumienia i serca. Dzieci będą do was różne osoby mówić, począwszy zawsze od rodziców, których Pan Bóg wam dał z miłości do was. Będą mówić do was kapłani, nauczyciele, koledzy, koleżanki, świat cały, media. Słyszeliście? Wy jednak zapamiętajcie te słowa. A ja, Jezus, wam powiadam. Jego słuchajcie. Jego kochajcie, Jego obficie w Komunii Świętej przyjmujcie. A teraz wy i wszyscy siostry i bracia przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie. 17 minut pozostało do godziny 7. Teraz na naszej antenie Tina Turner.

Chcielibyśmy, żeby ktoś dzisiaj podarował nam trochę słońca za oknem. Pochmurno i szaro i w sumie chyba trudno rozpocząć poranek z taką pogodą za oknem, ale pomaga dobra muzyka.

do mrozu na antenie Radio Rodzina i Galactico. Bardzo energetyczna, myślę, piosenka o poranku. 7 minut już pozostało do godziny 7. Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy poniedziałek, 15 czerwca i dzisiaj obchodzimy Dzień Wiazdru. Dzień natomiast nie zapowiada się wietrznie póki co, ale to jeszcze oczywiście może się zmienić. Wczoraj wiało bardzo, bardzo intensywnie i opady deszczu też przemienne były z promieniami słońca i z chmurami. Wszystko się działo na niebie wczoraj. Co będzie dzisiaj, zobaczymy.

0: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
1: Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Ukraina rozpoczyna dzisiaj rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Sporo chętnych na udział w programie Wakacje z Wojskiem. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. To w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę. To Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. A tymczasem Ukraina rozpoczyna dzisiaj rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo zadbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
2: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
2: Tobiasz Bocheński z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
4: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
5: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
2: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Koszty, dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Po zdrowieniach po niedzielnej modlitwie Anioł Pański Leon XIV wyraził wdzięczność za podróż apostolską, którą w ubiegłym tygodniu odbył do Hiszpanii. Wspomniał też o nowych błogosławionych Kościoła katolickiego, m.in. o polskich salezjanach, błogosławionym Janie Świercu i jego 8 towarzyszach.
7: Pragnę wspomnieć kilku nowych błogosławionych, kapłanów diecezjalnych z Moraw, Wacława Droblen i Jana Bulem oraz Jana Świerca i 8 towarzyszy polskich kapłanów salezjańskich. Wszyscy zostali beatyfikowani jako męczennicy, ponieważ padli ofiarą prześladowań reżimów totalitarnych z powodu swojej wierności Chrystusowi. Niech przykład i wstawiennictwo tych odważnych świadków wspierają misję prezbiterów i całego Kościoła.
1: Papież zapewnił też o modlitwie w intencji mieszkańców Filipin dotkniętych trzęsieniem ziemi i pozdrowił pielgrzymów obecnych na placu Świętego Piotra. Duże zainteresowanie programem Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko przypomina, że za udział w nich przysługuje 6000 zł za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
8: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
1: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
9: Minęła godzina 7 we Wrocławiu, aktualnie 8 stopni i temperatura rośnie, ale dzisiaj nie będzie gorąco, maksymalnie 18 stopni w stolicy Dolnego Śląska. Przyznam, że poranek był chłodny, kiedy wychodziłam z domu po 5. We Wrocławiu może popadać, ale na razie jeszcze nie wiemy kiedy. W pozostałej części Dolnego Śląska podobnie, raczej pochmurno i miejscowe, lokalnie możliwe opady deszczu.
10: Reklama.
11: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
16: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
17: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
18: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Reklama.
19: Radio Rodzina.
20: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: 7 minut po godzinie 7 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, witam wszystkich. Trzeba powiedzieć witam, bo dziś swoje imieniny obchodzi m.in. Wit, dodatkowo Witold, Witosław, Wisława i Wisław. A co ciekawe, imię Wit swój źródło słów ma w słowie vitae, czyli życie, więc przepiękne imię. Natomiast słowo Witold składa się z dwóch członów: Viti, czyli gnać, oraz tatua, czyli lud, czyli ten, który prowadzi lud. Przepiękne imiona mają wspaniałe znaczenie, a my witamy wspólnie wy oraz ja poniedziałek razem z zespołem Blenders. Nie zawsze to są czułe i miłe powitania po weekendzie, ale miejmy nadzieję, że z naszą muzyką i audycjami będzie to przyjemniejsze już teraz poniedziałek na antenie Radia Rodzina.

0: Możemy się cieszyć coraz dłuższymi dniami. Dzisiejszy dzień potrwa prawie 17 godzin. Słońce wzeszło już o godzinie 4:14, a zajdzie dosłownie minuty, dwie przed godziną 21, więc jest się czym cieszyć. Tylko żeby pogoda jeszcze dopisała, póki co no nie możemy liczyć na jakieś wyższe temperatury. Już teraz zapraszam na rozgrzewkę, na kalendarium muzyczne. Podróż w czasie o poranku.
1: 15 czerwca 1943 roku w Paryżu urodził się Johnny Hallyday, wokalista okrzyknięty przez prasę francuskim Elvisem. W trakcie swojej kariery nagrał 18 platynowych albumów i sprzedał ponad 80 milionów płyt na całym świecie. W 2009 roku artysta ogłosił odejście na muzyczną emeryturę.

W 1951 roku urodził się Steve Walsh, wokalista zespołu Kansas. Charakterystyczne brzmienie grupy opierało się na kontraście między ostrymi gitarami a łagodnymi skrzypcami, wzbogacone symfonicznymi dodatkami instrumentów klawiszowych. Chociaż w zespole często udzielali się wokalnie również pozostali muzycy, to właśnie głos Steve'a Walsha słychać w najsłynniejszych utworach zespołu.

15 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Harry Nilsson, wokalista, pianista i gitarzysta, popularny szczególnie w latach 70. Był jednym z pierwszych wykonawców, którzy odnieśli komercyjny sukces wyłącznie nagraniami studyjnymi, bez organizowania tras koncertowych.

1947 roku urodził się Demis Roussos, grecki wokalista i kompozytor. Od najmłodszych lat zafascynowany światem muzyki. Sprzedał ponad 60 milionów albumów. W ostatnich latach życia lekarze zdiagnozowali u niego raka trzustki, żołądka i wątroby. I mimo problemów zdrowotnych nie zrezygnował ze swojej największej pasji. Wciąż koncertował, cieszył się spotkaniami z fanami, a muzyka dawała mu siłę i nadzieję.

15 czerwca 2007 roku na 44. Festiwalu Piosenki w Opolu główną nagrodę w koncercie premier oraz nagrodę dziennikarzy zdobyła Patrycja Markowska kompozycją zatytułowaną Świat się pomylił. Utwór stał się też tytułową kompozycją z najnowszej płyty wokalistki wydanej w październiku tego samego roku.

W 1996 roku w wieku 79 lat zmarła Ella Fitzgerald, wokalistka jazzowa. Całkowicie zmieniła oblicze tej muzyki. Dzięki niej otworzyły się drzwi do kariery dla wielu czarnoskórych artystek. Jej mocny głos, powodujący roztrzaskanie szklanego kieliszka, został użyty w reklamie taśm kasetowych marki Memorex.

15 czerwca 2021 roku zmarł Zbigniew Nikodemski, współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Rezerwat. Był autorem największego przeboju grupy.

30 minut po godzinie 7. Jak to pięknie brzmi, posłuchajcie. Zdrojek błyszczący, przytulia, szorstko-owocowa, paprotnik kolczysty czy szafran wiosenny. To tylko kilka roślin, które występują w Dolinie Sokołowca i aby je chronić oraz zwierzęta tam występujące, utworzony zostanie tam rezerwat przyrody, nie jedyny, bo na Dolnym Śląsku powstaną 4 nowe rezerwaty przyrody w Górach Kamiennych i Wałbrzyskich. To blisko 340 hektarów pod ochroną właśnie w nadleśnictwie Wałbrzych. W Górach Kamiennych i Górach Wałbrzyskich wytyczono teren pod nowe rezerwaty przyrody, a do 22 czerwca należy zgłaszać uwagi do ich planów. Szczegóły znajdziecie na stronie wrocław.pl. Ja tylko jeszcze wymienię kilka tych wspaniałych nazw. To także oczywiście ptaki. Puchacz, włochatka, suweczka, muchołówka mała, orzechówka czy pliszka górska. Na terenie Doliny Sokołowca występuje także liczna populacja salamandry plamistej i aby chronić właśnie wszystkie te zwierzęta i rośliny, które często są endemiczne, czyli występują tylko w tym obszarze, właśnie postanowiono stworzyć rezerwaty przyrody. To chyba cieszy, mam nadzieję, większość, nie tylko naszych słuchaczy. Odsyłam do strony wrocław.pl, gdzie znajdziecie mapki, dokładnie, które, na których wyznaczone są te obszary.

0: to zespół U2 na antenie Radia Rodzina. 36 minut po godzinie 7. Za oknami pochmurno, ale miejmy nadzieję, że ten dzień będzie pogodny. Na pewno z naszą pomocą będzie przyjaźniej i pięknie zaczniemy ten poranek. Teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Patrycja Jęczmionka.
1: Dzień dobry, dziś 15 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 199 dni. W 1752 roku Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Sześć lat temu odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Fabuła filmu pokazuje losy Simby, młodego lwa, który poznaje swoje miejsce w wielkim kręgu życia i pokonuje szereg przeszkód, by zostać królem lwiej ziemi. Scenariusz nawiązuje do dramatu Williama Szekspira pod tytułem Hamlet. Premiera w Polsce odbyła się 18 listopada.

Od 2007 roku obchodzimy ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Terapia z udziałem psa jest stosowana w Polsce od 1987 roku, a w 2004 roku powołano Polski Związek Dogoterapii. Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Wiatru, ustanowiony w 2009 roku w celu promowania wiatru jako naturalnego i odnawialnego źródła energii. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991 roku w Żarnowcu.

0: 7:50 na zegarach to moment, aby zapowiedzieć poranną rozmowę, a w studiu jest już ze mną Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kto będzie dzisiaj twoim gościem? Zdradź nam.
1: Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: I o czym porozmawiacie z panem europosłem?
1: Sądzę, że zapytam m.in. o wizytę prezydenta w USA, decyzję także w sprawie redukcji liczby amerykańskich samolotów i okrętów w Europie, a także o relacje polsko-ukraińskie.
0: Zapraszamy o godzinie 8:10 na poranną rozmowę.
1: Zapraszamy.

0: Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Koniec pakietu CPN coraz bliżej. Co na to kierowcy? Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informacje te potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharib Abadi. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją i jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
1: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca i jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
5: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
6: Inna perspektywa.
5: Inna perspektywa, tak.
7: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
0: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęskę. Arcybiskup Andrzej Przybylski powołany do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Taką decyzję podjęli biskupi podczas 405. zebrania plenarnego w Łomży. O swoich nowych obowiązkach mówi metropolita katowicki.
8: Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski to takie gremium wybranych biskupów, jednych z nominacji, innych z wyboru samej konferencji, po to, żeby między sesjami, zebraniami plenarnymi, które się odbywają dość rzadko, zwykle raz na kwartał, episkopat mógł pracować, mógł przygotowywać konkretne zebrania, konkretne projekty, strategie swojego działania. Więc to jest taka grupa biskupów wyłoniona z całej konferencji Episkopatu Polski.
0: Arcybiskup Andrzej Przybylski został również powołany na funkcję delegata KEP do spraw apostolstwa chorych. Jednocześnie na kolejną czwartą już 5-letnią kadencję krajowym duszpasterzem apostolstwa chorych został mianowany ksiądz Wojciech Bartoszek. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
9: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
10: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
9: Wspólnie jest wesoło.
10: Czy można kogoś poznać też.
9: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
0: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
11: Pięć minut po godzinie 8 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 9 stopni Celsjusza, temperatura rośnie maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska. Dzisiaj 18 stopni i jest szansa na opady deszczu, ale nieduża, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, więc zalecana jest na pewno o poranku kawa czy też herbata. W pozostałej części Dolnego Śląska temperatury wyglądają podobnie, maksymalnie 18 stopni, lokalnie mogą wystąpić opady deszczu.
12: Reklama.
13: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
14: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
13: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
14: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
12: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
16: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
17: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
18: Reklama.
19: Radio Rodzina.
20: Radio Rodzina.
19: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
18: Przy mikrofonie Judyta Exner. Rozpoczynamy tę godzinę razem z Adamem Strugiem w utworze Księżycowy.

0: 8:10 na zegarze, to czas na poranną rozmowę. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka oraz jej gość. Zapraszam na poranną audycję.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.
2: Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Jakie oczekiwania wiąże pan z wizytą prezydenta Karola Nawrockiego w USA?
3: No, widzimy te migawki ze spotkania obu prezydentów przy okazji gali MMA. Około minutowa rozmowa, więc pewnie nie należy się spodziewać, że będą to jakieś relacje, ale ja doceniam każdą aktywność, która nawet być może w takiej jakiejś krótkiej, zdawkowej formie podkreśla znaczenie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Także wydaje mi się, że nawet tak krótka rozmowa miała sens. Nie wiemy, o czym pan prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem, ale wydaje się, że musimy wykorzystywać każdą szansę, żeby zwracać uwagę, jak ważne dla nas, dla bezpieczeństwa całej Europy, też wsparcia dla walczącej z Rosją Ukrainy, ma tutaj ta relacja transatlantycka.
2: Chciałbym zwiększenia obecności amerykańskiej żołnierzy w Polsce. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski, ale twierdzi on też, że głowa naszego państwa powinna upominać się o unieważnienie wizy dziennikarskiej Zbigniewa Ziobry. To jest temat takiej rozmowy w USA?
3: Panie pośle? Wydaje mi się, że pewnie pan prezydent Nawrocki jest najdalszy od tego, że akurat...
2: Dlatego zdziwiłam się tymi słowami.
3: ...jako priorytet. I wydaje mi się, że w takiej formule to raczej... Znaczy, to jest zadanie pewnie dla polskiej dyplomacji, żeby zwracać na to uwagę, bo musimy jako polskie państwo jednak dochodzić równego traktowania wszystkich obywateli. No nie może być tak, że były minister sprawiedliwości sobie bimba po prostu na polskie prawo. Każdy inny obywatel, taki mówiąc kolokwialnie, Kowalski, już by był 5 razy doprowadzony przed organy sądowe, a tutaj Zbigniew Ziobro po prostu sobie lekceważy prawo, więc zadaniem struktur państwa polskiego jest dochodzić, wykorzystując kanały dyplomatyczne tej sprawy, ale nie sądzę, żeby to było przedmiotem rozmów. Ewidentnie bezpieczeństwo, zwłaszcza wobec tej już widocznej pewnego pivotu, jak to się określa, na Pacyfik, czyli większego zainteresowania Stanów Zjednoczonych tamtą częścią świata. No i tu musimy jak gdyby dokładać wszelkich starań, żeby utrzymać możliwie jak największą obecność wojsk Stanów Zjednoczonych i w Polsce, i w Europie. Widać, że jest, no de facto zaczęło się już to od Obamy, no taki zwrot i pewna relokacja sił i zainteresowania Stanów Zjednoczonych, więc naszym zadaniem są tutaj ważniejsze sprawy niż z całym szacunkiem uciekający przed sprawiedliwością Ziobro.
2: Mm-hmm. A czy Karol Nawrocki może przywieźć taką twardą obietnicę stałej obecności wojsk amerykańskich? Zdaniem pana po tej wizycie?
3: Nie sądzę, bo pewne deklaracje oczywiście w takiej formie bardziej twitterowej już padały, ale z tego co wiemy i powtarzał to też niedawno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, już na szczeblu tutaj głównodowodzącego NATO, czyli generała Grynkiewicza, no przedstawiciela armii amerykańskiej w NATO, ale w relacji też z Pentagonem trwają prace właśnie na temat określenia tego formatu obecności, czy stałej, czy rotacyjnej, większej amerykańskiej w Polsce. Więc to z perspektywy naszego bezpieczeństwa jest taka główna gwarancja. I tutaj trzeba skoncentrować wszystkie środki, niezależnie od tego, mówię środki od dyplomacji, czy są to wizyty pana prezydenta, jego kontakty, czy również relacje chociażby Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem Heksetem. Radek Sikorski też rzeczywiście ma też już od wielu lat relacje w Stanach, więc każdy powinien odrobić tutaj lekcje i tu akurat racja stanu, kierunek działań jest jeden zarówno dla obozu prezydenckiego, jak i dla rządu.
2: Polska chce wzmocnienia żołnierzy amerykańskich, ale słyszymy o informacjach o redukcji liczby amerykańskich samolotów i okrętów w Europie. Może to także dotknąć nasz kraj?
3: Z tego, co wiem, mówił o tym też wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to tutaj raczej spodziewamy się nawet możliwego wsparcia w ramach tej relokacji. Ale tak jak powiedziałem, no, ta zmiana zainteresowania i przeniesienie akcentów na Pacyfik w związku z no, tam bardzo też zaognioną sytuacją wokół Tajwanu była deklarowana już od dłuższego czasu. Znamy jeszcze, nie ma oficjalnego potwierdzenia. Bazujemy na jakichś przeciekach z dokumentów NATO i z komunikacji takiej wewnątrz sojuszu, które rzeczywiście miałyby wskazywać na ograniczenie czy sił lotniczych, czy okrętów. Więc to oczywiście dla bezpieczeństwa Europy nie jest dobra wiadomość, ale to był też ten impuls dla tego, co się już rozpoczęło w Europie. Na szczęście się rozpoczęło, niestety późno, czyli takie wzięcia większej odpowiedzialności przez państwa europejskie za bezpieczeństwo kontynentu. To zresztą był postulat przecież prezydenta Trumpa. I akurat Polska tutaj jest liderem w tym jako też kraj przygraniczny z krajem, który prowadzi wojnę, więc jesteśmy liderem z prawie 5% liczonymi w PKB nakładami na obronność, ale chodzi o to, żeby cała Europa poszła naszym śladem, więc wtedy rzeczywiście te konsekwencje związane z relokacją sił Stanów Zjednoczonych w układzie globalnym nie byłyby dla nas tak istotne. No, trzeba tutaj wzmacniać kwestię bezpieczeństwa. Program SAFE jest tego dobitnym potwierdzeniem, bo to jest też nie tylko wzmacnianie bezpieczeństwa, ale też odbudowy takich strategicznych zdolności Europy w dziedzinie produkcji uzbrojenia, co w dłuższym horyzoncie czasowym będzie miało kardynalne znaczenie i dlatego to był absolutnie kluczowy nasz postulat. Władysław Kosiniak-Kamysz starał się przekonywać prezydenta do podpisania.
2: Prezydent tego nie podziela, zawetował ustawę. Tak, zawetował pan prezydent ustawę, więc nie popiera waszego stanowiska, panie pośle. A czy w stosunkach polsko-ukraińskich...
3: Nie popiera wzmacniania polskiej armii. To jest obłęd, to jest jakaś obsesja.
2: Tam były jeszcze inne czynniki, przesłanki, o których mówił pan prezydent, między innymi
3: ale finał jest taki, że mamy dzisiaj realizowany historycznie największy program wzmacniania polskiej obronności bezpieczeństwa, przeciw któremu opowiedział się naczelny dowódca, można powiedzieć, nadzorujący, myślę o panu prezydencie, więc no to jest sytuacja, która no jest dość trudna do przyjęcia.
2: A trudne są także polsko-ukraińskie relacje na dzień dzisiejszy, czy może dojść do przełomu? Bo mamy ciszę jednak w Pałacu Prezydenckim w sprawie odebrania orderu Orła Białego.
3: Która zwiastuje to, że rozpoczęła się poważna dyplomacja, nie tylko taka zabawa w przerzucanie, no, w politykę historyczną, która jest bardzo ważna. My akurat jako ludowcy byliśmy od lat takim stronnictwem, które podkreślało konieczność upominania się o ekshumację. No jednak to ludobójstwo, bo mamy do czynienia nie z jakąś tam potyczką, w ramach których zginęło kilkadziesiąt osób, tylko blisko 100 tysięcy osób zostało.
2: Niektórzy mówią o 150 tysiącach.
3: Nawet tak, ale bo pytanie, jaką cezurę czasową, czyli tak. 45 czy 46. Tam przez wiele lat rzeczywiście realizowano taką zaplanowaną, i tu jest istota rzeczy, bo środowiska nacjonalistów zaplanowały wyplenienie po prostu tej części Ukrainy z Polaków, żyjących tam od wieków, więc no, tego się nie da porównać z żadną inną sytuacją. No i tu rzeczywiście trzeba się upominać. Te ekshumacje się rozpoczęły, ale nie tak intensywne, jakbyśmy sobie tego życzyli. No i ta nowa sytuacja z fatalną po prostu godzącą naszą wrażliwość i też relacje międzypaństwowe pomiędzy Ukrainą a Polską, decyzja Zełenskiego o nadaniu jednej z formacji wojskowych imienia UPA. Ja rozumiem, że Ukraina też, kształtując dzisiaj swoją tożsamość, która się wykuwa we krwi, w boju, szuka bohaterów, pewnych odniesień historycznych. No i dla części środowisk, zwłaszcza prawicowych, nacjonalistycznych, UPA jest tym środowiskiem, które walczyło też z Rosją. No ale niekoniecznie też trzeba szukać w tym środowisku, które mordowało Polaków.
2: I tym bardziej nie porównywaj do polskich żołnierzy niezłomnych.
3: No to tym bardziej, tak. To bardzo, bardzo, bardzo nieszczęśliwe porównanie, chociaż ja słyszałem tę wypowiedź, dostrzegam pewną całą wypowiedź pana ministra.
2: Mimo wszystko uważa pan, że pan minister powinien przeprosić za te słowa?
3: Nie powinien wytłumaczyć, co miał na myśli, bo absolutnie jednego do drugiego nie można porównywać. On mówił o pewnej imaginarium wyobraźni Ukraińców. No, ja nie znam się na tym. Mogę mówić o imaginarium polskiego patrioty i w żadnym razie po prostu tych obu formacji nie można porównać, bo po prostu tamta brutalnie mordowała Polaków w taki zaplanowany sposób. Więc to było bestialstwo wielkiej skali i absolutnie to było nieuprawnione. Więc wydaje mi się, że pan minister powinien jeszcze raz, że tak powiem, wytłumaczyć dużą niezręczność, która by brzmiała z jego wypowiedzi.
2: To może powinien stracić stanowisko w rządzie?
3: Nie, wydaje mi się, ja jeszcze raz mówię, jeszcze raz słyszałem tę wypowiedź, więc jak gdyby staram się maksimum dobrej woli zrozumieć logikę, którą chciał wyłożyć, używając nie najszczęśliwszych rzeczywiście środków retorycznych.
2: A pan poseł także uważa, że jeszcze daleka droga Ukrainy do Unii Europejskiej. Rozpoczęły się takie oficjalne negocjacje akcesyjne Ukrainy z Unią.
3: Pamiętajmy także, to nie jest sami kiedyś 10 lat od złożenia wniosku negocjowaliśmy. To jest bardzo złożony proces.
2: Może powinniśmy go blokować, jak niektórzy politycy z Konfederacji twierdzą.
3: Na pewno powinniśmy twardo, niezależnie od tego, czy trwa wojna, patrzeć na interes Polski. To jest zwłaszcza dla nie tylko sektora rolnego, ale stalowego, transportowego. To są realne interesy i my oczywiście wspieramy w każdy możliwy sposób walczącą Ukrainę, ale naszym zadaniem jest dbanie o interesy polskie.
2: To może zwrot za wsparcie dla Ukrainy powinniśmy otrzymać?
3: Proszę?
2: Może powinniśmy w końcu otrzymać zwrot za wsparcie dla Ukrainy?
3: No trudno wymagać od samej Ukrainy, która walczy, żeby nam oddawała pieniądze.
2: Chodzi teraz, o Unię Europejską.
3: A od Unii Europejskiej to akurat niestety postępowanie takich państw jak Węgry, czyli niedawny sojusznik PiS-u, Orban, przecież on blokował w ramach tego mechanizmu Funduszu Pokoju zwrot za uzbrojenia, które zostały przekazane dla Ukrainy. Więc pamiętamy, jak popierano, czyli ze strony PiS-u, czy Konfederacji samego Orbana, więc to było rzeczywiście działanie wbrew interesowi Polski. Więc mam nadzieję, że teraz zostanie ta blokada jak najszybciej zdjęta i te środki, które powinny do Polski trafić, jak najszybciej tu trafią.
2: No konieczna jest ofensywa dyplomatyczna w tym zakresie, tak się wydaje.
3: Myślę, że nawet nie w samej Brukseli, bo ten fundusz został ustanowiony, tylko w gronie państw członkowskich, które tak jak Węgry do tej pory to blokowały.
2: Dlaczego PSL nie wystawiło własnego kandydata na prezydenta Krakowa? Panie prezesie, jak to wytłumaczyć?
3: To wynika, my niespecjalnie mieliśmy tradycję też
2: krakowską?
3: Wystawiania wspólnych kandydatów, bo od wielu, wielu lat nawet nasi kandydaci i sam prezes Władysław Kosiniak-Kamysz był radnym też kiedyś Krakowa w ramach komitetu Jacka Majchrowskiego, więc pewnie to wynika z jakiejś takiej oceny lokalnej i uznaliśmy po prostu, to był wniosek też oczywiście ze struktur krakowskich, bo trudno mimo tego, że to oficjalnie to poparcie poszło od premiera, wicepremiera, to przecież najważniejsze są też te relacje lokalne i ludzie, którzy się tam znają, lubią.
2: No tak, ale pokazaliście kandydat na prezydenta w Warszawie.
3: Dlatego to była nie najszczęśliwsza okoliczność, która...
2: Czyli błąd.
3: ...niekoniecznie musi pomóc. No by błąd.
2: No bo jednak to decyzja była przeciwko miastu Kraków.
3: Znaczy nie przeciwko, tak, tylko że przez Krakusów może być odebrane.
2: Mieszkańcy mogą czuć się pominięci.
3: Jest to takie arbitralne potraktowanie, bo samo miejsce prezentacji, tak, wydaje mi się, że jeśli by to nastąpiło w Krakowie, to by to było zdecydowanie bardziej takie skuteczne, tak, bo rzeczywiście znam trochę, bo to jest mój okręg wyborczy też, Kraków. Znam trochę taką właśnie mentalność Krakusów i oni nie lubią, jak im tak zwana Warszawka coś narzuca, więc to był taki jakiś pewnie błąd kampanijny w sensie samego miejsca, tak, bo wypowiedź i poparcie ze strony premiera, wicepremiera na pewno kandydatce nie zaszkodzą.
2: A czy to zapowiedź Koalicji Obywatelskiej z PSL-em w wyborach w 2027?
3: My powiedzieliśmy, że startujemy sami w wyborach, więc jeśli chodzi o kształt komitetów wyborczych, to tutaj sprawa zdecydowana. Ja osobiście mam nadzieję, patrząc na doświadczenia tej koalicji, że ona będzie dalej rządzić Polską po 2027 roku.
2: Ale to będą wspólne listy zdaniem pana?
3: Nie. To, że akurat
2: będziecie osobnym bytem?
3: Tak, będziemy startować z własnych list, tak jak starał się do tej pory robić, chociaż rzeczywiście w ostatnich wyborach tworzyliśmy sojusz Trzecią Drogę, ale póki co to jest ta formuła komitetu, na którą się zdecydowaliśmy, będziemy walczyć w ramach listy PSL.
2: Doczekamy się wspólnego kandydata PSL i KO na szefa IPN-u?
3: A to się zobaczy, bo no tutaj sytuacja jest taka, rzeczywiście kolegium IPN, które zostało sformowane jeszcze za poprzednich rządów, ono tak naprawdę będzie funkcjonować do końca dekady. Więc my, jak gdyby kierując się pragmatyzmem, no bo mamy albo alternatywę tego, co jest, czyli pan Karol Polejowski, obecnie pełniący, to jest człowiek Karola Nawrockiego, obecnie pełniący obowiązki szefa IPN-u, będzie to robił w ramach takiej protezy, albo rzeczywiście można próbować trochę odbetonować tą instytucję i my mamy taką kandydaturę.
2: Mateusza Szpytmy.
3: Uważam, że to jest dobry kandydat. No, inne środowiska mają inne zdanie w ramach naszej koalicji, więc prowadzone są rozmowy. Jak mówię, to nie jest tutaj jakaś sytuacja jest złożona o tyle, że Sejm może głosować tylko nad kandydatami rekomendowanymi przez kolegium IPN, w którym poprzednia większość dominuje, więc to nie jest tak, że obecny Sejm może sobie wymyślić własnego kandydata, więc my staramy się pragmatycznie patrzeć, co zrobić, żeby tam nie był taki walczący, mówiąc kolokwialnie, pisowiec czy ktoś od Nawrockiego, tylko ktoś, kto też mógłby otworzyć tę ważną instytucję dla pamięci. I od chociażby teraz widzimy, jak ważna jest rola IPN-u w kontekście Wołynia, na środowiska centrum i spróbować budować instytucję nie tylko reprezentującą jedną grupę polskiego społeczeństwa.
2: To kiedy możliwy jest kompromis w sprawie kandydatury?
3: No nie wiem, mam nadzieję, że teraz toczą się rozmowy, bo zdaje się spadło to z porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu, więc to jest ta
2: przestrzeń. Piotr Zgorzelski mówi wakacje dojdzie. Chciałabym takiego potwierdzenia od pana.
3: Zgorzelski wie więcej, bo ja mogę więcej powiedzieć o agendzie prac Europarlamentu niż polskiego parlamentu, więc pewnie będzie to jakiś element negocjacji w ramach koalicji.
2: To jeszcze agenda Parlamentu Europejskiego jako szef Komisji Zdrowia Publicznego. Czy Unia Europejska będzie wolna od leków z Chin?
3: Pewnie nie od razu. Ale na pewno nie może być tak, jak jest do tej pory, że 80% substancji czynnych do produkcji leków, czyli tego głównego składnika, substancji aktywnych, no bo nawet jak kupujemy pudełeczko z polskim producentem, to bardzo często ten główny składnik pochodzi z Chin, najczęściej właśnie. Z Azji mamy w lekach generycznych, czyli tych najbardziej takich popularnych, które kupujemy w aptekach, aż 80% składników spoza Europy. Więc to nam uświadamia, jak pilną potrzebą jest odbudowanie autonomii i przyciągnięcie na powrót w większym stopniu produkcji do Europy. W tym kierunku idzie nowy dokument, który właśnie 3 tygodnie temu wynegocjowaliśmy. Mamy kompromis już pomiędzy Komisją, Parlamentem a Radą, czyli państwami członkowskimi. Akt o lekach krytycznych, w którym są zapisane właśnie takie bodźce, również finansowe, przyciągające produkcję tych głównych składników. Mamy tak zwaną listę leków krytycznych, blisko 300 substancji, które są po prostu krytyczne znaczenie mają. Chcemy w większym stopniu produkować je w Europie. Będą łatwiejsze ścieżki administracyjne, środki na wspólne projekty z budżetu europejskiego również. I co ważne, będą preferencje dla produkcji, dla przetargów realizowanej produkcji w Europie. Więc testujemy takie podejście Buy European. Amerykanie mają takie programy, Chińczycy subsydiują mocno swoje produkty, więc my też musimy reagować na to, co się dzieje na świecie, no gwarantując bezpieczeństwo naszym obywatelom, bo łatwo sobie wyobrazić, że brak jakiejś takiej krytycznej substancji może działać podobnie jak wojna, czyli po prostu zabijać ludzi. Nie możemy do tego doprowadzić.
2: Europoseł Adam Jarubas, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję,
2: i pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam serdecznie.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

0: Tą rakietą mknie Baranowski na antenie Radia Rodzina. Przy mikrofonie Judyta Exner. 19 minut pozostało do godziny 9. A teraz krótko o tym, co przed nami. O godzinie 9.15 tradycyjnie przegląd prasy. O godzinie 9.30 porozmawiamy z Joanną Szumielą z Rady Osiedla Przedmieścia Oławskiego o tym, co zbliża się, co wydarzy się już niedługo na Trójkącie. Mowa o 10 już dniach Trójkąta, czyli święcie Przedmieścia Oławskiego, które w tym roku zaplanowane są na 19 czerwca i potrwają do 21 czerwca. Obejmą cały weekend. W tym czasie planowanych jest szereg aktywności skierowanych do mieszkańców tej części Wrocławia. Będą i warsztaty, projekcje filmów, będzie nawet pchli targ. Będzie się naprawdę działo bardzo dużo. O tym powiemy po godzinie 9.30, natomiast o godzinie 10.10 w przystanku Kultura porozmawiamy z panią Barbarą Olech, która jest menadżer chóru chłopięcego oraz chóru dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki, ponieważ rozpoczęła się rekrutacja do tych obu chórów. Dzieci mogą rozwijać talent muzyczny, zdobywać sceniczne doświadczenie, poznawać rówieśników i podróżować, mówi Barbara Olech.
1: Stawiamy nie tylko na śpiew, jest to rozwój ogólny dziecka, poznajemy się nawzajem, możemy się zintegrować, również rozwinąć, jeżeli ktoś jest niepewny siebie, to również rozwijamy poprzez kolejne występy na scenie, poznawanie nowych ludzi. Także to jest ogólny rozwój dziecka, poznajemy nowe języki, bo śpiewamy w bardzo różnych językach, tak naprawdę we wszystkich językach świata. Także stawiamy na rozwój ogólny dziecka, nie tylko muzyczny, oczywiście to też jest duży walor, ale ogólny rozwój dzieci.
0: No i występy chóru czasami w dość nieoczekiwanych miejscach odbywają się. Niedawno wybrana grupa chórzystów wystąpiła na przykład podczas zdjęć do filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Wybrana grupa naszych chórzystów, 14 osób brała udział w tym filmie. 2 dni zdjęciowe i myślę, że niezapomniana historia na całe życie dla dzieci i dla nas również jako dla menadżerów, dla ekipy, która z nimi współpracuje.
0: Przesłuchania odbędą się 23, 24 i 25 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki. Nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
1: W tym roku prowadzimy ją przez 3 dni, od 23 do 25 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki. Nie trzeba się w żaden sposób do nas zapisywać, wystarczy przyjść, ustawić się w kolejkę. Przesłuchania są krótkie, ponieważ zajmują średnio tak do 5 minut. Zapraszam oczywiście z rodzicem, zawsze przesłuchania odbywają się przy rodzicu bądź opiekunie prawnym i polegają na tym, aby powtórzyć kilka dźwięków po naszej pani dyrygent, bądź zaśpiewać krótki fragment znanej piosenki typu 100 lat, ale od podanego dźwięku, więc tu jest lekkie utrudnienie, że nie śpiewamy tak jak przeważnie na spotkaniu rodzinnym, tylko od podanego przez panią dyrygent dźwięku.
0: O tym wszystkim porozmawiamy o godzinie 10.10 w przystanku Kultura, który poprowadzi Ilona Baran. Zapraszam, teraz wracamy do muzyki na naszej antenie. Paolo Nutini i Nowe Buty.

0: Jest wstępne porozumienie USA i Iranu, podpisy w piątek. Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Street Points. I zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
1: Trump stwierdził, że ropa ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
0: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Człowiek wolny wybiera dobro, dąży i przyjmuje prawdę, mówił podczas 8. pielgrzymki przedsiębiorców na Jasną Górę biskup Grzegorz Olszowski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców wygłosił homilię. Zwrócił uwagę, że choć człowiek doświadcza różnych ograniczeń zewnętrznych, najważniejsza pozostaje wolność wewnętrzna. Biskup Grzegorz Olszowski nie kryje tego, że środowisko przedsiębiorców w Polsce nieustannie potrzebuje modlitwy.
3: Drodzy przedsiębiorcy i pracodawcy, bardzo mi zależy na tym, by wasze powołanie, wasza praca, zaangażowanie przyczyniała się do budowania Królestwa Bożego, do dobra swojego, a także bliźnich innych.
0: Tegoroczna pielgrzymka odbyła się pod hasłem Wolni, Duch, Firma, Społeczeństwo. Poza mszą świętą uczestnicy wysłuchali dwóch konferencji, zaś w drugiej części pielgrzymki swym świadectwem podzielili się przedsiębiorcy Roman Szymczak oraz Maja i Rafał Włosińscy. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
0: Mówi śląski europoseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 12 stopni, temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie 18 stopni w stolicy Dolnego Śląska. Może popadać, póki co niebo pochmurne. Nie wiadomo jeszcze, czy z tych chmur coś na nas spadnie. Natomiast w pozostałej części Dolnego Śląska będzie dzisiaj padać. Na przykład w Górze, w Wołowie, w Bolesławcu czy w Zgorzelcu możemy na pewno spodziewać się opadów deszczu. Tam także maksymalne temperatury oscylują wokół 18 stopni.
6: Reklama.
7: Oleśnica nabiera smaku. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner. 5 minut po godzinie 9. Tę godzinę rozpoczniemy z Katriną and the Waves, ze słoneczną piosenką. Słońca nam trzeba, kiedy za oknami go brakuje. O godzinie 9.15 zapraszam na przegląd prasy, a o godzinie 9.30 porozmawiamy z Joanną Szumielą z Rady Osiedla Przedmieście Oławskie o nadchodzących już 10 dniach Trójkąta, czyli święcie Przedmieścia Oławskiego, które odbędzie się w najbliższy weekend. Zapraszam na te dwie rozmowy, a teraz wracamy do muzyki i wędrujemy po słońcu albo w słońcu.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

0: 15 minut po godzinie 9 w studiu są ze mną Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I Ilona Baran.
2: Dzień dobry.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. Co przygotowałyście dla nas?
2: Zaczynamy nasz przegląd od wiadomości, która ucieszy miłośników górskich wędrówek i przyrody. Na Dolnym Śląsku przybędzie nowych miejsc objętych ochroną. W Górach Kamiennych i w Wałbrzyskich wyznaczono tereny pod 4 nowe rezerwaty przyrody. To blisko 340 hektarów lasów skalnych formacji i cennych siedlisk, które mają zostać zachowane dla przyszłych pokoleń.
1: A jeżeli zastanawiacie się, jakie gatunki czekają na ochronę, to są między innymi lawy, poduszki, znaczy gatunki. Jakie elementy przyrody może tak staną się rezerwatami przyrody? To głazowiska, osuwiska, skalne ściany, a też wyjątkowo bogata fauna i flora. Wśród chronionych gatunków znalazły się rzadkie rośliny, ale i puchacz, włochatka, suweczka czy salamandra plamista. Tak jest, w Górach Kamiennych można takie zwierzaki zobaczyć. Szczególną uwagę zwraca ostatnia znana populacja niepylaka mnemozyny, czyli rzadkiego motyla zagrożonego wyginięciem. Nowe rezerwaty mają powstać w Dolinie Sokołowca, na Stożku Wielkim, przy osuwiskach koło Grzmiącej oraz w rejonie Zamkowej. Do 22 czerwca można zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące planów ochrony tych obszarów, a więcej, co ciekawe, czytamy na portalu miejskim Wrocławia.
2: Kolejny temat może zainteresować wszystkich bywalców restauracji, kawiarni czy barów, a już na pewno na nadchodzące upały będzie to dobry pomysł. Czy już wkrótce poprosimy kelnera nie o butelkę wody, ale po prostu o szklankę kranówki i nie zapłacimy za nią ani grosza? Polski rząd pracuje nad przepisami, które mogą zobowiązać lokale gastronomiczne do bezpłatnego podawania wody z kranu każdemu klientowi, który o nią poprosi. Zgodnie z propozycją, restauracje, bary i kawiarnie z miejscami siedzącymi miałyby serwować wodę w szklankach, karafkach lub innych naczyniach wielokrotnego użytku, maksymalnie pół litra na osobę.
1: Powiem Wam szczerze, że taka praktyka od dawna funkcjonuje, chociażby w Grecji, gdzie jest normą, siadając przy stoliku, że dostajesz na przykład do kawy tap water, wodę z kranu, albo wodę butelkowaną, to jest w ogóle częściej spotykane, półlitrowa taka woda mineralna. Natomiast w Polsce, no właśnie, rząd pracuje nad tą propozycją, która spodobała się zarówno odwiedzającym restauracje i kawiarnie, jak i chyba samym restauratorom, chociaż tutaj jeszcze myślę, że warto byłoby przeprowadzić rozmowy, ale jeżeli mowa o obawach, to branża gastronomiczna obawia się, że nowe obowiązki mogą przełożyć się na wzrost cen innych produktów, także woda byłaby za darmo, ale co jeśli pozycje w menu pójdą do góry, jeśli chodzi o ich koszt. Jeśli przepisy jednak wejdą w życie, jeśli tak zdecyduje polski rząd, to darmowa woda byłaby mniej więcej od 12 sierpnia.
2: Przenosimy się teraz na Dolny Śląsk, gdzie pojawił się pomysł, który może całkowicie zmienić sposób zwiedzania jednej z największych atrakcji regionu. Do twierdzy Srebrna Góra miałaby prowadzić kolej gondolowa. To rozwiązanie ma zastąpić niewykonalny na tym terenie pomysł budowy kolei zębatej i ułatwić turystom dotarcie na szczyt.
1: No właśnie, tam gdzie człowiek nie może dojść z taką ciężką infrastrukturą, są inne możliwości i twierdza Srebrna Góra pokazuje, że bardzo konkretnie myśli o tym rozwiązaniu, ponieważ koncepcja na kolejkę gondolową jest już gotowa. Wyznaczono trasę, przygotowano kosztorys i wiemy, jak miałaby wyglądać inwestycja gondolowa. Takie gondole ośmioosobowe pokonywałyby blisko 1200 metrów, przewożąc turystów, ale też rowerzystów i osoby z ograniczoną mobilnością. Szacowany koszt budowy to jest ponad 50 milionów złotych. Samorząd i zarząd twierdzy przekonują, że to jest inwestycja, która może przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających i rozwiązać problem dojazdu czy parkingów. Na razie jednak pozostaje najważniejsze pytanie, kto znajdzie pieniądze na realizację tego ambitnego projektu.
2: A na koniec mamy taką drobną ciekawostkę. 3,5 przeglądu prasy będzie. 3 newsy i połówka ciekawostki. 32 lata temu powstała piękna bajka, na której wychowały się pokolenia. Król Lew i oczywiście hasło Hakuna Matata, nie martw się. Myślę, że do dziś gra nam w sercach.
1: No, zwłaszcza, że jest poniedziałek. Przyda się dzisiaj wielu tak.
0: Tak, ale posłuchamy motto. Sobie nie Hakuny Mataty, tylko Kręgu Życia, pięknego utworu. Ja należę akurat do tego pokolenia i pewnie wy też, które wychowało się właśnie na bajce Król Lew. Życzymy pięknego dnia. Bardzo dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękujemy.

0: 30 minut po godzinie 9, a ze mną w studiu pani Joanna Szumiela z Rady Osiedla Przedmieścia Oławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
0: I porozmawiamy dzisiaj o tym, co nadchodzi. W najbliższy weekend odbędą się już 10 dni Trójkąta, czyli Święto Przedmieścia Oławskiego. To będzie 19-21 czerwca. Przed nami moc atrakcji. Może powiedzmy na początku, czym rozpoczniemy to wspólne świętowanie?
1: Wspólne świętowanie rozpoczniemy uroczystym otwarciem Dni Trójkąta, czyli Święta Przedmieścia Oławskiego. Oficjalny start naszego święta odbędzie się na dziedzińcu przed Muzeum Etnograficznym. Dla ułatwienia podam adres, to jest na ulicy Traugutta 117, ale tak naprawdę wszyscy znają to miejsce jako Plac Zgody.
0: Tak, tak.
1: I tam wystąpi kapela Apostola, która wprowadzi wszystkich w świąteczny nastrój tuż przed wejściem w pełny program weekendu. I tam rozpoczynamy, a później zaczynają się dziać, oraz równolegle do tego czasu, zaczynają się dziać różne interesujące historie na naszym osiedlu.
0: No właśnie, bo jak tutaj rozmawiałyśmy jeszcze przed tym, jak weszliśmy na antenę, że to osiedle naprawdę jest bogate, różnorodne, bo i mamy tereny zielone, piękne, na niskich łąkach, mamy taką gęstą, historyczną zabudowę, mamy też obiekty kulturalne, mamy też Hydropolis, które licznie odwiedzają nie tylko wrocławianie, ale także turyści. I właśnie to wydarzenie, Dni Trójkąta, jest trochę tak rozsiane po waszym osiedlu, prawda?
1: Tak, zgadza się. Serce tego święta to jednak jest stara zabudowa. Można powiedzieć, że tam się najwięcej będzie działo, ale również mamy wiele atrakcji na obrzeżach. Na przykład Odra Centrum jest bardzo zaangażowane w organizację tego święta, a oni znajdują się tuż przy moście grunwaldzkim.
0: No właśnie, widzę też, że powiedzmy w tym, co przygotowaliście, znajdziemy także warsztaty dla najmłodszych, rodzinne warsztaty, są także ćwiczenia na świeżym powietrzu, występy artystyczne, jest tego naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Rozumiem, że wstęp na wydarzenia jest bezpłatny i tak kierowany do wszystkich mieszkańców Wrocławia, nie tylko do mieszkańców Trójkąta, zgadza się?
1: No tak, kierowany jest do wszystkich mieszkańców Wrocławia, ale już z doświadczenia wiemy, że najliczniej przychodzą nasi mieszkańcy, czyli mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego. Program jest tak skonstruowany, że umożliwia udział wszystkim grupom wiekowym i osobom o różnych zainteresowaniach, bo tak jak pani powiedziała, patrząc na nasz program, mamy bardzo dużo imprez. To są imprezy kulturalne, muzyczne, sportowe, są wyświetlane filmy zarówno o Przedmieściu Oławskim, jak i o innej tematyce. Mamy sprzątanie rzeki przez Odra Centrum, więc można popływać kajakami i przyczynić się do uporządkowania terenu. Mamy zajęcia z jogi, z pilatesu, mamy olbrzymi festyn osiedlowy, które właśnie Rada Osiedla praktycznie na zakończenie tego święta organizuje.
0: Czyli to jest niedziela.
1: To jest niedziela. Natomiast chciałam dodać, że jeszcze wrócić do pierwszego dnia, bo w momencie, kiedy będzie uroczyste otwarcie Dni Trójkąta, czyli Święta Przedmieścia Oławskiego, równocześnie na dziedzińcu Centrum na Przedmieściu, to jest ulica Prązyńskiego, Kościuszki w oficynie, odbędzie się młody event, czyli impreza typowo młodzieżowa.

0: popatrzeć, w których miejscach będą się odbywać imprezy. Już są rozwieszone na osiedlu plakaty, ale bardzo miło nam, że możemy tutaj gościć u Państwa i zareklamować nasze święto, ponieważ chciałabym dodać, że to jest, że to są 10 dni Trójkąta, czyli 10 święto Przedmieścia Oławskiego, trzydniowe, które my jako mieszkańcy organizujemy po raz piąty. To znaczy, chciałabym dodać, kto organizuje to święto? Mogę w tej
1: chwili? Tak, oczywiście, oczywiście.
0: Więc na naszym osiedlu to jest, my mamy parę takich ewenementów i można powiedzieć, że jednym z nich jest tak zwana Koalicja Oławska. Koalicja Oławska to jest taka oddolna organizacja, która skupia aktywnych mieszkańców, organizacje pozarządowe znajdujące się na osiedlu, działające na osiedlu lub dla osiedla, instytucje. I my wszyscy razem tworzymy taki zespół, który się spotyka regularnie co miesiąc i wymieniamy się różnymi doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie i tylko dzięki temu, że istnieje ta inicjatywa zwana Koalicją Oławską, możemy zorganizować tak duże wydarzenie, bo to wydarzenie jest organizowane właśnie tylko dzięki nam, dzięki naszej determinacji, naszej pracy i naszym funduszom lub funduszom, które też pozyskamy poprzez nasze działania od miasta. I na przykład Rada Osiedla ma wsparcie miasta, dostajemy, jak każda Rada Osiedla, dostajemy fundusze, które częściowo nam umożliwiają organizację na przykład festynu osiedlowego oraz inne też działania. Chciałabym jeszcze dodać, że na naszym osiedlu jest wydawana gazeta o nazwie Na Przedmieściu i tuż przed dniami Trójkąta, czyli świętem Przedmieścia Oławskiego, będzie wydany numer 26. Ten numer 26 ma 24 strony, więc i 2000, nakład wynosi 2000 sztuk, więc to nie jest byle jaka gazetka. To jest gazeta, która jest bezpłatnie dystrybuowana wśród mieszkańców i to jest gazeta dla osiedla, dla naszego osiedla, dedykowana naszemu osiedlu.
1: No to jest rzeczywiście ewenement na skalę całego miasta, tak. Bo chyba nie ma takiego drugiego osiedla, które miałoby swoją gazetę.
0: Taką, w takiej postaci. My nie utrzymujemy się z żadnych reklam, jesteśmy jako gazeta, jesteśmy niezależni.
1: Ja jeszcze wrócę do programu tego wydarzenia, bo jak wspomniałyśmy kilkakrotnie, już jest bardzo bogaty. Mówiłyśmy o tym, co czeka nas w piątek, natomiast w sobotę widzę, że rozpoczniemy od pchlego targu, więc też robi się bardzo ciekawie. Pchli targ to taka przestrzeń wymiany. Można wszystko wynieść z piwnicy, co nam niepotrzebne, czym chcielibyśmy się podzielić. No i myślę, że może przy tym dużo ciekawych rozmów, dużo ciekawych spotkań.
0: Tak, organizujemy właściwie jako Stowarzyszenie Przedmieścia Oławskie, organizujemy pchli targ na Niskich Łąkach. Jest to taka nowość na naszym osiedlu. Wcześniej ten pchli targ odbywał się w innym miejscu Wrocławia. Już mamy w tej chwili jakby trzeci raz spotkamy się na tym pchli targu. Serdecznie wszystkich zapraszamy, bo musimy jakby dotrzeć do świadomości mieszkańców nie tylko Przedmieścia, ale i Wrocławia, że taka impreza się teraz odbywa właśnie na terenie Przedmieścia Oławskiego.
1: No właśnie, i później o godzinie 11 będzie można zwiedzić kościół świętego Maurycego. Myślę, że to też może być interesujące bardzo.
0: O, to jest bardzo interesująca impreza, bo ona dotyczy właśnie to znaczy na Przedmieściu mamy taką tradycję, że organizujemy spacery po osiedlu i już w piątek będzie spacer wrocławskim traktem krakowskim, czyli będzie to spacer ulicą Krakowską, organizowany przez Vox Bratislavensia, a tak naprawdę przez naszego radnego Grzegorza Sobczaka. Natomiast w niedzielę, w sobotę, odbędzie się właśnie ta wycieczka po w kościele świętego Maurycego i w kościele Bonifratrów. I prowadzi to nasza seniorka, radna osiedla, przewodnicząca rady osiedla, Agnieszka Dubaniowska. I zawsze te jej spacery cieszą się

0: bardzo dużą popularnością. Nie ma zapisów. Wszyscy mamy nadzieję, że się zmieścimy, więc tak zapraszamy. W imieniu Agnieszki Dubaniowskiej zapraszam na ten spacer.
1: No i to nie koniec, można powiedzieć, takich około, nie tylko, bo to nie jest religijne, ale odbywa się w miejscu sakrum, powiedzmy. I w niedzielę zaczniemy właśnie nabożeństwem o społeczność Przedmieścia Ławskiego i poczęstunkiem w kaplicy baptystów przy ulicy Łukasińskiego.
0: Tak, zgadza się.
1: I później, tak jakby część główna, jak ja to widzę, tego całego świętowania, czyli festyn osiedlowy. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, bo atrakcji jest naprawdę bardzo dużo, jak tutaj widzę. I koncert, i jakieś atrakcje właśnie dla najmłodszych, i lekcje pilatesu, i młoda scena. No, tego jest mnóstwo.
0: Tak, dużo jest imprez, które są skomasowane głównie w tym miejscu. I ja bym tak jeszcze chciała dodać, że to jest rzeczywiście bardzo duże wydarzenie, ale tutaj pomijamy, w tym harmonogramie mamy też dużo różnych koncertów i zajęć sportowych organizowanych przez innych, więc nie chciałabym, żeby tylko było mowy, że skoro przyszłam przewodnicząca zarządu osiedla, to tylko reklamuję siebie. Ja chciałabym zareklamować udział, zaproponować mieszkańcom udział w wielu różnych aktywnościach. Mamy na przykład projekcję filmów, które będzie zarówno w kaplicy baptystów, jak i też mamy nowe miejsce na osiedlu, to jest Oławka Restro Bar, i tam mamy zarówno zajęcia z jogi, zajęcia dla dzieci, mamy emisję filmów. Tego jest naprawdę tak dużo, że bardzo proszę wszystkich o zajrzenie do naszego programu na stronie Dni Trójkąta lub też sięgnięcie po Facebook, bo tam też są takie informacje przekazywane.
1: Proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy na te spotkania, poszczególne warsztaty obowiązują jakieś zapisy?
0: Zapisy, z tego co pamiętam, to zapisy są tylko na sprzątanie, kajakowe sprzątanie świata. I właściwie takie zapisy jeszcze, bo zapomniałam dodać, że w czasie festynu my jako Stowarzyszenie Przedmieście Oławskie mamy konkurs wiedzy o Przedmieściu Oławskim i tam prosimy, żebyś Państwo się zgłaszali przez Facebook lub też będą w dniu festynu, ale zachęcamy do brania udziału, żeby na wesoło pobawić się i zgłębiać historię i współczesność naszego Przedmieścia Oławskiego.
1: No nie pozostaje chyba mi nic innego, jak zaprosić naszych słuchaczy. Jeśli słuchają nas teraz mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego, pamiętajcie, 19 czerwca rozpoczyna się wielkie wspólne świętowanie. Już po raz 10 świętujemy na Trójkącie, czyli na Przedmieściu Oławskim. A ze mną w studiu była pani Joanna Szumiela z Rady Osiedla Przedmieścia Oławskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubow, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

0: Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców? Zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą właśnie przedsezonowe kontrole. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Bawer z Konfederacji.
1: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
0: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
2: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
0: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
3: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Dochodzimy do punktu, w którym jeśli masz łódź przeznaczoną dla 150 osób i zabierzesz na pokład 250 osób, to jest to przesada. Ale jeśli zabierzesz 350 osób, to zatoniemy. Może to głupi sposób myślenia, ale nie sądzę, żeby był błędny. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
0: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu 2 lat m.in. porozumienia o wolnym przepływie osób z Unii Europejskiej i mogłoby zaszkodzić dwustronnym relacjom. Unia jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Człowiek wolny wybiera dobro, dąży i przyjmuje prawdę. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego. W nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
5: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
6: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiaj pochmurno, promieni słońca możemy wyglądać i spodziewać się ich raczej późnym popołudniem. Może popadać również we Wrocławiu i w pozostałej części Dolnego Śląska. A teraz w stolicy Dolnego Śląska mamy 13 stopni, temperatura rośnie. Tak jak wspomniałam, zachmurzenie jest duże i te chmury, trochę deszczowe, trochę nie, przemieszczają się nad terenem całego województwa.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Minęła godzina 10, przy mikrofonie Judyta Exner. Teraz zaczniemy muzycznie od zespołu The Cardigans, a po tym utworze zapraszam na przystanek Kultura. Porozmawiamy o rekrutacji w chórze chłopięcym oraz chórze dziewczęcym Narodowego Forum Muzyki, a rozmowę poprowadzi Ilona Baran.

0: Przystanek Kultura.
1: Znajdujemy się w Narodowym Forum Muzyki. Przy mikrofonie Ilona Baran, ze mną jest menadżerka Barbara Olech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dlaczego warto zaangażować się w chór? Dlaczego warto postawić ten pierwszy krok i włączyć się w śpiewanie?
2: Wydaje mi się, że warto, bo stawiamy nie tylko na śpiew. Jest to rozwój ogólny dziecka. Poznajemy się nawzajem, możemy się zintegrować. Również rozwinąć, jeżeli ktoś jest niepewny siebie, to również rozwijamy poprzez kolejne występy na scenie, poznawanie nowych ludzi. Także to jest ogólny rozwój dziecka. Poznajemy nowe języki, bo śpiewamy w bardzo różnych językach, tak naprawdę we wszystkich językach świata. Także stawiamy na rozwój ogólny dziecka, nie tylko muzyczny. Oczywiście to też jest duży walor, ale ogólny rozwój dzieci.
1: Co dzieci mówią? Taka informacja zwrotna.
2: Proszę pani, to jest super, bo tutaj poznałam przyjaciółki na całe życie i ja uwielbiam chór. Mnie zawsze to nawet zastanawia, powiem szczerze, mimo że tutaj pracuję. To dziewczyny, które przychodzą co tydzień na godzinę 9 bądź na 8 rano w soboty, one przychodzą tutaj z chęcią. Rodzice sami nam mówią o tym, że oni przywożą te dzieci, bo one po prostu same chcą. Więc ja podziwiam 6 dni w tygodniu pracować, bo to jest ciężka praca. Chodzić do szkoły, łączyć to również często ze szkołą muzyczną i dodatkowo jeszcze chórem 2 razy w tygodniu. Podziwiam nasze dzieci, a one przychodzą tu z chęcią i z uśmiechem, więc jest to piękne.
1: Już na początku rozmowy wspomniała pani, co taki chór daje, ale jakbyśmy się zagłębiły w rozwój dziecka.
2: Rozwijamy się na różnych przestrzeniach, ponieważ uczymy dzieci nie tylko śpiewu, ale również emisji głosu, dykcji, tego jak się poruszać na scenie, co też jest ważne, więc rytmu w jakiś sposób. Dzieci nabierają pewności siebie, pięknej postawy również. No i czują się pewniej wśród nie tylko rówieśników, ale także wśród osób starszych, ponieważ mamy do czynienia z różnymi tutaj zespołami, z którymi współpracujemy. Mogą nauczyć się też pracy właśnie w zespole oraz współpracy z osobami dorosłymi, tego jak to wygląda później już, gdy jesteśmy osobami dorosłymi.
1: Predyspozycje trzeba mieć?
2: Tak, predyspozycje są ważne tutaj i jakieś podstawy tego, że przede wszystkim musimy lubić śpiewać, chcieć, to jest podstawa i pierwsza predyspozycja, ale jakieś podstawy też, jednak jesteśmy grupą, która dąży do tego, żeby znaleźć się na scenie głównej i koncertować z muzykami już zawodowymi, więc predyspozycje muzyczne też są wskazane, gdy przychodzimy na przesłuchanie.
1: Jak wygląda taki typowy rok działania w chórze? Jak już się zarekrutujemy, typowy czas osoby, która działa w chórze?
2: Podchodzimy do tego bardzo indywidualnie. Każde dziecko rozwija się inaczej, tak jak z rozwojem ogólnym, tak samo z rozwojem muzycznym. Więc każde dziecko, gdy przychodzi do nas na zajęcia, jest też słuchane indywidualnie. Prowadzimy konsultacje z rodzicami, gdy otrzymują feedback, co można ulepszyć, co jeszcze możemy zrobić, żeby dziecko mogło się rozwijać szybciej. No i zajęcia prowadzimy 2 razy w tygodniu, więc jest to taka regularność, że jesteśmy w stanie uzyskać ten rozwój szybciej. No i co jeszcze? No to myślę, że też to, że pracujemy w grupie i dzieci ze sobą się integrują i widać to po pewnym czasie, że w ciągu tego roku oni się po prostu ze sobą zgrywają i jest to praca już taka pełniejsza, gdy dzieci są ze sobą zgrane i zintegrowane.
1: Czyli ile trzeba mieć czasu w tygodniu?
2: Spotykamy się 2 razy w tygodniu, tak około godziny w ciągu, jedne zajęcia trwają około godziny, więc trzeba poświęcić średnio 2 godziny pracy u nas w zespole, tutaj jak jesteśmy na miejscu, oraz dodatkowo wysyłamy też często różne dodatkowe ćwiczenia, żeby dzieci mogły samodzielnie pracować też w domu.
1: Wyjazdy?
2: Oj, mamy sporo wyjazdów. Głównie jest to grupa koncertująca, ponieważ mamy 2 grupy koncertujące, chór chłopięcy, chór dziewczęcy. No teraz na przykład wybieramy się w poniedziałek do Szwajcarii na 5 dni, więc proszę trzymać za nas kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Dziewczęta z kolei wyjeżdżają w tym roku na wakacje na 7 dni do Francji. Będziemy tam brać udział w międzynarodowym konkursie, także też prosimy o mocne kciuki. No i tak średnio raz w roku staramy się, żeby dzieci miały jakiś wyjazd zagraniczny w grupie koncertującej, a dodatkowo też lokalnie często jesteśmy zapraszani na jakieś wydarzenia, na festiwale, także też lokalnie wyjeżdżamy na terenie Polski.
1: Tutaj warto wspomnieć o waszym sukcesie, zagraniu w filmie Ojczyzna Pawlikowskiego.
2: Dostaliśmy w tym roku zaproszenie, w sumie w zeszłym roku, bo zdjęcia kręcone było jeszcze w 2025 roku w Kliczkowie. No było to dla nas niezwykłe przeżycie. Wybrana grupa naszych chórzystów, 14 osób brała udział w tym filmie. 2 dni zdjęciowe i myślę, że niezapomniana historia na całe życie dla dzieci i dla nas również, jako dla menadżerów, dla ekipy, która z nimi współpracuje.
1: Jak wyglądały takie kulisy zagrania w filmie?
2: Byliśmy proszeni dużo wcześniej przede wszystkim o wysłanie wymiarów dzieci, co przez wakacje jest, wiemy przy dzieciach, jak rosną szybko, więc było niezwykle trudne. Czekaliśmy do ostatniej chwili z przymiarkami kostiumów. Dodatkowo dzieci musiały wyglądać bardzo naturalnie, więc tutaj no, dziewczynki niestety bez make-upu. Pani dyrygent również musiała wyglądać tak, jak wyglądało się w tych latach, w których film się toczy. Także też 0 make-upu, paznokcie oczywiście nie można było sobie pozwolić na żaden kolor, naturalność pełna. No i zdjęcia zaczynały się bardzo wcześnie, więc dzieci też niestety no nie zawsze mogą być wyspane, tym razem nie były, ale myślę, że taka przygoda była tego warta, żeby te dwa dni poświęcić. Śpiewaliśmy jeden utwór, ale przygoda na całe życie.
1: Czyli oglądając film Ojczyzna będziemy wypatrywać chórzystów i chórzystki z Narodowego Forum Muzyki.
2: Tak, nawet znaleźliśmy się w zwiastunie, więc zapraszam Państwa serdecznie do kin, bo premiera już niedługo.
1: Jak wygląda u Was rekrutacja do chórów dziewczęcych i chłopięcych?
2: W tym roku prowadzimy ją przez 3 dni, od 23 do 25 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki. Nie trzeba się w żaden sposób do nas zapisywać, wystarczy przyjść, ustawić się w kolejkę. Przesłuchania są krótkie, ponieważ zajmują średnio tak do 5 minut. Zapraszam oczywiście z rodzicem, zawsze przesłuchania odbywają się przy rodzicu bądź opiekunie prawnym i polegają na tym, aby powtórzyć kilka dźwięków po naszej pani dyrygent, bądź zaśpiewać krótki fragment znanej piosenki typu 100 lat, ale od podanego dźwięku, więc tu jest lekkie utrudnienie, że nie śpiewamy tak jak przeważnie na spotkaniu rodzinnym, tylko od podanego przez panią dyrygent dźwięku.
1: I dalsze etapy, jak wyglądają? Ile przyjmujecie osób?
2: Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń. Od razu po takim przesłuchaniu informujemy rodzica, czy dziecko się dostało, czy nie. I co do liczby osób, które przyjmujemy, nie ma żadnych ograniczeń. Po prostu patrzymy na to, czy dziecko ma talent i szansę na rozwój u nas. I jeżeli tak, no to jak najbardziej przyjmujemy do grupy albo początkującej, albo średnio zaawansowanej. Teraz już w niezwykłych przypadkach, ponieważ już trochę nasze grupy koncertujące funkcjonują, no to też przyjmujemy niektóre osoby do grupy koncertującej.
1: Jeżeli dziecku no nie pójdzie z jakichś względów, stres i tak dalej, czy też dostaje informacje, co może poprawić, aby za rok startować?
2: Oczywiście, my nawet nie czekamy roku, tylko zapraszamy już we wrześniu, ponieważ będziemy przeprowadzać dodatkową rekrutację. Staramy się zawsze dawać informację zwrotną dla rodziców, ponieważ wiem, że to jest bardzo istotne, żeby dziecko mogło się rozwijać i czasami nawet wystarczy właśnie ten miesiąc popracować, czy nad dykcją, czy nad podsłuchaniem, bo to jest ważne, żeby słuchać piosenek dla dzieci i żeby dziecko przede wszystkim jak ćwiczy, to ćwiczyło piosenki, które są przeznaczone dla dzieci, a nie takie, które są w radiu wykonywane przez osoby dorosłe, ponieważ tutaj są inne też względy, więc ważne jest to, żeby dziecko mogło sobie trochę jeszcze pośpiewać, poćwiczyć i do nas wrócić.
1: Czyli wystarczy do Was przyjść, nie trzeba się zgłaszać, zapisywać?
2: Jak najbardziej wystarczy przyjść, stanąć, poczekać w kolejce chwileczkę i zapraszamy na przesłuchanie.
1: To na koniec jeszcze przypomnijmy terminy przesłuchań.
2: 23, 24 oraz 25 czerwca, godzina 18, Narodowe Forum Muzyki.
1: O rekrutacji mówiła Barbara Olech, menadżerka chóru chłopięcego oraz chóru dziewczęcego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Przystanek Kultura.

To Morciba na antenie Radia Rodzina przy mikrofonie Judyta Exner. 22 minuty po godzinie 10. Wysłuchaliśmy przed chwileczką rozmowy o chórze chłopięcym i chórze dziewczęcym z Narodowego Forum Muzyki, a do wygrania na naszej antenie będziecie mieli, drodzy słuchacze, bilety właśnie do Narodowego Forum Muzyki. Słuchajcie nas uważnie, za chwileczkę ogłosimy zasady konkursu i opowiem, co to za koncerty.

25 minut po godzinie 10 przy mikrofonie Judyta Exner, niezmiennie do godziny 12. No i jak tu nie jechać, tak właśnie taki tytuł nosi spektakl. Spektakl, który jest także taką muzyczną formą i rozwijany od października projekt zaowocował interdyscyplinarnym widowiskiem na styku muzyki i teatru. To wszystko w Narodowym Forum Muzyki i właśnie na to widowisko chciałabym zaprosić naszych słuchaczy. Tytuł wydarzenia jest inspirowany słowami Jeremiego Przybory, a fundamentem inscenizacji stały się utwory zakorzenione w kanonie polskiej piosenki literackiej. Jeśli macie ochotę się wybrać 25 czerwca o godzinie 18, wystarczy do nas zadzwonić 71 322 20 22 lub napisać 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, napisać bądź opowiedzieć krótko o tym, co ciekawego ostatnio zobaczyliście, usłyszeliście, podzielić się swoimi refleksjami, może byliście na jakimś ciekawym koncercie, może to był spektakl, a może to był film. Dzielmy się dobrymi wrażeniami. Zawsze to jest jakaś też jakaś taka wskazówka dla innych naszych słuchaczy, co warto zobaczyć, na czym warto się zatrzymać. To jest, jeszcze dodam, spektakl, ten pokaz wieńczy całoroczną pracę młodzieży uczestniczącej w zajęciach formy otwartej. A co najważniejsze, to sami młodzi artyści odpowiadają za ostateczny kształt tego przedsięwzięcia, aktywnie współtworząc każdy z jego elementów. Myślę, że to może być ciekawe widowisko, zwłaszcza dla, nie wiem, może można wybrać się rodzinnie na przykład. Mam do oddania dwa podwójne zaproszenia. Czekam na wasze połączenia telefoniczne.

0: To oczywiście ABBA na antenie Radio Rodzina w utworze Gimme, Gimme, Gimme, 30 minut po godzinie 10, a ze mną jest już nasza słuchaczka Małgorzata. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo?
1: Dzień dobry.
0: Tak, no i właśnie pani Gosia, jeśli mogę tak mówić, chce się z nami podzielić pewnym doświadczeniem, pewnymi refleksjami co do spektaklu, który ostatnio obejrzała. Proszę przypomnieć, co to był za spektakl?
1: To był Widelec w głowie. Jest to taka opowieść o rodzinie. Gdy ojciec umiera, wszyscy się nagle kłócą, a była zgrana rodzina. Jak w życiu naszym bywa. Rodzice są, a później, jeśli chodzi o podział majątku, dzieje się źle. I bardzo, bardzo taka sztuka pokazująca życie teraz, tu i w tej chwili, co się dzieje w rodzinach.
0: Mm-hmm. A było trochę humoru? Było trochę zabawnie? Czy...
1: Było bardzo dużo, bardzo, bardzo, bardzo. Grał tam Michał Rozenek, znani aktorzy. Bardzo miła sztuka.
0: Czyli
1: bardzo,
0: polecamy bardzo wszystkim bardzo tym, którzy chcą się pośmiać i mają dużo dystansu, można powiedzieć, do siebie i do świata. No dobrze, no to w takim razie gratuluję za podzielenie się tą opowieścią. Będzie mogła pani wybrać się do Narodowego Forum Muzyki na takie widowisko. No i jak tu nie jechać, będzie trochę poezji, będzie trochę muzyki. No i myślę, że niezapomnianych doświadczeń, które także zapadną pani w pamięć. Bardzo dziękuję, czy kogoś pozdrawiamy.
1: Ja bym chciała pozdrowić jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i was redaktorów.
0: Bardzo dziękujemy. My również przyłączamy się do tych pozdrowień dla słuchaczy. No i dziękuję. Proszę pozostać, nie rozłączać się ze mną, żebym mogła przekazać te zaproszenia. My wracamy do muzyki już teraz. Dziękuję.

Sting i The Police na antenie Radia Rodzina, a to nie koniec naszego konkursowego poranka. Mam także bilety do Narodowego Forum Muzyki na koncert Muzyczne Ścieżki Wrocławia. Będzie to zakończenie sezonu chóru Narodowego Forum Muzyki. Wrocław to przestrzeń, w której muzyka różnych epok i tradycji tworzy spójną opowieść. Przed nami sakralne i świeckie inspiracje, humor i refleksja, lokalność i uniwersalność. Splatają się tutaj we Wrocławiu w jedną wielogłosową narrację. Doskonale ukazuje to zestawienie utworów, które usłyszymy tego wieczoru. Od Wacława z Szamotu przez Salomonea Rossiego po kompozytorów współczesnych, takich jak Paweł Łukaszewski czy Per Gunnar Pettersson. Ich dzieła zabrzmią podczas koncertu wieńczącego sezon chóru Narodowego Forum Muzyki, a muzyków poprowadzi dyrektor artystyczny zespołu Lionel Sow, a przy fortepianie zasiądzie Jean-François Zygel. Może inaczej się powinno wymówić to nazwisko, teraz myślę, choć brzmi polsko. Wirtuos improwizacji, znany również jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie akompaniamentu na żywo do filmów niemych. No cóż, myślę, że to może być naprawdę uczta muzyczna. Wiele się tutaj wydarzy tego wieczoru. Przypominam, że to 23 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki koncert chóru, który wieńczy cały sezon artystyczny. Będzie się na pewno bardzo dużo działo i będzie to takie podsumowanie wspólnej pracy, która cały rok trwała tak naprawdę. Jeśli chcecie się wybrać na ten koncert, to niezmiennie proszę o telefon 71 322 20 22 bądź SMS-a 71

38. Zaczynamy od słowa rodziny. Opisujemy, co nam ciekawego ostatnio wpadło w oko, w ucho, co nas zatrzymało na chwilę. Jakiś film, może jakiś spektakl, a może właśnie jakiś koncert. Może sami występujemy. Warto się tym podzielić tutaj na naszej antenie. Czekam na wasze wiadomości i wasze telefony, a zaproszenie podwójne właśnie na te muzyczne ścieżki Wrocławia czeka.

0: To zespół Gosza na antenie Radia Rodzina, a ze mną jest już nasza słuchaczka Jolanta. Czy się słyszymy, pani Jolu?
1: Tak, słyszymy się.
0: No właśnie, chcę nam tutaj zarekomendować jakiś niedawno obejrzany film. Co to było?
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że wczoraj w programie Dwójki w Telewizji Polskiej oglądałam Kafę Fok. To była może jakaś powtórka, ale były pana Mieczysława Foka piosenki i też program taki rozrywkowy był bardzo fajny i prowadził jego prawnuk. I to było dość późno, ale tak mnie ujął ten program, że jeszcze jak będzie raz powtórka, to chętnie oglądnę. A jeszcze tydzień temu w kościele świętego Michała była właśnie o 16 chyba koncert i była orkiestra dzieci i właśnie i chór. Te dzieci tak pięknie śpiewały i grały na instrumentach od takich maluchów po trochę większe, ale to było coś pięknego. Też piękna akustyka jest w kościele, dlatego no, ja się spóźniłam na ten koncert, ale tyle co widziałam, to też bardzo mi się podobało.
0: No to fantastycznie.
1: I dziękuję za to, że mogłam dzisiaj dodzwonić. Byłam wcześniej, ale się nie udało. Dziękuję za to teraz.
0: No świetnie, że pani się do nas dodzwoniła. W takim razie gratulujemy wygranej. Mamy bilety na koncert właśnie chóru Narodowego Forum Muzyki. No i będzie to, myślę, taki kawałek przepięknej muzyki chóralnej, bardzo różnorodnej.
1: Ja bardzo lubię chóry i w ogóle kiedyś sama śpiewałam w chórze jako dziecko, także to będzie dla mnie naprawdę taka wyjątkowa sytuacja, a też dzisiaj mam imieniny, także to będzie prezent imieniny.
0: O, to wspaniale, miło nam to słyszeć. W takim razie wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Gratulujemy. Proszę się nie rozłączać, bo za chwileczkę powiem, jak odebrać zaproszenia na ten koncert. Czy kogoś pozdrawiamy na koniec?
1: Pozdrawiam moje koleżanki, moją rodzinę, i siostrę, i syna, córkę, no i wszystkie moje imienniczki, które dzisiaj obchodzą właśnie swoje święto.
0: Przyłączamy się oczywiście do tych życzeń. Proszę się nie rozłączać, tak jak powiedziałam, a my wracamy do muzyki, nie zwalniamy tempa. Na naszej antenie teraz The Knack, żeby sobie jeszcze nie mrużyć oczu po drugiej kawie i tej piosence, damy radę.

0: Polacy chcą regulowania cen paliw, rząd zapowiada koniec programu. Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Burze i silny wiatr, przed pogodą ostrzega i MGW. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, jak wynika z badania Instytutu Polster. Zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków, chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN. Kierowcy zapowiadają, że nie są gotowi.
1: Nie jesteśmy gotowi. Natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
2: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
3: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych. Bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
0: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
4: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
0: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Archidiecezja katowicka powołała komisję do zbadania sprawy biskupa Gerarda Bernackiego w związku z przyjęciem zgłoszenia dotyczącego właśnie biskupa Gerarda. Arcybiskup metropolita katowicki w dniu 1 kwietnia tego roku powołał zespół w celu historycznego zbadania sprawy, o czym informuje ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej.
6: Zadaniem tego zespołu trzyosobowego jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji oraz zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy. Osoby, które mogły doświadczyć krzywdy ze strony zmarłego księdza biskupa Gerarda Bernackiego, a także posiadające wiedzę o ewentualnych krzywdach czy przestępstwach, okolicznościach mogących mieć znaczenie dla całej tej sprawy, są proszone o kontakt.
0: A kontakt z zespołem dostępny jest na stronie internetowej Archidiecezji Katowickiej. Przed burzami i silnym wiatrem na północy Polski ostrzega Instytut Meteorologii. MGW wydał alerty burzowe dla 7 województw na północy kraju, a dla powiatów nadmorskich alerty przed wiatrem. Dziś jeszcze zagrzmieć może w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Lokalnie może spaść grad, najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.
7: Minęła godzina 11, już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Lokalnie może dzisiaj popadać m.in. w Górze, w Polkowicach, Bolesławcu, Zgorzelcu czy w Wałbrzychu. We Wrocławiu raczej bez deszczu, maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 19 stopni i to jest maksymalna temperatura dla naszego województwa. W ogóle najmniej będzie 16 stopni w Jeleniej Górze, teraz we Wrocławiu stopni 13, niebo pochmurne, słońca nie widać póki co.
8: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku. Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się po godzinie 11 w poniedziałek, 15 czerwca. A teraz na naszej antenie Dawid Podsiadło.

0: I już 15 minut po godzinie 11 ze mną w studiu pan Grzegorz Miśta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jest to ambasador takiego projektu, wydarzenia, które dzisiaj ma miejsce, Yellow Ribbon Run Polska. I czytam, że to nie tylko bieg, to coś więcej. To takie wspólne pobiegnięcie dla idei drugiej szansy. Dla tego dnia czeka także bardzo bogaty program dzisiaj przygotowany przez was. Może troszeczkę o tym biegu. Co to wszystko oznacza, że to druga szansa?
1: Tak, bieg żółtej wstążki, czyli zacznę może od tej żółtej wstążki, to symbol nadziei. Nadziei na to, że ktoś, co zaginął, kto gdzieś zagubił się w życiu, może wrócić do wspólnoty, do tych, którzy na niego czekają. Także wykorzystujemy ten symbol w kontekście readaptacji społecznej, czyli żeby pokazać, że wierzymy, że osoby, które wracają do społeczeństwa po odbyciu kary za błędy, które popełniły, że jest dla nich miejsce, że mogą do nas wrócić. Tak?
0: I co nas czeka dzisiaj? Bo czeka nas bieg na pewno, ale już o godzinie 14 rozpocznie się część wydarzeń.
1: Tak, czeka nas bieg, jakiego w zasadzie nie ma. Są różne biegi, tak, ale takiego proszę mi wierzyć, że nie ma. To jest bieg, w którym wszyscy biegniemy w takich samych koszulkach, ale osoby, które te koszulki założą, pochodzą z bardzo przeciwstawnych światów. Tak? Jakby będą to zarówno osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, osoby, które kiedyś odbywały karę, rodziny tych osób, ale będą też sędziowie, będą kuratorzy sądowi, będą funkcjonariusze służby więziennej, będą sąsiedzi takich osób, będą dzieci. Dostałem dwa dni temu SMS-a. Przy pana przyjeżdżam 200 km z czwórką dzieci na ten bieg. Czy na pewno będzie miejsce dla tych dzieci, tak? Bo no, nie wiem tego na pewno, ale prawdopodobnie są to dzieci osoby, która odbywa w tej chwili karę i jest to dla nich szansa takiego wspólnego przeżycia.
0: To rzeczywiście wyjątkowa inicjatywa. Ja przyznam, że pierwszy raz w życiu słyszę o czymś takim. Czy takie inicjatywy, takiego rodzaju biegi odbywają się w Polsce, także w innych miejscach?
1: Nie, to jakby jest coś, co się odbywa po raz drugi we Wrocławiu i po raz drugi w Polsce. Polska jest dzisiaj taką stolicą readaptacji społecznej. Takie biegi odbywają się w różnych miejscach na świecie. Wszystko zaczęło się w Singapurze w 2004 roku, a ja jako ambasador tego projektu przywiozłem to marzenie i tę ideę z Czech, gdzie w Pradze odbywają się takie biegi od 11 lat.
0: No to rzeczywiście piękna idea temu towarzyszy, ale poza biegiem właśnie czekają na nas różne wydarzenia. Powiedział pan, że w biegu biorą również udział dzieci, czyli rozumiem, że jest, można powiedzieć, niejako dostosowany też do potrzeb tych najmłodszych, bo czasami po prostu dzieci nie potrafią pokonać takiego dystansu jak dorośli.
1: Tak, mamy bieg Krasnela, to jest bieg wokół zamku, bo wszystko odbywa się w Leśnicy, przy ośrodku postaw twórczych Zamek, więc dzieci biegną trasę około 500 metrów wokół tego zamku. Wszystkie też dostają koszulki, dostają też nagrody, takie niespodzianki, pamiątkowe medale, więc bardzo zapraszam, żeby jeżeli ktokolwiek chciałby dołączyć się do nas i dać taki gest solidarności, wiary w to, że każdy może naprawić swój błąd, czy że warto dać drugą szansę człowiekowi, który się zagubił, to zapraszamy serdecznie. Bieg dla dzieci jest o 16:30, wszystkie wydarzenia są bezpłatne, o godzinie 17 jest bieg główny sztafetowy, on jest również bardzo łatwy, bo to są tylko 2 km po ścieżkach Parku Leśnickiego, trasa jest płaska, niektórzy będą startować, którzy nigdy nie biegali wcześniej, więc po prostu przespacerują. O godzinie 15 odbędzie się w sali widowiskowej zamku pokaz teatralny w wykonaniu dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Brzegu Dolnym pod tytułem Inna. Tutaj pomaga im przygotować Wrocławski Teatr Układ Formalny. Około półgodzinne przedstawienie, również wstęp bezpłatnie zapraszamy. Będą pokazy pracy z psami w wykonaniu osadzonych z zakładu karnego przy ulicy Fiołkowej. Razem z ich trenerami będą pokazywać, jak pracują z psami, jak pracują behawiorystycznie. Będzie na końcu koncert kapeli Team Ingerio z potańcówką na tarasach zamku. Także to jest taki dzień piknikowy dzisiaj. Mhm. Jutro spotykamy się natomiast, żeby rozmawiać, tak? Jakby będziemy dyskutować w dwóch zupełnie odmiennych formułach. I o godzinie 10 zapraszamy na debatę w formule Long Table. To jest taka debata, gdzie siadamy wokół stołu. To jest demokratyczny proces. Nie ma moderatora, nikt nie jest mądrzejszy od drugiego. Nie wiemy do końca, co się wydarzy. I od 10 do 12 spotkamy się przy takim stole. Będą osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, które odbywały, ale będą też osoby, które z takimi osobami na co dzień pracują. I będziemy rozmawiać bez nagrywania, bardzo szczerze w ogóle o tym, jak to jest, tak? Zarówno będąc po tej drugiej stronie muru, jak i opuszczając go i w jakich sytuacjach możemy trafić, bo jako kurator sądowy wiem, że to często nie jest taka duża odległość pomiędzy my, oni i to nie jest tak, jak czasami wygodnie jest nam patrzeć, że to jest taki świat ludzi, nie wiem, gorszych, złych.
0: Z marginesu, jak to wcześniej co myślimy. Osób,
1: tak, jest w zakładach karnych w Polsce, w tej chwili jest ponad 70 tysięcy ludzi w więzieniu. Większość dosyć krótką, więc co chwilę ktoś wychodzi, tak, na naszym osiedlu i tak dalej. I teraz od tego, jak się na taką osobę otworzymy, czy będziemy ją stygmatyzować, czy ona będzie płacić tę karę do końca swojego życia, tak, bo to jest ten osadzony, ten więzień, on był w więzieniu i tak dalej. Czy uznamy, że okej, popełniła błąd, rozliczyła się ta osoba, ale chcemy się widzieć w naszym społeczeństwie, bo jeżeli my nie przyjmiemy tych odrzuconych, to dołączą do innych odrzuconych, więc no po prostu dalej będą w tych grupach gdzieś może destruktywnych, będą szukać akceptacji tam, gdzie jej nie otrzymali.
0: Ja też sobie myślę, kiedy pan o tym mówisz, że czasami ludzie nie wiedzą, ale ten ciężar tej tajemnicy jest tak potwornie trudny do niesienia, to brzemię. I powiem z własnego doświadczenia, że mój ojciec odbywał karę pozbawienia wolności w wieku lat 30. Nie było mnie jeszcze wtedy na świecie. Natomiast dowiedziałam się o tym, kiedy ma już 86 lat i moment, kiedy o tym powiedział, po prostu był tak wyzwalający, tyle było łez, tyle było strachu, że przed odrzuceniem, jak my do tego podejdziemy z bratem, natomiast nic takiego nie było, to było dawno temu, to były jakieś stare sprawy, to była młodość.
1: Jejku, jak pani bardzo dziękuję za to świadectwo, bo to też wymaga i odwagi, i takiej szczerości, i nawet to powiem szczerze, się wzruszyłem. My tym biegiem i tym projektem też chcemy zwrócić uwagę na sytuację rodzin właśnie, osób osadzonych, szczególnie dzieci, tak? Jakby one nie popełniły żadnego błędu, tak? Nie są winne, a ponoszą karę za błędy swoich rodziców w wyniku braku relacji, tak? Tego, że nie mogą mieć zaspokojonych podstawowych potrzeb, że nie modeluje się u nich jakby funkcjonowanie w rolach, tak? Rodzicie. Bo ktoś znika nagle, tak? Często te dzieci nawet nie wiedzą, dlaczego kogoś nie ma, tak? Że rodzic może gdzieś łatwiej powiedzieć dziecku, że drugi rodzic wjechał do pracy za granicę, tak? Czegoliv, bo jest to przestrzeń wstydu, przestrzeń stygmatyzacji. Jeśli rówieśnicy dowiedzą się o tym, że rodzic takiego dziecka jest w więzieniu, to od razu mogą być sytuacje hejtu, jakiegoś właśnie poniżania takiej, tak? Taka osoba będzie karana dotkliwie, takie dziecko zupełnie nie ponosząc żadnej winy. Więc interesie nas jako społeczeństwa jest dostrzec też te dzieci, tak? Jakby dostrzec też ich prawa i stworzyć im warunki do tego, żeby ta kara, którą ponoszą i którą w jakimś stopniu muszą ponieść, bo nikt nie wymyślił takiego sposobu, żeby tak nie było, ale żeby było jak najmniej dotkliwa, żeby miały możliwość spotkań z rodzicami, żebyśmy znaleźli reakcję na przestępczość taką, która nie będzie krzywdzić niewinnych, tak? Bo to wydaje się nie fair. Też jakby, jak pani o tym wspomniała, też to zapomniałem, mamy nagrane i udostępniamy w trakcie naszego Yellow Ribbon Run nagrania 7 intymnych rozmów z kobietami, które opuściły zakład karny jakiś czas temu, kilka lat temu. Dotarliśmy do nich i posłuchaliśmy, jak im jest, tak jakby po kilku latach. Czy teraz jest łatwiej, czy łatwiej było w więzieniu? Jakby jest różnie, oczywiście, ale to są bardzo wzruszające, bardzo intymne, szczere rozmowy, więc można sobie przyjść zarówno dzisiaj, jak i jutro i na terenie zamku w pięknej sali posłuchać takich kilkuminutowych rozmów. Myślę, że warto jakby przełamać ten temat tabu, trochę poszerzyć sobie horyzont.
0: Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić gorąco. Zapraszamy. To już dzisiaj w zamku w Leśnicy. Rozpoczynamy o 14:30. Czasu pozostało niewiele, ale cały dzień jeszcze dzisiaj i jutro zapraszamy. A ze mną w studiu Grzegorz Miśta, inicjator tego, można powiedzieć, pięknego zamieszania. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.

0: 28 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy marzy o tym, żeby pośpiewać, ale nie w taki zwyczajny sposób, bo przed nami kurs chorału gregoriańskiego. Może dla niektórych to brzmi dość tajemniczo, ale jest tu ktoś, kto zaraz opowie nam o tym więcej. Inicjator tego kursu, który odbędzie się już 12 i potrwa do 18 lipca we Wrocławiu, Łukasz Czartowski ze mną z Fundacji Lumen de Lumine. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, słuchacz.
0: Ale Łukasz to także wykładowca akademicki, czyli to będzie doświadczenie poparte rzetelną wiedzą naukową. Łukasz wykłada w Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Proszę, powiedz coś więcej o tym kursie chorału gregoriańskiego.
1: Tak jak powiedziałaś, to wydarzenie ma charakter zgoła akademicki również, ponieważ w jego programie są ujęte wykłady, próby, liturgie, więc łączymy to doświadczenie teoretyczne, doświadczenie naukowe, edukacyjne z doświadczeniem praktycznym, z doświadczeniem włożeniem tego, co już usłyszałeś, tego, czym się dowiedziałeś podczas wykładów, podczas prób w liturgię.
0: Kogo zapraszacie? Jakie umiejętności trzeba już mieć, żeby móc wziąć udział w takim kursie?
1: Kurs ma formułę dosyć otwartą na różne grupy osób, więc jeżeli ktoś jest początkujący, czy śpiewa w scholi, czy śpiewa w chórze, czy po prostu sobie śpiewa, a nie wie nic za bardzo z tej dziedziny, czy nie ma doświadczenia w chorale, ale chciałby rozpocząć, bo słuchał, bo wiadomo, dostępne są w internecie te nagrania, może uczestniczyć w poziomie podstawowym i ten poziom świetnie wprowadza. Ten poziom prowadzi pani profesor Marta Kierskawiczek z Akademii Muzycznej. Pedagogicznie świetnie tych początkujących ludzi wprowadza w chorał gregoriański, zachęca ich i przełamuje tę barierę, więc tutaj serdecznie polecam wszystkim, którzy mają wątpliwości. Mówią, nie, ja nigdy nie śpiewałem, ja tylko tam w chórze śpiewam parafialnym, czy nigdy chorał. Naprawdę polecam, tutaj jest doskonale ten poziom pierwszy przeprowadzany. Drugi, trzeci poziom są to poziomy już, powiedzmy, dla osób, których solfeż, czytanie nut tych kwadratowych tak zwanych, nie stanowi problemu. Czasami też po prostu dla muzyków, którzy mają ten solfeż we władaniu, i prowadzi to też wykładowca akademicki, pan profesor Michał Słowecki z Warszawy i moja skromna osoba również.
0: A jeśli słuchają nas tacy, którzy słysząc chorał gregoriański zatrzymali się na chwilę przy radioodbiornikach i myślą, co to jest ukaduka? Proszę, krótko i treściwie.
1: Krótko i treściwie. Definicja taka legitna to jest śpiew własny Kościoła katolickiego. To brzmi bardzo enigmatycznie i bardzo formalnie, ale co to znaczy śpiew własny? No to można by sobie to tak wyobrazić w jakimś sensie, gdyby na uroczystościach państwowych, codziennych uroczystościach państwowych co niedzielę byłyby przepisane konkretne utwory chóralne, czy konkretne utwory do zagrania, czy do zaśpiewania. Taki program teologiczny, program muzyczny, w tym wypadku program muzyczny liturgii, tak? Czyli jest to, co Kościół mówi w swoich księgach, w swojej liturgii.
0: Śpiewane.
1: Tylko, że śpiewane. Każdego Piękne. Dnia, każdej liturgii.
0: Czyli można powiedzieć, że to jest taka modlitwa poprzez śpiew.
1: No, tak, oczywiście, jeżeli ktoś uczestniczy w liturgii mszy świętej, jest to modlitwa, przy czym modlitwa bardzo specyficzna, no bo jednak zorganizowana inaczej. Osoby, które służą do mszy świętej, czy śpiewają na mszy w chórze, no to wiedzą, że nie jest to taki zwykły rodzaj uczestnictwa, prawda? Przygotowanie czegoś, robienie czegoś dla innych, czy w ramach pewnej funkcji, nie jest takim prywatnym uczestnictwem, więc tutaj wymaga to innego zupełnie zaangażowania. Niemniej jednak, żeby te kompetencje osiągnąć, trzeba się szkolić, rozwijać, a co też, to chyba nawet ważniejsze, bo powiedziałem, że to śpiew własny liturgii, nie? A to jest inaczej, to jest taka emanacja kultury. Innymi słowy, zapraszam was tutaj, drodzy słuchacze, do wejścia głębiej w kulturę Kościoła, muzyczną kulturę Kościoła, która jest ogromnym nośnikiem wartości i nam jako słuchaczom, jako wykonawcom nadaje właściwości. Wiemy coraz bardziej więcej o świecie, tym, którym żyjemy, o świecie tym, który też tworzy Kościół i kultura kościelna, kultura wiary. Więc to nie tylko muzyka, to też my nabierający właściwości.
0: I tym pięknym akcentem zapraszamy. Powiedz, jak można dołączyć do kursu, jak można się zapisać?
1: Na kurs można się zapisać, wchodząc na stronę scholalumen.pl /kurs2026. Informacje są również na stronie naszego szlachetnego patrona medialnego, czyli Radia Rodzina. Jest tam też artykuł. Można też również ze strony pobrać numer telefonu, skonsultować się ze mną. Wszystkim doradzę rzetelnie i z serca.
0: No, my gorąco zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, których zainteresowało to, o czym mówił Łukasz Czartowski. To on właśnie jest tutaj ze mną w studiu. I on, czy ty poprowadzisz także jakieś zajęcia w ramach
1: kursu? Również prowadzę. Będę prowadził zajęcia z trzeciego poziomu, jak również będę prowadził próby. Tutaj, no właśnie.
0: Czyli jeśli chcecie mieć zajęcia z Łukaszem, no to najpierw czeka was pierwszy poziom, w przyszłym roku może drugi, tak? Tak. A za trzy
1: próby
0: lata.
1: Próby na pewno ze mną, próby na pewno ze mną. Także tak.
0: No to dobrze, no to zapraszamy w takim razie. Artykuł znajdzie się też na naszej stronie. Przypominam, że to jest kurs chorału gregoriańskiego, który odbędzie się 12 lipca i potrwa do 18 lipca we Wrocławiu. Tutaj ze mną w studiu Łukasz Czartowski z Fundacji Lumen de Lumine i również pracownik akademicki Akademii Muzycznej. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Do usłyszenia.

już teraz moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. To już za chwileczkę, po godzinie 11.45 zapraszam do tego, żeby do nas dzwonić pod numer 71 322 20 22 lub swoje intencje kierować do nas SMS-owo, wybierając numer 71 48, i wiadomość zaczynając od słowa intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Rozpoczynamy intencje. To czas wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Możecie łączyć się z nami teraz telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, bądź kierować do nas swoje intencje SMS-owo. Wystarczy wybrać numer 7148, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam ogarnąć się, bo trzymam być Jezusem. Zresztą nie wiem, czy przeżyć jeszcze na ziemi z ukochanym moim przyjacielem Krystianem. Oraz chciałam, żebyście zdaniła mi rodzina, przyjaciela księża, ojca, żeby dużo żyli. Tak, on żeby się stać do nieba i by patrzyli jeszcze na ziemi. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do wszystkich tych intencji. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Jaszkotle. Bardzo proszę o modlitwę wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze czyste cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza kierowców. Niech święty Krzysztof prowadzi wszystkich bezpieczną drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian w naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się ze mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marty, Łukasza oraz ich synka Michała. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem my również pozdrawiamy, bardzo dziękujemy i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stawicę Matenki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmelu dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzenie Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę za wstańcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkotę, Pani z parafii Smolec, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem Panią bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o Paniach codziennej modlitwie. Nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina. Słucham Was niemal codziennie od 12 lat tuż po powrocie z pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. To wspaniałe mieć tak wiernego słuchacza. Przyłączamy się oczywiście do wszystkich tych intencji i pozdrawiamy.

Czasami w intencjach otrzymujemy także podziękowania. Tak stało się dzisiaj o poranku. To treść intencji. Dziękuję za przełożenie słów Chrystusa na codzienność. Czasami są one trudne i niezrozumiałe.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych. Za tych, którzy się chorymi opiekują, niech Matka Boska nieustającej pomocy ma ich wszystkie w opiece, doda siły, ale przede wszystkim dużo, dużo cierpliwości i miłości dla tych ludzi, bo są bardzo uciążliwi. I za wszystkich zmarłych mojej rodziny, z rodziny męża, jest ich bardzo dużo, nie sposób wymieniać. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I Bogu chciałam, Matce Najświętszej, podziękować za wszystkich kierowców, a szczególnie za mego syna, który wczoraj dotarł do celu. Świętego Krzysztofa prosić o opiekę dla wszystkimi kierowcami, którzy wyjeżdżają i wracają, aby szczęśliwie wrócili do celu. I Was pozdrawiam, całą redakcję Radia Rodzina, wszystkich słuchaczy. Cześć Wam Boże wszystkim, wszystkiego najlepszego i żeby Wozia dała troszkę ciepełka, bo już to zimno się nam uprzykrzyło. Cześć Boże i do usłyszenia.
0: Szczęść Boże, bardzo dziękujemy. Ciepełko na pewno już się do nas zbliża. Tak zapowiada się kolejny weekend. My przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

Napłynęła do nas intencja drogą SMS-ową, tak też można do nas się zgłosić. 7148 to jest numer, jaki należy wybrać, poprzedzić wiadomość słowem intencję. A treść intencji, którą tutaj mam przed sobą, to o dar nieba i łaskę przebaczenia grzechów dla Heleny i Kazimierza i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie do nas zadzwonić pod numer 71 322 2022, bądź napisać. Wystarczy wybrać numer 7148, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina. Do godziny 12 możemy łączyć się telefonicznie i SMS-owo.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Ludzkie płody na działce lekarki. Kobieta trafiła do aresztu. Świat czeka na porozumienie Waszyngtonu z Teheranem. Znamy orędzie papieża na 10. Światowy Dzień Ubogich. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi obecnie prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją i jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
1: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
0: 57-letniej lekarce postawiono zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kobiecie grozi nawet 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Kolejne założenia to Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. Amerykanie i Irańczycy mają podpisać porozumienie w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na temat sytuacji w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dziś we Francji szczytu.
2: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało orędzie Leona XIV na 10. Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony w kościele 15 listopada pod hasłem Pan jest ucieczką ubogiego. Szczegóły zna ksiądz Łukasz Bankowski z Vatican News.
3: Ubodzy naszych czasów to zapomniani i zepchnięci na margines. Okradani nie tylko z chleba, lecz także z głosu i twarzy. Oby mogli spotkać Syna Bożego, który staje się bliski wszystkim i nikogo nie pomija. Niech spotkają Go przede wszystkim w tych, którzy nazywają siebie chrześcijanami. Napisał Ojciec Święty. W Kościele, który jest Jego ciałem, to Jezus daje chleb i przyjaźń, przynosi światło i horyzont nadziei, wypowiada imię każdego i wszystkim przywraca godność. Jezus z Nazaretu jest darem Boga dla ubogich.
0: Tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Ubogich zostało podpisane w dniu wspomnienia świętego Antoniego, patrona ubogich. W sumie ponad 26 lat w internecie spędzi przeciętny Polak w trakcie swojego życia. To najnowsze badania firmy NordVPN i wynik wyższy o blisko 3 lata niż jeszcze podczas badań sprzed 4 lat. To oznacza, że internetowi oddamy 1/3 swojej egzystencji, zakładając średnią długość życia wynoszącą 79 lat. Najwięcej czasu w internecie Polacy spędzają na słuchaniu muzyki, blisko 6 godzin tygodniowo oraz na oglądaniu filmów i wideo online 5,5 godziny. Kolejne jest przeglądanie mediów społecznościowych oraz maratony serialowe i filmowe. Autorzy badania wskazują, że granica między prawdziwym życiem a życiem online praktycznie przestała istnieć.
4: A my już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Mamy w tym momencie 16 stopni na termometrach we Wrocławiu. Synoptycy zapowiadają, że dziś w stolicy Dolnego Śląska może popadać i może się to stać już właśnie w tej godzinie. Temperatury jeszcze do 16 stopni nam wzrosną, a w drugiej połowie popołudnia będzie raczej bardziej słonecznie niż pochmurno, choć teraz również słonecznie jest, dziś deszczowo na całym Dolnym Śląsku.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Finiszujemy na Nowych Żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego centrum sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
5: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
12: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina.

12.13 na zegarach. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie. Rozpoczynamy poniedziałkowe popołudnie z Radiem Rodzina. Na dobry początek tego popołudnia Kasia Kowalska, wyrzuć ten gniew. No i myślę, że możemy śmiało wyrzucić ten gniew, że dziś poniedziałek, że trzeba było wstać rano do pracy po weekendzie. No, wyrzucamy ten gniew już tak na luzie. Dotrwajmy do godziny 16, no bo później w końcu wolne, prawda?

Jak to się mówi, jak się nie ma w głowie, to ma się w nogach. No i wychodzi na to, że ja niestety mam w nogach, no bo słuchajcie, wzięłam przed chwilą łyżeczkę z żeby zjeść jogurt. Poszłam sobie usiąść, ale jak już doszłam do kanapy, to zorientowałam się, że nie wzięłam jogurtu. No i musiałam się wracać, także no, jak się nie ma w głowie, to trzeba się nachodzić i ja się właśnie muszę nachodzić. Kiedy

12.40 już na zegarach, a więc wielkimi krokami zbliża się godzina 13. O 13.10 w Radiu Rodzina jak codziennie. Audycja dziś w kościele, a dziś przeniesiemy się na wrocławskie Popowice, bo tam po raz kolejny serce właśnie tego osiedla zabije mocniej za sprawą 11. edycji festynu rodzinnego u Oblatów, a wydarzenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 20 czerwca. No i ono, słuchajcie, przestało być zwykłą imprezą plenerową, a stało się prawdziwym świętem całej lokalnej społeczności. Wstęp i udział w festynie jest całkowicie bezpłatny, a cel jest absolutnie wyjątkowy i właśnie o nim, a także o całym wydarzeniu porozmawiamy z ojcem Tomaszem Szurą oraz Gabrielą Mierzejewską z Oblackiej Wspólnoty Młodzieżowej Niniwa. Więcej szczegółów o festynie usłyszymy już dziś o godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo serdecznie Was na nią już teraz zapraszam, a my teraz przenosimy się w takie góralskie, muzyczne rytmy Zakopower na naszej antenie.

0: Metropolita Katowicki powołał zespół do zbadania sprawy zmarłego biskupa. Jest szansa na uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pogoda niestety nie sprzyja plantacjom owoców. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski powołał zespół w celu historycznego zbadania sprawy zmarłego biskupa Gerarda Biernackiego. Chodzi o zgłoszenie dotyczące domniemanego przestępstwa popełnionego przez duchownego. Zdaniem trzyosobowego zespołu jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji oraz zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Stąd prośba o kontakt.
1: Każda osoba, która zgłosi się do zespołu, zostanie wysłuchana z szacunkiem, życzliwością, z poszanowaniem jej godności oraz troską o właściwe bezpieczeństwo i prywatność.
0: Zapewnia rzecznik archidiecezji katowickiej ksiądz Rafał Skitek. Kontakt z zespołem dostępny jest na stronie internetowej archidiecezji katowickiej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Porozumienie jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
3: Trump stwierdził, że ropa ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice. Bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
0: Mimo to, po informacji o porozumieniu, staniała ropa naftowa, baryłka Brent kosztuje około $80. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki, zdaniem plantatorów, zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz jednak spadek temperatur i deszczowa aura znów mogą spowodować wzrost cen.
4: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
0: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do końca czerwca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. O pozostałych spotkaniach w tej grupie Michał Waszkiewicz.
5: W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0 po golu w 90 minucie. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1, z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś pierwsza kolejka w grupach G i H. Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Trener Luis La Fuente zapowiedział, że Lamine Yamal jest gotowy do gry, ale od początku na pewno dziś nie zagra, mimo że to bardzo ważny mecz. To z wielu powodów najważniejsze spotkanie dla nas na tym mundialu. Jako sportowcy wiemy, że wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie. To niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. I właśnie o to chodzi w meczu otwarcia. Dzięki temu w kolejnych spotkaniach zawodnicy będą się czuć znacznie swobodniej. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem o północy. O 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
0: A sportowe emocje na mundialu potrwają do 19 lipca.
6: Radio Rodzina, już teraz czas na prognozę pogody. Dziś na Dolnym Śląsku deszczowo, a nawet i momentami burzowo w niektórych miejscach. Jednak momentami słońce też się wychyla zza tych chmur. Tak było niedawno we Wrocławiu. W tym momencie troszeczkę nam słońce zaszło, przynajmniej na Ostrowie Tumskim. Temperaturowo 16-17 stopni w tym momencie. W odczuciu nieco chłodniej, bo wiatr też jest mocny dziś.
7: Reklama.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód
8: dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina. Rodzina.
6: Witam Was serdecznie po godzinie 13. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę o 13.10 na naszej antenie audycja Dziś w Kościele, a jej gośćmi będą dziś ojciec Tomasz Szura, a także Gabriela Mierzejewska z Oblackiej Wspólnoty Młodzieżowej Niniwa. Porozmawiamy i zapowiemy rodzinny piknik u Oblatów, który już w najbliższą sobotę. Bardzo serdecznie Was zapraszamy na tę rozmowę.

0: kościele.
1: 20 czerwca. Serce wrocławskich Popowic zabije mocniej za sprawą 11. edycji festynu rodzinnego u Oblatów. I o tym wydarzeniu w naszym studiu rozmawiać będziemy z ojcem Tomaszem Szurą, oblatem z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu. Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
1: A także z Gabrielą Mierzejewską z oblaskiej wspólnoty młodzieżowej Niniwa. Szczęść Boże, witamy.
3: Witam, szczęść Boże.
1: To już 11. edycja, jak wspomniałam, festynu rodzinnego na wrocławskich Popowicach. Jak z perspektywy lat ocenia ojciec rozwój tej inicjatywy?
2: Z perspektywy lat już jest czwarty festyn, za który jestem odpowiedzialny razem z panem Krzysztofem. Widzę, że to coraz bardziej nam się rozwija ta inicjatywa. Mamy coraz więcej różnych atrakcji. Czasami one się zmieniają, czasami jedne są, się wygaszają same, ale w to miejsce jakby powstają nowe. I też z roku na rok ten festyn przyciąga coraz więcej ludzi, nie tylko z Popowic, ale też i z okolicznych osiedli, a nawet w zeszłym roku była taki moment był, że w zeszłym roku nawet ktoś słyszał właśnie audycję w Radiu Rodzina i postanowił gdzieś zboczyć z trasy, żeby przyjechać na ten właśnie nasz festyn rodzinny, żeby...
1: Nam szczególnie jest miło, słysząc to.
2: I taki festyn zawsze on daje dużo takiej radości i takiego właśnie, jak sama nazwa, festyn rodzinny, że u nas rodziny czują się dobrze. I nie tylko mamy ofertę dla dzieci, chociaż to jest najszersza oferta dla dzieciaków, dla najmłodszych. Są zawsze dmuchańce, malowanie twarzek, czy kręcenie warkoczyków, ale też mamy dla dorosłych coś, czyli jakieś porady czasami mamy, czy okulistę, czy też już od kilku lat z nami współpracują Centrum Zdrowia Psychicznego, które też na ulicy Legnickiej się mieści, więc też się cieszą, że mogą brać w naszym festynie udział. No bo dlaczego? Dlaczego, że czasami ludzie po prostu na takim festynie przyjdą do nich, żeby cokolwiek zapytać się, bo czasami pójść do budynku, przekroczyć próg jest trudno komuś, a jak jest na festynie, to co za problem się zapytać. Też będziemy mieli w tym roku jakiegoś optyka, okulistę, być może też jak w poprzednich latach zdarzało się jakąś fizjoterapeutkę, więc takie rzeczy też są dla dorosłych. A dla dzieciaków, jak zwykle, jak już wspomniałem, dmuchańce, te waty cukrowe, też w tym roku troszeczkę nasza oferta gastronomiczna troszeczkę się poszerzy. W tym roku będziemy jeszcze mieli frytki będą, więc tak coraz więcej różnych takich rzeczy mamy. I też trzeba wiedzieć, że nasz festyn troszeczkę inaczej wygląda niż w innych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że my nie zapraszamy żadnych fast foodów czy food trucków, tylko wszystko mamy, powiedzmy, tak zwanym własnym sumptem. Kupujemy te wszystkie maszyny, to wszystko, żeby też w sumie my, bardziej Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców to kupuje na swoją działalność i nam też użycza to, żebyśmy my to właśnie mogli z tego korzystać w czasie, głównie w czasie festynu, ale też i w czasie roku szkolnego, chociażby czasami jak jest czy Dzień Dziecka, czy czasami Mikołaj, to wtedy tą watę cukrową dla dzieciaków też w ciągu roku też możemy bez problemu robić.
1: Wiemy, że cegiełki, kawiarenka, stoisko misyjne tradycyjnie wspiera misje oblackie. Na jaki konkretny cel w tym roku zostaną przeznaczone środki?
2: W tym roku będziemy zbierać szczególnie na dzieci w Afryce, w Madagaskarze, na to, żeby mogli się uczyć, na ich szkołę, żeby mogli po prostu pobierać naukę, żeby później też mogli pracować, bo jednak jak mają możliwość uczenia się, no szkoła jest też, my w Polsce tego nie doceniamy. Czasami, też uczę w szkole, więc czasami dzieciaki po co do szkoły.
1: I że mają ją za darmo.
2: I mają u nas za darmo, a tam trzeba za naukę zapłacić też. Nie ma darmowej szkoły, a to daje im później duże otwarcie się na świat. Że jak już jest wykształcony, jak umie pisać, umie czytać. Co więcej, te szkoły, które gdzieś my jako oblaci prowadzimy, to też uczą czasami zawodu. Czyli ten młody człowiek już ma, możemy po naszemu powiedzieć, fach w ręce. I to też jest ważne, żeby właśnie nie byli tylko tak sami sobie zostawieni, ale właśnie mieli coś z tego. Więc w tym roku to tak pieniądze będą przeznaczone też właśnie na to wsparcie dzieciaków z Madagaskaru, żeby mogli się uczyć.
1: A wszystko także z pomocą wolontariuszy. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia to pewnie także ogromna praca logistyczna. Jak wygląda wasza współpraca Niniwy na mapie tego wydarzenia?
3: Nasza Niniwa zajmuje się głównie właśnie tą strefą gastronomiczną. Natomiast nie tylko. Zajmujemy się również różnymi zabawami dla dzieci.
1: Animujecie, rozumiem.
3: Dokładnie, tak. No pracy jest dużo, przygotowujemy się już. Nie możemy się doczekać, nasze grono animatorskie już planuje tak, żeby przyszło jak najwięcej osób, żeby mogli się świetnie bawić, a nagrodą zawsze dla nas są uśmiechy parafian, którzy przychodzą. Właśnie widać to, że się cieszą tą chwilą właśnie z rodziną, albo na przykład starsze osoby przychodzą, to też jest dla nas bardzo mile widziane. No i właśnie to jest dla nas taką nagrodą, daje nam takiego kopa do działania, że nasi parafianie mogą spędzać czas w pobliżu parafii, no ale nie tylko nasi parafianie.
1: Ale w trakcie tego wydarzenia dla osób, które po raz pierwszy będą chociażby uczestniczyły w festynie rodzinnym u Oblatów, czy będziecie pokazywać siebie jako wspólnota?
3: Pewnie.
1: Swój rdzeń, korzeń?
3: No pewnie.
1: I przekonywać, no wstąpcie do nas, tak? Co roku robicie
3: z każdym
1: to.
3: Każdym rokiem na festynie i raczej po nim, coraz więcej osób tak naprawdę uczęszcza do naszej parafii i też do naszej wspólnoty Niniwa.
1: Super. Ilu zapisanych w trakcie festynu ubiegłorocznego na przykład, czy na przestrzeni tych lat?
3: Oj, myślę, że co najmniej parę osób doszło, natomiast zawsze jeszcze pomagają osoby, tak powiem, znajomi nasi z Niniwy właśnie. To nie są koniecznie osoby, które chodzą do Niniwy, ale na przykład moje koleżanki, koledzy i również innych Niniwitów i przez to tak się to grono, że tak powiem, rozszerza.
1: Program tegorocznego festynu jest niezwykle bogaty, bo tak sobie sprawdziłam, ojcze, które punkty programu poza tymi strefami dla dzieci uważa ojciec za tak najbardziej dla rodzin.
2: Znaczy to tak, jak zawsze mamy te rzeczy takie, że będą piosenki dla dzieciaków, czyli scena. Generalnie scena jest tym, co zawsze jednoczy. Dlaczego? No bo czasami jak mamy zaproszone właśnie jakieś przedszkolaki, no to oni jak przychodzą przedszkolaki, no wiadomo, że wtedy też przyjdzie, oprócz mamy, taty, to jeszcze dziadek, babcia, czyli też międzypokoleniowe oddziaływanie jest wtedy, żeby te swoje pociechy popatrzeć. Inną taką rzeczą, którą też już prowadzimy od wielu, wielu, wielu lat, co też łączy, no to też kawiarenka, czyli też mamy zawsze rozłożone stoły, a wiadomo, jak się usiądzie przy stole, no to ze sobą chce się porozmawiać. Też mamy też konkurs taki rodzinny, na którym będą też różne nagrody. W tym roku taką główną nagrodą tego konkursu rodzinnego będzie pobyt, trzydniowy pobyt dla czteroosobowej rodziny w willi Wisełce. Więc to taka też konkretna nagroda. W ubiegłych latach było troszeczkę inaczej. Mieliśmy czasami tak, że był bilet w zasadzie do Energylandii bardziej, a w tym roku właśnie coś takiego mamy, że...
1: Spokojniej w tym roku.
2: Znaleźliśmy to coś takiego sponsora, który właśnie na kilka dni w swojej tej willi zapewni na właśnie taką nagrodę. Oprócz tego też zawsze są te konkursy sportowe, które też czasami integrują, szczególnie ojców ze swoimi synami, no bo czasami jest tak, że jak już tata zrobi, no to syn też chce, albo czasami współzawodnictwo, które też jest dobre. W tym roku też właśnie będziemy mieli trenera personalnego, który też być może pamiętam jak 2 lata temu byli, to miał takie wiosła albo taki rower, te maszyny takie, które czasami no dają wycisk, żeby wykręcić jakieś kilometry. Nie jest tak proste, jak się wydaje z zewnątrz, bo z zewnątrz zawsze fajnie powiedzieć, przecież to bez problemu, ale jak ja 2 lata temu siadłem na tę maszynę, okazało się, że nie jest to aż takie proste.
1: To też wspaniała okazja do tego, by uczcić ten Dzień Ojca, bo on wypada w tygodniu jednak, a tu jest weekend poprzedzający kilka dni wcześniej, więc warto te więzi jeszcze bardziej zacieśniać pomiędzy synami, ojcami i córkami oczywiście.
2: Tak, jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje to, że w naszym społeczeństwie, kiedy ta rola ojca mimo wszystko jest coraz bardziej marginalizowana, warto właśnie tutaj też na to zwrócić na to uwagę, żeby ten ojciec też czuł się potrzebny w rodzinie. Bo czasami przez to, co widzimy właśnie przez media, tak zwanego głównego nurtu, ojciec jest marginalizowany. A tutaj właśnie warto podkreślić, że to facet w domu jest potrzebny. Jest taki też takim zwornikiem tego też bycia w rodzinie. I też jest też my jako mężczyźni, jako faceci mamy też to, że my potrafimy temu dziecku dać większą przestrzeń. Bo czasami jak się właśnie rozmawia czy z kobietami, to one huchają, dmuchają na te dzieci, a my jako mężczyźni potrafimy temu dziecku dać przestrzeń, że nawet jak się wywróci, to my wiemy, że ono się wywróciło, ale my gdzieś tam czuwamy nad tym, żeby większa krzywda się nie zdała, bo podniesie się i przestanie, popłacze i tyle. Podczas gdy kobiety robią wszystko, żeby to dziecko się nawet nie mogło wywrócić. I to jest taka rzecz, że my po prostu dajemy dzieciom większą przestrzeń do tego, że czasami mogą też popełniać błędy. A to też jest ważne, żeby ono się, dziecko popełniło błąd przy rodzicu, niż gdzieś później, jak wyjdzie z tego gniazda rodzinnego, tylko właśnie, żeby te błędy, które gdzieś popełniałem, to żeby był kontrolowany przez rodziców, to jest takie dobre rzeczy. Wiadomo, na festynie nie będą popełniali błędów, bo tam będzie wszystko dobrze, będzie też dużo radości. Dużo też takich rzeczy, które właśnie wspomniałem już wcześniej, a więc będziemy mieli te punkty konsultacyjne dla dorosłych też i też będą zapowiedzieli się strażacy. Jak wszystko dobrze pójdzie, wiadomo, my strażaków mamy w ten sposób, że jeśli nie mają żadnego zgłoszenia, no to przyjeżdżają i się rozkładają i czasem nawet jakąś kurczynę wodną czy jakieś takie różne zabawy porobią, albo ten wóz z zewnątrz, przynajmniej, bo teraz jest takie przepisy, że nie mogą do szoferki dzieci zaprosić, niestety tak porobili takie przepisy, ale przynajmniej ten sprzęt z zewnątrz mogą otworzyć te burty, czy to wszystko, też te dzieciaki mogą sobie to popatrzeć. Wiadomo, jak będą mieli wezwanie, no to muszą się szybko zmieść, żeby zdążyć właśnie z realną pomocą ludziom, którzy potrzebują właśnie w tym konkretnym momencie straży. Też mamy, co roku mamy też policję i też co roku też jest...
1: Znakowanie rowerów, z tego co pamiętam.
2: Było, od 2 lat mamy znakowanie rowerów. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Trzeba będzie zobaczyć, bo czasami, dlaczego? Dlatego, że to wszystko jest dynamiczne. Czasami my też się w tym ostatnim właśnie tygodniu dowiadujemy, że mogą być. A czasami niektóre rzeczy są takie, że mamy już ustalone, że będą i nagle coś wychodzi, że niestety nie mogą być. No i to jest takie...
1: Pracujecie na żywym organizmie.
2: Tak, to jest żywy organizm właśnie, że to... Nie ukrywam, że czasami jest to trudna praca, ale generalnie praca z człowiekiem to jest praca wymagająca. Bo jest tyle zmiennych, na które my jako prowadzący nie mamy żadnego wpływu. Ale trzeba też ufać Panu Bogu, który to wszystko jakoś cudzanem do kupy spina, że to wszystko od 11 lat nam to fajnie działa.

0: Zapraszamy na festyn u Oblatów na wrocławskich Popowicach. To takie wydarzenie, które już dawno przestało być zwykłą imprezą plenerową, a stało się prawdziwym świętem całej lokalnej społeczności. Gabrysia Mierzejewska z Oblackiej Wspólnoty Młodzieżowej Niniwa i ojciec Tomasz Szura od parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu są naszymi gośćmi. Gabrysiu, zaprosiłaś tatę?
1: Zaprosiłam. Jestem wolontariuszką, więc niestety nie będę mogła spędzić z rodziną całego festynu, ale mam nadzieję, że uda mi się mojego kochanego tatę wciągnąć chociaż na chwilkę. No wiadomo, tata też pracuje, no i właśnie w tych czasach, kiedy, że tak powiem, jest coraz mniej czasu, są różne zmartwienia, dużo pracy, obowiązków, to one idą na drugi plan podczas festynu i to się da zauważyć, te uśmiechy na twarzach i właśnie to jest to, co mnie cieszy najbardziej co roku.
0: A w jaki sposób, zdaniem ciebie, takie wydarzenia jak festyn pomagają przełamywać się te bariery i budować taką żywą wspólnotę kościoła, jednocześnie łączącą pokolenia od dzieci poprzez młodzież, aż po seniorów?
1: Szczerze mówiąc, przez różnego rodzaju właśnie atrakcje, no i przez jakieś różnego rodzaju właśnie zadania.
0: Jest jakaś forma ewangelizacji razem dla ciebie też?
1: Jasne, oczywiście. I właśnie, co jest najlepsze, to, że to jest właśnie w parafii z Oblatami. Może się wydawać, że właśnie ten dzisiejszy kościół jest taki sztywny, a właśnie Oblaci i festyn pokazuje, że też da się bawić z kościołem. No i jak można zawiązać te więzi u nas na festynie? Przez właśnie różnego rodzaju atrakcje, które będą czekać. No i też na przykład przez koncerty będzie muzyka, do której mogą się bawić i młodzież, i dorośli. Więc tak naprawdę tutaj nie będzie żadnego problemu z integracją i wydaje mi się, że właśnie przez takiego rodzaju rzeczy parafia będzie się stawać taką jedną rodziną.
0: Ojcze, festyn odbywa się na zewnątrz, przy kościele. Co w razie niepogody? Macie alternatywę?
2: Wiadomo, że zawsze jest alternatywa, bo już nauczony przez organizowanie różnych też, nie tylko festynów, ale różnych imprez, mamy zawsze plan B, a nawet czasami istnieje plan C. Planem B, który na szczęście do tej pory przy prowadzeniu festynu musiał być raz tylko użyty, to była sala świętego Goniusza. My jako nasza parafia mamy ten wielki przywilej, że mamy tą salę, która jest w stanie pomieścić kilkaset osób, więc tutaj w razie czego, wiadomo, może nie będzie wtedy tak bogato z różnymi tymi atrakcjami, bo wszyscy się nie zmieszczą, wszystkie się nie zmieszczą, chociażby dmuchańcy, no nie dadzą rady być trzech dmuchańców, nie zmieścimy do Eugeniusza, żeby się jeszcze inni ludzie zmieścili, ale jak będzie niepogoda, to wtedy jest sala Eugeniusza, w której przeprowadzamy też różne takie, troszkę mniejszej skali, ale też różne rzeczy. Niemniej, jak się ostatnio też śmieje pan Krzysztof ze mnie, nie wie, mówi do mnie, nie wiem jak ty to robisz, ale my zawsze mamy dobrą pogodę. Nawet jak było 3 czy 4 lata temu, gdzie wkoło były czarne chmury, to u nas tylko w zasadzie przez te 5-6 godzin, jak trwa festyn, to padało 17 może minut. I to było troszeczkę tak jak to przysłowiowy ksiądz kropidłem. A osiedle dalej było oberwanie, totalne oberwanie chmur, bo te chmury nie były takie szare, tylko one były granatowe, więc naprawdę była burza, było zalanie w różnych części też Wrocławia, a u nas po prostu było dobrze, więc tak się śmieję, że szef wszystkich szefów dba o to, żebyśmy, czyli Pan Bóg dba o to, żebyśmy my w tym dniu mogli spokojnie być na zewnątrz, bawić się na zewnątrz.
0: A wszystkie punkty i atrakcje są bezpłatne, to warto o tym wspomnieć.
2: Wszystkie takie punkty są bezpłatne, niemniej wiadomo, gastronomia, tak jak i w parkach rozrywki, tak więc tutaj gastronomia jest to rzeczą, za którą no, trzeba zapłacić, no bo chociażby zakup produktów no, nie jest za darmo. No to trzeba po prostu, my też w to jakby jakieś inwestujemy jakieś pieniądze, żeby zakupić, no i później my to nie produkujemy sami, tylko no to dlatego mówię, sama gastronomia jest płatna, nie, natomiast wszystkie, czyli te malowanie twarzy, dmuchańce, konsultacja okulisty czy optyka, to wszystkie takie rzeczy są darmowe. I też wiadomo, jeśli chodzi o konkurs rodzinny, no to jak kupujemy udział w tym konkursie, no to też wiadomo, słowo kupujemy, mówi tak wszystko, że jak chcemy wygrać, właśnie to też zerknąłem jeszcze raz w telefonie, dokładnie nazwę tej willi, która będzie główną nagrodą, to będzie Willa Cieszynianka w Wiśle. I tam mamy właśnie voucher na 3 noclegi dla 4 osób. I właśnie to też taka główna nagroda. Myślę, że warto, bo czasami właśnie a propos pytania tworzenia więzi, to nie ma nic lepszego, jak wyrwanie się z własnego domu gdzieś, gdzie na parę dni, gdzieś, gdzie mogę przebywać ze swoją rodziną w swoim gronie i nie muszę się o nic martwić. Nie muszę pracować, prać, gotować obiadów, tylko mogę po prostu przebywać ze sobą. To jest, myślę, takie też coś, co spala rodzinę, co łączy, zespala rodzinę, co łączy, żeby właśnie też budować dobre więzi. A to jest bardzo ważne, żeby być otwartym na siebie nawzajem.
0: Jestem ciekawa, ile w przeciągu tych 11 lat przewinęło się osób przez wrocławskie Popowice, przez wasz kościół? Bo myślę, że ostatni razem, kiedy byliśmy również jako Radio Rodzina, w tym roku także będziemy gości, także będziemy czekać z nagrodami dla państwa, dla słuchaczy na Radio Rodzina, także dla mieszkańców Popowic i okolic, to wydawało się, że kilkaset co najmniej stale było w trakcie wydarzenia.
2: Tak jest, dlatego że nasz festyn, jak już wspomnieliśmy, to też jest, on jest niekomercyjny, więc dlatego nie mamy tych wszystkich food trucków. Tylko wszystko mamy w ramach swoich tych różnych zdolności, które posiadamy, mamy to zorganizowane. I dlatego też, jeśli chodzi o liczebność, wiadomo, nie przeprowadzamy dokładnie, bo to nie jest impreza masowa, więc to nie jest impreza biletowana, więc biletów nie ma, każdy może wejść. Ale tak liczymy, że około potrafi się przejąć w ciągu takiego dnia, około 900 osób się potrafi przewinąć. Wiadomo, wszystko zależy od pogody. Bo jak jest pochmurnie, jak pada deszcz, no to ludziom, nie ukrywajmy, nam też by się z domu nie chciało wyjść. A jak jest ładna pogoda, no to wtedy ludzie przychodzą. Tym bardziej, że już też z tych dmuchańców mogą skorzystać bez limitu. Generalnie tylko ustawiają się w kolejce i kolejne. Ale mamy zawsze trzy dmuchańce, więc to też jest tak, że te dzieciaki są zadowolone i mają z czego korzystać. Też w tym roku, w poprzednich latach pomogą nam harcerze z Czarnej Trzynastki i też, taka grupa żeglarskich harcerzy. I oni też będą odpowiedzialni w tym roku za takie właśnie konkurencje sprawnościowe dla dzieci. Ten konkurs sportowy, w którym też zawsze mamy jakąś nagrodę kupionym, czy to jakaś hulajnoga zwykła, czy jakieś tam takie sportowe rzeczy też są właśnie w tym konkursie, żeby to dziecko też mogło później też poczuć się takie wyróżnione, że za ten sport, który uprawia, też coś dostało.
1: Warto też wspomnieć, że dla tej strefy gastronomicznej i dla tej strefy, gdzie się płaci, obowiązuje inna waluta, że tak powiem. Na przykład, tak jak w innych parkach rozrywki. Sami się wymienia pieniądze na żetony. I u nas są to oblaty. Jeden oblat będzie wynosił około 5 zł.
2: Będzie.
1: Tak. I warto wspomnieć, bo osoby, które przychodzą pierwszy raz, często mają problem, żeby wymienić, trzeba podejść do punktu głównego, który będzie w samym, tak powiem, sercu festynu. I wtedy rozpoczyna się zabawa tak naprawdę.
0: No i super, to dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu? 11. edycja rodzinnego festynu u wrocławskich oblatów.
2: Dlaczego warto? No to przede wszystkim rodzina. To jest ważna rzecz, żeby właśnie tworzyć rodzinę, potrzeba mieć miejsce, w którym można czuć się dobrze. Jak już skoro mamy 11. edycję, to znaczy, że ludzie czują się u nas dobrze.
0: I bezpiecznie.
2: I bezpiecznie, to jest też ważne. Dlatego, że też właśnie nad bezpieczeństwem też mamy współpracę już od tych kilku lat z wodną służbą taką

0: przypadkiem w piękny rejs, tylko konkretna prędkość i też miejsca Odry, które nie są na co dzień dostępne dla właśnie dla tych innych jednostek pływających, które gdzieś tam sobie możemy kupić w bilecie. I to jest takie też takie dobre, że to jest taka dodatkowa właśnie nagroda. I dlaczego w ogóle właśnie, dlaczego Festyn? No bo on jednoczy i też ludzie pytają się, czekają i też czują się, że oni też tworzą ten Festyn. Bo nawet do tego konkursu rodzinnego, który już od tylu lat mamy, to też już na ogłoszeniach jest zawsze prośba, żeby ludzie przynieśli jakieś fanty, żeby właśnie coś można było przekazać w ramach tego konkursu innym ludziom. I to też, że właśnie tworzy taką wspólnotę. I też prosimy ludzi też, żeby pomogli, czy właśnie przy upieczeniu ciasta, żeby też można było później w tej kawiarence przy dobrym ciachu usiąść. A wiadomo, że domowe ciacho to domowe ciacho, to nie jakieś kupne, gdzie tylko wykorzystuje się najtańsze składniki, tylko domowe to zawsze od serca.
1: A ja mogę powiedzieć, że sprawdziłam, zanim tutaj weszliśmy i będzie ładna pogoda, przynajmniej tak się zapowiada, więc miejmy nadzieję, że to się utrzyma, będziemy się modlić z ojcem, a jak z ojcem się modlimy, to na pewno tak będzie.
2: I dlatego zapraszamy 20 czerwca, najbliższą sobotę, spotykamy się na wrocławskich Popowicach u wrocławskich Oblatów.
0: Tak jest, o godzinie 11 do godziny 17. I oczywiście zwieńczeniem też będzie koncert, będzie zespół 4Play.
2: Foreplay. To zapraszamy.
0: Będą takie różne piosenki i będzie dużo zabawy też.
2: Kończymy o której?
0: Kończymy o 17. I zawsze, powiedzmy, po koncercie, koncert jest zawsze około godziny trwa, czyli powiedzmy gdzieś 15:30.
2: Nie będzie ciszy nocnej przerywanej.
0: Nie będzie. Więc spokojnie wszystko zdążymy, żeby ci ludzie, którzy muszą odpocząć, mogli sobie odpocząć, bo około 17 będzie koniec, tak więc do 22 mamy jeszcze całe 5 godzin, więc nie będziemy hałasować później, ale to też taki fajny koncert będzie, że będzie można troszeczkę się pobawić. I bo człowieka, który akurat to prowadzi, to też z nim już od kilku lat się dobrych się znam, więc to myślę, że ma w sobie to coś, taki dar, że potrafi rozruszać każdą imprezę.
2: Więc zapraszamy jeszcze raz. 20 czerwca, parafia Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju
0: na wrocławskich Popowicach.
2: Dokładnie. Ojciec Tomasz Szura, oblat z parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu, a także Gabriela Mierzejewska z oblackiej wspólnoty młodzieżowej Niwa. Byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
0: Dzięki bardzo,
1: dziękuję.
0: Do zobaczenia.
3: Dziś w kościele.

W poniedziałki na antenie Radia Rodzina gości również radiowy klub seniora i nie inaczej będzie dziś, a dzisiaj porozmawiamy o zbliżających się wrocławskich dniach seniora, a także o festiwalu Wrocek, a także cyklicznych wydarzeniach i zabawach, które skierowane są właśnie do seniorów. Gośćmi będą Kamila Plańska z Wrocławskiego Centrum Seniora, a także Sławomir Smorąg z Fundacji Prototyp, którzy opowiedzą nam o tych wszystkich wydarzeniach. Także bardzo serdecznie w imieniu Darii Detlaff zapraszam Was na tę audycję. O godzinie 14:10 rozpoczynamy.

0: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna, policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Był uścisk dłoni i krótka przyjacielska rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem podczas gali MMA w Białym Domu. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, m.in. kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny, najważniejszy, bo dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi trwać.
3: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
0: Jak dodał wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje rozpoczyna też Mołdawia. To będzie wielka balonowa impreza. Za kilka dni w Tychach i w Pszczynie odbędą się zawody balonowe in the Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
4: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
0: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też dwa widowiskowe nocne pokazy balonów, a także koncerty. Impreza potrwa 3 dni, a początek już w czwartek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. Troszkę ciemne chmury wyszły nam nad Wrocław. No i już teraz według przewidywań synoptyków może popadać. Po godzinie 16 powinno się nieco rozpogodzić. A jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro bez deszczu, aczkolwiek sporo chmur będzie nam w dalszym ciągu towarzyszyło.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Cztery minuty po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Już za chwileczkę na naszej antenie Radiowy Klub Seniora. A dziś gośćmi Darii Detlaff będą Kamila Polańska z Wrocławskiego Centrum Seniora, a także Sławomir Smorąg z Fundacji Prototyp. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę, między innymi o wrocławskich Dniach Seniora i Festiwalu Wrocek.

0: 14.10 już na zegarach, a więc zapraszam Was na Radiowy Klub Seniora.
1: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff. Zapraszam na spotkanie. Dzisiaj opowiemy o inicjatywach dla osób w wieku 60+ i nie tylko, ponieważ nadchodzą Wrocławskie Dni Seniora. Po wakacjach to wielkie przedsięwzięcie, natomiast trwają przygotowania do niego. Powiemy o inauguracji, konkursach. Przedstawimy też działalność Fundacji Prototyp, która organizuje chociażby Festiwal Wrocek. Z nami w studiu są Kamila Polańska, koordynatorka projektów senioralnych Wrocławskie Centrum Seniora. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Oraz pan Sławomir Smorąg, prezes Fundacji Prototyp.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No właśnie, mamy czerwiec, za chwilę początek wakacji, ale to nie oznacza, że zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie, dużo się dzieje, dużo przygotowań. Jak w tym roku będą wyglądały Dni Seniora we Wrocławiu?
3: Wrocławskie Dni Seniora to jak zwykle bardzo dużo różnorodnych wydarzeń dla osób w wieku 60+. No i tutaj startujemy wielką inauguracją w dniu 18 września, to już mogę zdradzić, ta data jest pewna. Zapraszamy na wrocławski rynek. Oczywiście od godziny 13 na Placu Solnym będą na Państwa czekały stanowiska partnerskie z bezpłatnymi poradami, konsultacjami, badaniami, ale także z konkursami i zabawami. Około godziny 14 pokazy senioralnych grup tanecznych. Już do tej pory zgłosiło się 6. Zobaczymy, co będzie później. Około 14.30 wyruszy wielki marsz kapeluszy wokół ratusza, a od 15 część oficjalna na scenie na Placu Gołębim z władzami Wrocławia. Przywitanie seniorów, wręczenie certyfikatów dla miejsc przyjaznych seniorom, ale także statuetek dla przyjaciół seniorów. Oczywiście wręczenie nagród dla laureatów konkursów, a później wielka zabawa, koncert gwiazdy, też prywatka, potańcówka w rytmie znanych przebojów. To wszystko do godziny 18 na wrocławskim rynku.
2: Czy już wiadomo, kto będzie główną gwiazdą na scenie? Czy jeszcze nie zdradzamy?
3: Rozmowy są już, że tak powiem, zbliżają się do sfinalizowania umowy, więc na razie nie chciałabym zdradzać, ale powiem tyle, że jest to osoba bardzo znana wszystkim seniorom, lubiana, gwiazda, wspaniała gwiazda polskiej sceny lat 70., 80., wspaniałe przeboje.
2: Na pewno o tym jeszcze będziemy informować, ale padło tutaj ważna informacja o konkursach. To też taka tradycja, która co roku towarzyszy Wrocławskim Dniom Seniora. Jak będzie w tym roku? Jakie konkursy przygotowano? Czy już można się do któryś z nich zgłaszać?
3: Oczywiście. Zachęcamy do tego, żeby już się szykować, przygotowywać. Jak zwykle konkurs kapeluszowy. I tutaj dwie kategorie konkursowe, jedna na kapelusz oryginalny, kreatywny, doceniamy też jakość wykonania, no ale też z czego jest zrobiony, z jakich materiałów, a druga kategoria to fascynatory, opaski, woalki, więc tutaj duże pole do popisu też dla pań, które chcą się wykazać swoją kreatywnością. Będzie również w tym roku konkurs poetycko-literacki, którego gala 8 października w Klubie Muzyki i Literatury. Wszystkie szczegóły, regulaminy są dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Seniora. Oczywiście na stałe w harmonogram Wrocławskich Dni Seniora wpisały się przeglądy twórczości senioralnej i tutaj też już zachęcamy do szykowania się wszystkich zespołów śpiewaczych i chórów, ponieważ w tym roku przegląd chórów w Złotnickim Centrum Spotkań 7 października, natomiast przegląd kabaretów, małych form teatralnych i pantomim 28 września w Centrum Kultury Agora. Więc jest trochę tych możliwości do pokazania się, zaprezentowania. Serdecznie zapraszamy.

0: W jaki sposób wydarzenie aktywizuje starszych mieszkańców Wrocławia oraz tych, którzy przyjeżdżają we wrześniu specjalnie na obchody Wrocławskich Dni Seniora, by wspólnie świętować?
1: Staramy się co roku tak przygotować, zbudować ten harmonogram Wrocławskich Dni Seniora, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I są różne bloki tematyczne, jeżeli chodzi o spotkania, warsztaty, prelekcje. W tym roku postawiliśmy też mocno na bezpieczeństwo. Będzie wiele spotkań z przedstawicielami ZUS-u, NFZ-u, Komendy Miejskiej Policji, ze specjalistami od bankowości, bo tutaj będziemy mówić o bezpieczeństwie i w sieci, w cyberprzestrzeni, o bezpiecznym posługiwaniu się informacją, ale też o bezpiecznym robieniu zakupów, o bezpieczeństwie na drodze, więc tutaj taki cały cykl edukacyjno-informacyjny. Jak zwykle będzie też taki cykl tematyczny dotyczący zdrowia i profilaktyki. Wiele bezpłatnych badań, między innymi badań wzroku, słuchu, ale spotkań również z lekarzami, specjalistami, z geriatrą, z rehabilitantem, dietetykiem, więc tutaj Państwo na pewno będą zaopiekowani od takiej strony profilaktyki. Oczywiście cały cykl kulturalny, masę ciekawych spotkań, między innymi spotkania literackie we Wrocławskim Domu Literatury, ale też spektakle. Teatr Polski będzie zapraszał na wspaniały spektakl. Też wiem, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dolnośląskiej Szkole Wyższej też szykuje wspaniałe przedstawienie pokolenia. Będą seanse filmowe, będą koncerty, potańcówki, bale, więc ta oferta jest bardzo, bardzo szeroka. Oczywiście też taki pakiet edukacyjny, warsztaty z rozwoju osobistego, warsztaty kreatywne. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zwłaszcza, że wydarzenia są bezpłatne. W znakomitej większości.
1: W znakomitej większości, tak. Tu się zgadzam. Większość jest bezpłatnych. Natomiast te, które są odpłatne, są to specjalnie przygotowane ceny, zniżki z okazji Wrocławskich Dni Seniora. To też w harmonogramie będzie zaznaczone, że ta specjalna cena obowiązuje za okazaniem Wrocławskiej Karty Seniora, więc zachęcamy, jeżeli ktoś jeszcze nie ma wyrobionej tej Wrocławskiej Karty Seniora, to żeby koniecznie przed inauguracją taką kartę przyszedł do punktu informacyjnego i nabył.
0: To jeszcze jedna rzecz. Jaki jest współudział klubów seniora i organizacji proseniorskich w tym wydarzeniu? No mamy też Wrocławską Radę Seniorów, która na co dzień pełni taką funkcję doradczą przy prezydencie miasta.
1: Tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękujemy środowiskom senioralnym, wszystkim wrocławskim i nie tylko wrocławskim, właśnie za aktywne włączanie się w organizację Dni Seniora, bo tutaj faktycznie różne grupy senioralne, dla przykładu grupa Ocaleni działająca przy Wrocławskim Centrum Seniora, sama z własnej inicjatywy organizuje już po raz kolejny rajd terenowy, ale również bardzo ciekawą rzecz, którą zaproponowała w tym roku, to spacery śladami wrocławskich górek. To jest ciekawe, ponieważ przez całe wakacje będzie można uczestniczyć. Będzie 11 takich spacerów. Górki są na stronie naszej zamieszczone, kiedy są spotkania, kiedy te spacery, a zwieńczeniem tego będzie właśnie finał w trakcie Dni Seniora. Będzie można otrzymać taki certyfikat korony górek wrocławskich, tak to nazwali. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. Poza tym kluby seniorów, centra aktywności lokalnej również przygotowały bardzo wiele ciekawych spotkań gimnastycznych na przykład, takich rozwojowych. Co ciekawe, ta gimnastyka jest nie tylko dla osób takich pełno, że tak powiem, sprawnych, ale też na przykład dla osób, które mają ograniczenia w mobilności, bo to jest na przykład joga na krzesłach. Albo ćwiczenia właśnie na krzesełkach.
0: Czyli z myślą o tych, którzy tak. mają już na przykład jakieś problemy zdrowotne, ale to wcale nie jest wykluczenie ich z takiej aktywności
1: tylko
0: społecznej
1: wręcz wyjście
0: i zdrowotnej.
1: Naprzeciw ich potrzebom. Więc jak najbardziej kluby seniora, cale, tutaj tak, środowiska senioralne aktywnie włączyły się w organizację w tych wydarzeń. I też chciałabym jeszcze podkreślić, podziękować, że jak co roku Miejskie Centrum Usług Socjalnych i MOPS, również domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu przygotowały bardzo szeroką ofertę różnorodnych, ciekawych zajęć, tak samo jak filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, czy też muzea, teatry, za co serdecznie dziękujemy.

0: Szanowni Państwo, jest z nami również pan Sławomir Smorąg, prezes Fundacji Prototyp. Festiwal Wrocek to jest jedno z wydarzeń, które od lat organizujecie we Wrocławiu. Proszę nam parę słów więcej opowiedzieć o samej fundacji, o waszej działalności.
1: To znaczy, fundacja głównie skupia się na dwóch obszarach. Jest to kultura i działalność społeczna oraz edukacja. I my staramy się po prostu balansować pomiędzy tymi wszystkimi kategoriami. Natomiast nie ukrywam, że największą taką naszą działalnością, na której się skupiamy, to jest kultura, przede wszystkim kultura rozrywkowa, skierowana dziś do środowisk senioralnych. I tutaj prym wiedzie festiwal Wrocek. Z tej natomiast działalności edukacyjnej to mamy coś takiego jeszcze jak klocki prototypus. I te klocki to są po prostu bardziej pomoce dydaktyczne, które mają takie charakterystyczne, są jakby Technics. Technics 15 razy większe niż zwykłe klocki. Więc tutaj tak na dobrą sprawę dzieci z rodzicami, z opiekunami, z dziadkami, którzy przychodzą, czują się jak w pudełku z zabawkami.
0: Gdzie można takie rzeczy zobaczyć?
1: Zapraszam serdecznie na stronę prototypus.pl. Tam są informacje, gdzie organizujemy te zajęcia. Głównie organizujemy je w Silver Tower, tutaj Hotel Ibis, naprzeciwko dworca głównego PKP raz w miesiącu. Formuła warsztatowa, także ilość uczestników jest dobrana w taki sposób, żeby każdy miał tych klocków jak najwięcej i mógł po prostu swobodnie się bawić. Są zajęcia animowane i zajęcia ze swobodnego budowania. Bardzo popularna jest ta druga już rzecz, ponieważ ludzie, gdy tylko zrozumieją, jaka jest zasada budowania z tych klocków, która jest bardzo prosta, jednak tam jakieś obawy się pojawiają, to już chętnie i cyklicznie później do nas wracają na te poszczególne zajęcia. Także to jest ta część edukacyjna.
0: Ja tylko dodam, ponieważ fundacja nosi imię patrona, jest nim Leonardo da Vinci, więc tutaj też taka wielowymiarowość, odkrywanie talentów.
1: No tak, no w zasadzie to miałem wpływ na wybór tego patrona bardzo duży i tutaj, jeżeli chodzi o Leonarda, to trzeba pamiętać, że oprócz tego właśnie, że on słynie, prawda, z wielkich dzieł artystycznych, które wykonał, szczególnie w malarstwie, to też był jednak inżynierem. Ja z wykształcenia jestem inżynierem i tutaj rezonuję właśnie tutaj z naszym patronem, bo wiele rzeczy, nad którymi myślał Leonardo, później doczekało się faktycznie, gdy technologia poszła do przodu, rzeczywistość. Więc bardzo ciekawa postać, zachęcam do zgłębienia jego dzieł.
0: Opowiedzmy teraz, czy skupmy się na poszczególnych projektach senioralnych, bo jeżeli chodzi o rozrywkę, Festiwal Wrocek, tutaj nie trzeba nikomu chyba ani reklamować, ani przybliżać, ale chcemy trochę opowiedzieć o historii tego wydarzenia, o postaciach, które go tworzą, Jerzy Skoczylas razem z zespołem, przypominanie lat młodości seniorom, którzy przychodzą na te koncerty, zabawy. Krótko mówiąc, jak wygląda przebieg tych inicjatyw? Czy to jest płatne, czy to jest nieodpłatne? No i jakie informacje zwrotne też dostajecie?
1: Generalnie festiwal jest organizowany w formule mieszanej. Dominują wydarzenia bezpłatne, bo jednak takim celem, który jest z tyłu głowy nas jako organizatorów, jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Chcemy, żeby ci seniorzy, którzy na co dzień spędzają czas w domu, nie wychodzą, bo powiedzmy nie stać ich na bilet, wolą wydać pieniądze na leki. Mieli jednak tą alternatywę i jednak wyszli z domu, zaktywizowali się, przyszli, mile spędzili czas. My staramy się, żeby ten czas był też spędzany w takich warunkach trochę prestiżowych. Koncerty do tej pory były organizowane, mam na myśli serię klasycznie.
0: Klasycznie
1: na Wrocku, gdzie gospodarzem sceny jest pan Jerzy Skoczylas, tutaj wspomniany, też inżynier z Politechniki. Jerzy prowadzi scenę, towarzyszy mu Agnieszka Damrych, Marta Dzwonkowska i od lat po prostu jest spotkanie z dobrym wierszem, monologiem, klasycznym skeczem, dobrą piosenką przede wszystkim. I wie pani co, my już kilka lat temu zaczynaliśmy, pamiętam to jak dzisiaj, bo zaczynaliśmy w Fidleju na Grabiszyńskiej. Takie pierwsze wydarzenie było na 100 osób organizowane, to było już 6-7 lat temu. Dzisiaj rozpędziło się to już, że potrafimy podwójne wydarzenia organizować po 500 osób co miesiąc. I po prostu ta społeczność się tak powiększyła, no bo ludzie po prostu przychodzą, widzą, jaka jest tutaj jakoś podoba im się to, co jest organizowane, ten program artystyczny, to dostosowanie to do ich gustu. I wracają i polecają, więc tak to funkcjonuje. No formuła bezpłatności, no mówię, wspiera jeszcze to, żeby ci ludzie po prostu tych przeszkód nie mieli w odbiorze tej kultury.
0: A zwieńczeniem cyklu spotkań są koncerty galowe w tym roku. Na takim koncercie wystąpił zespół Czerwone Gitary.
1: Tak, to muszę przyznać, że od niedawna, bo od 3-4 lat robimy takie właśnie zwieńczenia tych. Klasycznie pani redaktor była, więc bardzo się cieszę, już wiemy, o czym rozmawiamy. No w tym czasie faktycznie przychodzi wtedy już cała społeczność, czyli około 5000 ludzi. I u nas gościły nie tylko Czerwone Gitary, ale zespół Truba Duży, Skaldowie, czyli takie po prostu zespoły, które trafiają w gusta tych naszych odbiorców, naszej grupy docelowej, które dobrze się pamięta. To są zespoły, które występowały w czasach młodości, a my, ponieważ no to festiwal jest jednak rozrywkowy, tak komediowy festiwal, więc no chcemy, żeby ta zabawa, ta atmosfera takiej radości, oddechu, może ucieczki od codziennych spraw nam towarzyszyła i no i to się świetnie sprawdza po prostu.

0: Kolejny obszar, który chcemy dzisiaj przybliżyć, to są zabawy, bale, potańcówki dla seniorów we Wrocławiu. Możliwości jest dużo. Jak to mniej więcej wygląda w skali roku w kalendarzu? Które okresy są takie najintensywniejsze? Z jakich możliwości może w wakacje mogą skorzystać seniorzy?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o naszą ofertę, bo ja się głównie na tym skupię, chociaż też obserwujemy, co się dzieje w tym czasie na mieście, to my faktycznie działamy bardzo intensywnie od października do maja, no w zasadzie do połowy czerwca. Teraz już ostatnie wydarzenie robimy w czerwcu i już wiem, że jest komplet osób. Zwykle od 150 do 250 osób do nas przychodzi. Też robimy to w hotelu Ibis, w tej sali takiej właśnie bankietowej. To jest hotel trzygwiazdkowy, więc standard jest dość wysoki. No i powiem tak, no bardzo fajnie się to po prostu sprawdza. I ten okres jest dla nas taką radością, bo w tym roku mieliśmy non-stop komplety. Komplet.
0: A w jaki sposób docieracie do seniorek i seniorów?
1: No i tutaj zaskoczę, bo my na przykład nie prowadzimy bardzo agresywnej kampanii reklamowej. To naprawdę w przeważającej części jest poczta pantoflowa. No tu pewnie swoją cegiełkę dołożyła pani Kamila Polańska, która nas obserwuje od wielu już lat, miesięcy, z którą jest bardzo miła współpraca. Bardzo, bardzo nam miło dziękujemy za tą współpracę, bo tak na dobrą sprawę zawsze możemy liczyć na dobre słowa, ale i też wsparcie, też promuje te nasze wydarzenia. Jesteśmy częścią tak wielkiego wydarzenia właśnie jak Wrocławskie Dni Seniora, które organizuje, więc to są te kanały. No nawet ta dzisiejsza rozmowa też coś wnosi, też pani Kamila mi podpowiedziała, żebym tutaj dzisiaj przyszedł, także sama pani widzi, mam tutaj swojego anioła, który pilnuje.
0: No to jest networking.
1: Tak jest, żeby to działało, ale to w głównej mierze tak to działa. Natomiast dla osób, które nie wiedzą, zapraszam serdecznie na stronę internetową festiwalwrocek.pl i tam można obejrzeć już materiały wideo, nie tylko zdjęcia, ale materiały wideo, gdzie są po prostu specjalne reportaże przygotowane, jak to wygląda, jak się ludzie bawią. No bo ja tutaj muszę powiedzieć dwa słowa może o samej formule, bo to jest istotne, bo nie dość, że standard, to bardzo ważne jest to, że na te wydarzenia my pozwalamy, aby uczestnicy sami sobie organizowali catering przy stołach, czyli to, co przyniosą. I ta formuła powoduje, że oni, jeżeli stoliki są 10-osobowe, zwykle starają się zebrać, no już zaczyna być ta inicjatywa, tak? Jest pani, która lubi tańczyć, no to zaczyna rozmawiać z sąsiadkami, zbierają się, wspólnie sobie organizują, na którą przyjdą, który numer stolika, co kto przyniesie. Proszę zobaczyć, że tutaj są też ukryte te działania właśnie prospołeczne i oni się organizują, czy jakieś urodziny sobie w tym czasie zorganizują i przychodzą i ten stoliczek zajmują. My mamy tak wynegocjowane warunki, że oni mogą wnosić właśnie te rzeczy, również też alkohol, bo jest pełna kultura i tutaj nie ma żadnych przeszkód i to powiem pani, że świetnie działa. Także oni po prostu mają pełną swobodę działania, czują się dobrze w swoim otoczeniu, środowisku, mówię, sąsiadów, przyjaciół, rodziny, bo też opiekunowie też przychodzą z tymi osobami mniej, ale jednak też się pojawiają i to świetnie działa. DJ puszcza muzykę wszelaką. Także na życzenie można sobie po prostu zamawiać piosenki takie, jak się chce. No ale wiadomo, dominują lata 60., 70., 80. I tutaj proszę, zachęcam do obejrzenia filmów. Jak tylko muzyka zaczyna grać,

0: wszyscy wstają i po prostu się tańczą. Ja to podziwiam, bo nie wiem, ja jestem może z takich czasów, gdzie chodziło się po dyskotekach i powiedzmy ta muzyka grała, ale ludzie sobie siedzieli, troszkę rozmawiali przy stolikach, wychodzili i tak dalej. A tutaj jak jest przerwa, to ludzie siedzą, biesiadują, jest muzyka, wstajemy, bawimy się wszyscy. Wszyscy. I to też jest wyzwanie organizacyjne, tu taki zdradzę kruczek, dlatego że zwykle w klubach biznesowych czy tych instytucji, które się tym zajmują, jest tak, że no, przyjmuje się, że 20% osób tańczy, czy przy imprezach firmowych, reszta raczej siedzi przy stolikach. A tu jest na odwrót i ten parkiet musi być po prostu potężny, no bo nagle wszyscy wstają i chcą się bawić. Także tak to wygląda. I to, ja może tu płynnie przejdę do tego balu, bo zwieńczeniem Dni Seniora będzie bal. Wiemy, że to będzie połowa października, około połowy października. Nie znam tej dokładnej daty, dlatego że ustalamy to z Tarczyńskim Arena. Bal odbędzie się w klubie biznesowym na Tarczyńskiej Arena, bardzo prestiżowe miejsce. W zeszłym roku pobiliśmy rekord, więc poprzeczka jest wysoka, dlatego że bal już trwał dwa dni. I tam, pani redaktor, tam jednego dnia przychodzi do 1000 osób. Także to jest wyzwanie logistyczne.
1: Ale wcześniej muszą mieć wejściówki, żeby na ten bal się dostać.
0: Oczywiście.
1: I jak je pozyskać?
0: To jest akurat prosta sprawa, bo jeszcze raz wracam do tej naszej strony internetowej. Tam zaczyna się zawsze ścieżka rekrutacyjna, gdzie ogłaszamy po prostu, do kogo należy się zgłosić, podajemy numery telefonów, ale także mamy stały tam punkt odbioru przy ulicy Hercena 3-5 w holu. Po prostu się bilety odbiera, natomiast mamy bardzo uprzejme, miłe dziewczyny, które odbierają te telefony, przyjmują te zgłoszenia. Też pan Zbyszek Czekalski jest bardzo popularny. On na telefonie w zasadzie 48 godzin na dobę, potrafi pracować. To jest, tutaj pozdrawiam serdecznie Zbyszka, bo on potrafi po nocach odbierać te telefony, nie? A te telefony dzwonią od 5 rano do 24. Naprawdę tak potrafię. Nawet o pierwszej już mówił, że kiedyś dostał telefon. Ja już go proszę, mówię, stary, weź tutaj troszeczkę może te terminy.
1: Postaw granicę.
0: Bo tak, dokładnie, nie? Żeby zakończyć. Ale on po prostu to kocha i jest w tym świetny. No i cóż, chylę przed nim czoła, no bo jeżeli robimy rekrutację na przykład na galę, kiedy przychodzi 5000 osób, Zbigniew się tym zajmuje, no to on potrafi te 5000 osób zrekrutować w tydzień. Więc no ludzie wiedzą o nas po prostu, wiedzą co robimy, więc jak pojawia się tylko hasło, no to telefoniczna obsługa klienta się gotuje i się dzieje. Także wracając do tego balu, te same zasady, co na wieczorkach tanecznych, no ale już bardziej prestiżowe miejsce, większe miejsce, ten sam komfort odbioru. No i zawsze gość honorowy, który nas odwiedza, nasz patronat, no bo tutaj trzeba podziękować panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi, który od wielu lat jeszcze, ja jeszcze wspominam go, jak on był dyrektorem jeszcze
1: Departamentu Spraw Społecznych.
0: Dokładnie tak, już wtedy już to wspierał, rozwijał. To festiwal na pewno przy nim się mocno rozwinął, no bo prezydentowi jest bliskie to środowisko, tak? I on wśród ludzi lubi po prostu przebywać i na tym balu też bardzo mi się to podoba, bo prosi, żeby siedzieć zawsze na środku, wśród ludzi, tak jest. I dużo ludzi do niego przychodzi, musimy go chronić. Nam często w zeszłym roku już takie było parcie, że no w pewnym momencie by nam go stratowali, tak? Tyle osób chciało zrobić sobie z nim zdjęcie po prostu na naszej ściance tam zdjęciowej, więc pozdrawiam serdecznie pana prezydenta i tutaj z całego serca dziękujemy za to wsparcie, za to, co robi dla seniorów.
1: Inicjatywy prosenioralne we Wrocławiu mają się dobrze i niech tak zostanie. Na pewno o szczegółach będziemy państwu jeszcze w trakcie wakacji i przed samymi wydarzeniami opowiadać, a na dzisiaj dziękujemy gościom za wizytę i podzielenie się tymi informacjami. Była z nami pani Kamila Polańska, która koordynuje projekty senioralne we Wrocławskim Centrum Seniora. Zespół WCRS, dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Oraz pan Sławomir Smorąg, prezes Fundacji Prototyp, odpowiedzialny między innymi za Festiwal Wrocek.
0: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Radiowy Klub Seniora. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Pięć minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina, koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy w godzinie Miłosierdzia.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju. Potwierdzają to mediatorzy. Dziś ważne decyzje w PKOL-u. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była tańsza, ale płacił za to budżet państwa, miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem ceny ropy naftowej. W piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze, mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
1: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
0: Jeśli Iran będzie przestrzegał tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówił Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
1: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
0: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Wracamy do kraju. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać ją na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, co w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
2: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
0: Piesiewicz poinformował, że zobowiązanie z zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dziś rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Brennej zatrzymano agresywnego 21-latka, który miał grozić kobietom, rzucać w nie kamieniami i oddać strzał z wiatrówki, a podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy, informuje rzecznik Komendy Powiatowej w Cieszynie Krzysztof Pawlik.
4: Policjanci natychmiast podjęli interwencję. Od samego początku mężczyzna zachowywał się agresywnie, odgrażał się policjantom, nie wykonywał też żadnych poleceń. Ze względu na realne zagrożenie oraz konieczność zapobieżenia dalszej eskalacji sytuacji, mundurowi weszli do budynku. Wówczas to 21-latek zaatakował jednego z policjantów młotkiem, a w trakcie interwencji nadal zachowywał się bardzo agresywnie.
0: 3 policjantów wymagało pomocy medycznej. Po przeprowadzonych badaniach zostali zwolnieni do domów. Mężczyzna został zatrzymany. Pod nadzorem prokuratury prowadzone są dalsze czynności procesowe.
5: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
6: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
7: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
5: Reklama.
7: A w Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. 18 stopni na termometrach, w odczuciu nieco chłodniej, bo tak 15. Wiatr za to jest dziś bardzo silny i to on sprawia, że jest chłodniej niż pokazują to termometry. W tym momencie niebo nad Ostrowem Tumskim się tak zachmurzyło i wygląda, jakby lada moment mógł spaść deszcz. No i według przewidywań synoptyków tak może się zdarzyć. Druga połowa popołudnia już bez deszczu.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Rodzina. 15.25 na zegarach. Tu nieco krótszą godzinę rozpoczniemy razem z zespołem Golec u orkiestra i kawałkiem Ewa, który już teraz na naszej antenie, a przy mikrofonie Radio Rodzina Natalia Wójcik. Witam Was ponownie. Krzyż bar.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

To oczywiście zespół Strachy na Lachy na zegarach 15.36, a ja zapraszam Was na kalendarium muzyczne, a to oznacza, że na naszej antenie będzie jeszcze bardziej muzycznie.

15 czerwca 1943 roku w Paryżu urodził się Johnny Hallyday, wokalista okrzyknięty przez prasę francuskim Elvisem. W trakcie swojej kariery nagrał 18 platynowych albumów i sprzedał ponad 80 milionów płyt na całym świecie. W 2009 roku artysta ogłosił odejście na muzyczną emeryturę.

W 1951 roku urodził się Steve Walsh, wokalista zespołu Kansas. Charakterystyczne brzmienie grupy opierało się na kontraście między ostrymi gitarami a łagodnymi skrzypcami, wzbogacone symfonicznymi dodatkami instrumentów klawiszowych. Chociaż w zespole często udzielali się wokalnie również pozostali muzycy, to właśnie głos Steve'a Walsha słychać w najsłynniejszych utworach zespołu.

1947 roku urodził się Demis Roussos, grecki wokalista i kompozytor. Od najmłodszych lat zafascynowany światem muzyki. Sprzedał ponad 60 milionów albumów. W ostatnich latach życia lekarze zdiagnozowali u niego raka trzustki, żołądka i wątroby. I mimo problemów zdrowotnych nie zrezygnował ze swojej największej pasji. Wciąż koncertował, cieszył się spotkaniami z fanami, a muzyka dawała mu siłę i nadzieję.

0: deszcz.
1: Każda noc, nagi księżyc.
0: 15 czerwca 2007 roku na 44. Festiwalu Piosenki w Opolu główną nagrodę w koncercie premier oraz nagrodę dziennikarzy zdobyła Patrycja Markowska kompozycją zatytułowaną Świat się pomylił. Utwór stał się też tytułową kompozycją z najnowszej płyty wokalistki wydanej w październiku tego samego roku. Album

W 1996 roku w wieku 79 lat zmarła Ella Fitzgerald, wokalistka jazzowa. Całkowicie zmieniła oblicze tej muzyki. Dzięki niej otworzyły się drzwi do kariery dla wielu czarnoskórych artystek. Jej mocny głos, powodujący roztrzaskanie szklanego kieliszka, został użyty w reklamie taśm kasetowych marki Memorex.

15 czerwca 2021 roku zmarł Zbigniew Nikodemski, współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Rezerwat. Był autorem największego przeboju grupy.

0: 15.52 już na zegarach. To było Senne Popołudnie i Ania Wyszkoni na antenie Radia Rodzina, ale my troszeczkę musimy się obudzić i rozruszać na przykład nasze szare komórki. Słuchajcie, zabieram was już teraz w świat skrabli, bo nie wiem, czy wiecie, ale okazuje się, że wcale nie trzeba znać danego języka, by wygrać w skrable. I to sprawdził Nigel Richards z Nowej Zelandii, który jest najlepszym graczem w skrable w historii. Jest wielokrotnym mistrzem świata w tej angielskiej wersji, ale w pewnym momencie postanowił on sprawdzić też, czy język w ogóle ma znaczenie w grze w skrable. No i w 2015 roku przez 9 tygodni wyuczył się na pamięć całego słownika francuskiego, nie rozumiał ani jednego słowa, a mimo to wygrał Mistrzostwa Świata w skrable, w skrablach klasycznych po francusku. Zrobił to samo w 2018 roku, a potem zabrał się jeszcze za język hiszpański i w 2024 roku wygrał po raz trzeci w obcym języku. No niektórzy uczą się języków całe życie, a Richards potrzebował 9 tygodni, żeby pokonać native speakerów na ich własnym językowym podwórku.
1: Tu Radio Rodzina.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Szczyt grupy G7 rozpoczyna się we Francji. Zakończono przeszukania posesji w Lutoryżu, gdzie odkryto płody. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. W Białej Podlaskiej trwa cały czas obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie zastrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebylskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat tego zdarzenia albo na temat sprawcy. Wojna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu G7 rozpoczynającego się dziś we Francji. To pierwsze spotkanie liderów państw grupy G7 od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael wojny z Iranem. Więcej o szczycie. Justyna Stolfik-Binda.
1: Strona francuska podkreśla, że kraje G7 będą starały się wypracować na szczycie odpowiedzi na wspólne globalne wyzwania. Jednym z nich jest globalna nierównowaga makroekonomiczna, przejawiająca się w tym, że Chiny zwiększają eksport, USA wykazują chroniczny deficyt handlowy, a Europa słabość inwestycyjną. Zjawisko to zaostrza napięcia w relacjach handlowych między kluczowymi światowymi graczami. Paryż chce, by jego przewodnictwo stało się okazją do zbliżenia stanowisk i podjęcia konkretnych działań. Jednocześnie szczyt ma być okazją do dyskusji o bieżących kryzysach, czyli wojnach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. We wtorek oczekiwany jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kraje europejskie chcą dyskutować o dalszym wsparciu dla Ukrainy, wykorzystując fakty, że Stany Zjednoczone zaangażowały się na Bliskim Wschodzie.
0: W środę do szczytu dołączą także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Francja chce poruszyć kwestie regulacji i infrastruktury AI. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na 5-arowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki i dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
0: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Sąd aresztował ją już na 3 miesiące.
4: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody, no i powiem wam szczerze, że przed chwileczką wiatr tak dmuchnął, że aż słyszałam to za oknem. No i ten wiatr dziś z dużą prędkością wieje, bo nawet do 30 km na godzinę i sprawia, że temperatura odczuwalna jest niższa niż ta, którą pokazują termometry. Mamy w tym momencie 18 stopni na termometrach we Wrocławiu. Powolutku temperatury będą spadały, a jutro troszkę cieplej niż dziś, do 22 stopni.
5: Reklama.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk.
5: Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
10: Reklama.
11: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Siedem na zegarach, już za chwileczkę, za 4 minuty, a właściwie 3 minuty, porozmawiamy o tym, jak pogodzić wiele różnych ról w macierzyństwie. Naszym gościem, a właściwie gościem Judyty Exner, będzie Edyta Murawska, która jako coach asertywności pomaga mamom wyznaczać granice i pokazuje, jak troszczyć się w macierzyństwie nie tylko o innych, a także o siebie. Czyli w dużym skrócie mówiąc, dzisiejszy odcinek audycji Rodzic ma moc będzie o asertywności. Myślę, że tutaj słuch wytężyć mogą nie tylko mamy, ale i każdy z nas, bo gdzieś tam każdemu z nas przyda się troszkę asertywności w życiu.

0: 16.10 już na zegarach, a więc zapraszamy na audycję Rodzic ma moc.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska, coach asertywności. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I porozmawiamy o tym, jak pogodzić różne role w macierzyństwie, między innymi. Jakie są najczęstsze trudności, z którymi zgłaszają się do ciebie mamy, próbując pogodzić wiele ról jednocześnie?
3: No jeśli chodzi o mamy, to myślę, że przede wszystkim właśnie ta wielozadaniowość i to ta próba połączenia tych wszystkich ról. Wiele kobiet próbuje być na 100% w każdej swojej roli, a nie jest to najczęściej w ogóle możliwe. W związku z tym bierzemy na siebie zbyt dużo, czujemy się często przeciążone, żyjemy w takim poczuciu obowiązku. Bardzo często dopada nas nawet takie myślenie, że trochę nie żyjemy w takim życiem, o którym marzyłyśmy. Myślę, że też jeszcze jest właśnie zmęczenie psychiczne, trudności z odpuszczeniem. Często uruchamia się w nas poczucie takiego perfekcjonizmu, czasem niskie poczucie wartości. Jest tutaj tak naprawdę wiele obszarów, które się tak uaktywniają, kiedy mamy właśnie do połączenia kilka ról.
2: Dlaczego właśnie asertywność jest tak ważna w życiu mamy, zarówno w domu, jak i w pracy?
3: Ja myślę, że ona nie jest ważna tylko dla mam. Tak naprawdę dla każdego z nas jest to bardzo ważny aspekt życia. Natomiast w życiu mamy szczególnie, zwłaszcza jeżeli właśnie łączymy te role, bo jeśli zaczniemy zbyt często zgadzać się na rzeczy, które nie są nasze, tak bym powiedziała, na takie, na które nie mamy czasu, ochoty, to zaczniemy płacić bardzo szybko wysoką cenę.
2: Wiele osób, wiele kobiet ma poczucie winy, kiedy stawia granice. Skąd to się bierze i jak można nad tym pracować?
3: Myślę, że bierze się to przede wszystkim trochę z wzorców, które mamy z domu, trochę ze standardów, z kultury, która nam pokazuje, jak powinna wyglądać dzisiaj współczesna mama, w jaki sposób powinna ona w ogóle w swoim życiu wychowywać dzieci, jak powinna właśnie łączyć te wszystkie role. No i to bardzo często powoduje, że nakładamy my same na siebie ogromną presję. Przyznam szczerze, że wiele kobiet ma takie schematy myślenia, że dobra mama na wszystko się zgadza, co też oczywiście powoduje, że jest nam trudno
2: i poświęca może też swój czas kosztem czasu spędzonego z dziećmi.
3: Dokładnie. To jest trudne, ponieważ wydaje nam się często, że jeżeli zaczniemy stawiać granice, to będziemy postrzegane jako egoistki.
2: No właśnie, a czym różni się twoim zdaniem asertywność, taka zdrowa asertywność od egoizmu, którego mamy obawiają się? Myślę, może nie tylko mamy.
3: Tak naprawdę to jest chyba dosyć prosta odpowiedź, bo jeśli czujemy, że nie obchodzą nas po prostu potrzeby innych, to znaczy, że trochę myślimy egoistycznie. A jeśli za każdym naszym nie, za tą próbą postawienia granicy jest taka troska też o to, jak właśnie zareagują bliscy, albo czy ta odmowa nasza ich nie dotknie, no to nie ma mowy o egoizmie.
2: A czy możesz podać przykład takiej sytuacji, tak sobie to wyobrażam, jak to rozpoznać, w której mama mogłaby ćwiczyć asertywność na co dzień, na przykład w domu, w stosunku do partnera, męża, do dzieci?
3: Na pewno warto zacząć od takich małych kroków. To zawsze jest chyba najważniejsza, najlepsza rada, jaką można dać, bo nie rzucamy się nigdy z nowym tematem na głęboką wodę. W stosunku do dzieci taką nauką stawiania granic może być na przykład to, że powiemy dzieciom, że w danej chwili na przykład nie możemy czegoś zrobić, bo odpoczywamy i potrzebujemy kwadransa dla siebie. To nie jest tak naprawdę wielka sprawa, natomiast pokazuje oczywiście dzieciom, że mama też potrzebuje mieć czas dla siebie, na swoją regenerację, co tym samym przekłada się trochę też na to, jak dzieci w późniejszym życiu stawiają swoje granice. Może też być przykład, nie wiem, na przykład rozmowy z mężem, kiedy chcemy podzielić się obowiązkami. Czujemy, że my mamy na głowie ich zbyt wiele i tu wyznaczamy granice, właśnie informując partnera bądź męża, że potrzebujemy, żeby on się zaangażował więcej.
2: Rozumiem. Wyobrażam sobie, że to nie zawsze są łatwe rozmowy i tak jak się mówi, początki nie zawsze są łatwe.
3: Dokładnie, jeśli ktoś jest nauczony, jeśli mama taka funkcjonuje od zawsze w takim
2: trybie obsługiwania, trochę
3: w trybie
2: też.
3: Obsługiwania, bardzo dobrze to ujęłaś, w trybie i zgody na wszystko, to oczywiście te pierwsze kroki są trudne. Natomiast warto sobie właśnie poukładać trochę to, że kiedy zadbamy o ten nasz komfort, kiedy zaczniemy stawiać granice, to tak naprawdę my zaczniemy czuć się lepiej, jeśli energia, którą mamy na co dzień, bo wiadomo, każdy z nas rano budzi się z pewną pulą energii. Jeśli zaczniemy ją rozdawać na prawo i na lewo, w pracy, znaczy nie mówię, żeby nie angażować się w pracę, ale jeśli na przykład szef będzie chciał, żebyśmy wzięły dodatkowe zadania na siebie, a my nie powiemy nie i je od razu weźmiemy, no to siłą rzeczy wracając do domu mamy zdecydowanie mniej energii dla naszych najbliższych. Warto spojrzeć na ten temat właśnie jako na tą ochronę naszej energii i takie świadome podejmowanie decyzji, komu chcemy tą energię dawać.
2: Mówi się też często właśnie w tym kontekście o zasobach, że każdy ma jakieś tak. zasoby i może się nimi dzielić, ale też musi tą jakąś swoją taką pulę, by zachować homeostazę, chronić.
3: Dokładnie, dlatego właśnie tutaj był przykład chociażby tego odpoczynku. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego kontaktu ze sobą. Ja bardzo zachęcam, żebyśmy my, kobiety, mamy, często zadawały sobie nawet w ciągu dnia pytanie, jak ja się czuję. Już samo rozpoczęcie dnia z takim pytaniem i uświadomienie sobie, czy jestem zmęczona, czy czegoś potrzebuję, czy czegoś mi brakuje, już sprawia, że trochę inaczej zaczynamy funkcjonować i myśleć o naszym dniu.
2: Postawmy tutaj kropkę do dalszej rozmowy, powrócimy po krótkiej przerwie.
1: Rodzic ma moc, bo rodzina daje siłę.

0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Edyta Murawska. Rozmawiamy o asertywności w życiu. Przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, jak zarządzać, można powiedzieć, swoją energią w ciągu dnia, ale czasami zapominamy o sobie i to na długo. Dopiero budzimy się w momencie, kiedy jest, nie jest dobrze. Jak rozpoznać takie pierwsze sygnały tego przeciążenia, kiedy rzeczywiście już mamy, zaczynają troszeczkę zaniedbywać siebie też?
3: Myślę, że przede wszystkim każda z nas zobaczy, że tracimy cierpliwość. Właśnie bardzo często nawet do tych naszych najbliższych. Uruchamiają nam się potem wyrzuty sumienia, że odzywamy się nie tak, jakbyśmy chciały, że właśnie nie mamy tej cierpliwości. Natomiast bez tych zasobów zmęczenie da o sobie znać. Więc to byłby taki, myślę, pierwszy sygnał, na który warto zwrócić uwagę. Jeżeli czujemy, że odkładamy wszystkie nasze potrzeby na tak zwane wieczne nigdy, no to też nas powinno to oczywiście budzić. Poza tym samo takie poczucie, ono też bardzo często towarzyszy, pomimo bycia w relacji, poczucie samotności. Jeśli czujemy, że jesteśmy samotne, będąc w związku, to też warto przyjrzeć się temu, skąd nam się to wzięło. Czy nie jest tak dlatego, że wzięłyśmy na siebie zbyt dużo w domu? Czy nie jest tak, że jesteśmy obarczone opieką nad dziećmi właśnie niewspółmiernie z partnerem?
2: No właśnie, a propos tej samodzielności, tego, że czasami mamy chcą wziąć wszystko na swoje barki, co powiedziałabyś mamie, która czuje, że musi wszystko ogarnąć sama?
3: Przede wszystkim zachęciłabym ją do tego, żeby właśnie przyjrzała się tej myśli, skąd to w ogóle się wzięło, bo ponownie tutaj musimy zasięgnąć do przeszłości. Bardzo często wiele z nas w domu musiało na przykład zasłużyć na miłość, na to, żebyśmy były zauważone i wchodzimy trochę z takim przekonaniem też w związek. Wówczas mamy taką naturalną tendencję do tego, żeby zadowalać wszystkich dookoła kosztem siebie. To oczywiście niestety po jakimś czasie się mści na nas, natomiast musimy trochę skonfrontować się z tym właśnie, jakie my mamy w ogóle przekonania, z czym wyszłyśmy z domu. Na pewno warto przyjrzeć się, czy nie myślimy o sobie, że kobieta musi zawsze dowieść, być silna, czy musi zawsze być taką, na której każdy może polegać. To są tak naprawdę przekonania, które w gruncie rzeczy też nam nie służą.
2: No właśnie, z tego co mówisz, też wydaje mi się taką ważną umiejętnością, umiejętność proszenia o pomoc. Jak możemy nauczyć się prosić o pomoc bez takiego poczucia słabości albo porażki?
3: Warto zacząć od małych rzeczy. Znowu, jeżeli jest to dla nas trudne, to przyjrzyjmy się temu, czy na przykład kiedy ktoś nas prosi o pomoc, czy my mamy w związku z tym jakąś trudność. Jestem przekonana, że wiele z nas nie ma problemu z tym, żeby pomóc. Uważamy to za naturalne. I wtedy warto odwrócić trochę tą sytuację i zobaczyć właśnie, czy jeśli ja poproszę o pomoc, czy ta druga osoba też pomoże równie chętnie. Moim ulubionym zdaniem, jeżeli ktoś chce skonfrontować się z tym, jak funkcjonuje i chciałby coś zmienić, to jest po prostu zdanie spróbuj. Dlatego, że mamy w głowie różne scenariusze, różnych sytuacji i wydaje nam się, że ktoś myśli tak albo robi tak. Natomiast jeśli spróbujemy, mamy szansę faktycznie przekonać się, czy nasze przekonanie było właściwe.
2: W tych różnych schematach, które nam nie służą, o których już wspomniałaś, wydaje mi się, że jest też taki rodzaj błędnego przekonania, że to inni powinni dostrzec, że przecież potrzebujemy tej pomocy i jeśli tego nie widzą, no to coś z nimi jest nie tak.
3: No nie jest tak. To też uważam, że naszym obowiązkiem, że jeżeli jesteśmy ludźmi dorosłymi i dojrzałymi, to naszą odpowiedzialnością jest zadbanie o ten nasz dobrostan i proszenie o pomoc jest jednym z takich elementów, które się na ten dobrostan też składają, bo oczywiście może to być zarówno delegowanie zadań, ujmowanie trochę obowiązków sobie, ale też proszenie właśnie o pomoc jest także oznaką tego, że jestem świadoma swoich potrzeb, wiem, czego potrzebuję, dbam o siebie i proszę o pomoc.
2: Zostańcie z nami, do rozmowy powrócimy po krótkiej przerwie.
0: Rodzic ma moc.
1: W rodzinie każdy jest ważny.

0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.
2: Przy mikrofonie Judyta Exner, ze mną w studiu Edyta Murawska. Rozmawiamy o asertywności w życiu mamy. I no właśnie, to są wszystko takie umiejętności, które też są jak takie ziarno zasiane, które dadzą kiedyś owoce w postaci tego, że nasze dzieci też będą posiadały takie umiejętności. Właśnie jak to wpływa na nasze dzieci, kiedy one obserwują mamę, która stawia granice i jest asertywna?
3: To chyba jest najlepsza możliwa szkoła dla dzieci, jeśli mają szansę obserwować swoją mamę, która stawia granice. Ponownie tutaj trochę skłoniłabym się do naszych domów rodzinnych i zachęcałabym, żebyśmy przyjrzały się temu, czy właśnie my miałyśmy tą swobodę w wyrażaniu swojego stanowiska, w stawianiu granic. Jestem przekonana, że wiele z nas nie miało takiej swobody, jaką mają dzisiejsze dzieci. Sama wiem po sobie, a jestem właśnie mamą trójki, że stawianie granic sprawia, że te dzieci też jakby automatycznie uczą się, że to jest coś naturalnego. I to jest znowu trochę przewrotność tego stawiania granic, ale kiedy stawiamy granice, też jesteśmy poniekąd zmuszeni do tego, żeby szanować granice innych osób. Ale to jest naturalne, bo tylko osoby, które nie stawiają granic, też nie szanują naszych granic. Ja powiem szczerze, że mam wielokrotne doświadczenia, kiedy moje właśnie dzieci stawiają granice. Oczywiście nie zawsze mi się one podobają, ale je szanuję. I wewnątrz zawsze czuję taki ogrom, nazwałabym to, sukcesu rodzicielskiego, bo widzę, z jaką łatwością przychodzi im właśnie powiedzenie, że czegoś nie chcą albo coś im się nie podoba i że jest to już dla nich naturalne.
2: A kiedyś można powiedzieć, że tak nie było, bo ja wspominam też swoje dzieciństwo i dzieci trochę pokutowało takie przekonanie, że dzieci i ryby głosu nie mają, co brzmi dzisiaj strasznie.
3: Ale właśnie dokładnie te zdania funkcjonowały i było ich znacznie więcej. Stąd właśnie to moje takie, taka zachęta trochę, żebyśmy się zatrzymały i też zastanowiły, jak to nasze dzieciństwo wyglądało. Czy tam właśnie była możliwość wyrażenia tego zdania? Jestem przekonana, że właśnie w wielu domach nie. Dlatego bądźmy dla siebie też takie łagodne w tej nauce. Nie oczekujmy, że jeżeli całe życie nie stawiałyśmy granic z różnych powodów, to że w jeden dzień się tego nauczymy. To jest nowa umiejętność, której jak każdej musimy się nauczyć i jak każdą warto zacząć właśnie od małych kroków.
2: No właśnie, a propos tej umiejętności, której uczymy się, powiedz, jak długo trwa taki proces? Pewnie to jest bardzo indywidualne, ale podejrzewam, że mamy do ciebie wracają, jest to jakiś cykl spotkań.
3: Tak, jeśli pracujemy nad stawianiem granic, bardzo często zaczyna się od takiego kontaktu warsztatowego, bo prowadzę też warsztaty właśnie w temacie stawiania granic bez poczucia winy. I to jest bardzo często taki pierwszy impuls, w którym mamy zaczynają się zastanawiać właśnie, jak to jest u nich. I w zależności, którego obszaru to dotyczy i tego, jak właśnie, jakie my jesteśmy, no to jest bardzo indywidualna kwestia. Jeśli temat dotyczy na przykład naszej sfery zawodowej, to często jest nam łatwiej zacząć tam stawiać granice, bo nie ma takiego zaangażowania emocjonalnego, jakie mamy, kiedy jesteśmy wśród najbliższych. Natomiast jest to bardzo indywidualne i czasami trzeba podjąć wiele prób. Znowu zachęcam do tego, żeby robić to małymi krokami, że jeśli mamy trudność, to żeby nawet sobie w głowie trochę rozegrać taką scenkę, która się notorycznie powtarza i która do nas wraca jak bumerang, gdzie widzimy, że nie umiemy postawić tej granicy, wtedy zachęcam do tego, żeby sobie nawet rozpisać na kartce, jak możemy postawić granicę, żeby to było z nami, żeby to było dla nas okej. Bo nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie, bo nie. Jeśli nam zależy na relacji, to najczęściej chcemy tą granicę postawić konkretnie, ale też trochę z empatią. Więc warto uwzględniać oczywiście uczucia osób, którym odmawiamy, ale przede wszystkim też właśnie uwzględnić swoje uczucia. Także ja zachęcam do małych kroków, do rozpisania, zastanowienia i trenowania na takich najpierw drobnych codziennych sytuacjach.
2: No właśnie, już wieńcząc, gdybyś miała zostawić nasze słuchaczki, bądź też słuchaczy, z jedną najważniejszą myślą dotyczącą łączenia ról i dbania o siebie, co to by było?
3: Myślę, że gdyby każda z nas słuchała siebie, to cała rodzina skorzystałaby na tym.
2: Myślę, że to bardzo krótko i bardzo konkretnie. I to tak, to czasami są takie słowa, które jak szpileczki tak trafiają po prostu w same serce i mam nadzieję, że ktoś, kto nas słucha jest w takim położeniu, może będzie to taki bodziec do przemyślenia tego, jak sobie poradzić z tymi różnymi rolami. Bardzo dziękuję za rozmowę ze mną, Edyta Murawska.
3: Dziękuję.
0: Rodzic ma moc.
1: Razem rośniemy.

0: 16.49 już na zegarach, wielkimi krokami zbliża się godzina 17, ale ja chciałam troszeczkę rozbudzić was w taki muzyczny ogień, szczególnie w tych najmłodszych, no bo słuchajcie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu rozpoczyna rekrutację do chóru chłopieńcego oraz chóru dziewczęcego. Jak podkreśla Barbara Olech, czyli menadżer chóru chłopieńcego i chóru dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki, taki udział w zespole to nie tylko nauka śpiewu, ale także rozwój kompetencji społecznych, pewności siebie i pracy zespołowej, a przesłuchania będą odbywały się w dniach od 23 do 25 czerwca. Dzieci mogą rozwijać talent muzyczny, zdobywać sceniczne doświadczenie, poznawać rówieśników i podróżować, mówi Barbara Olech.
1: Stawiamy nie tylko na śpiew, jest to rozwój ogólny dziecka, poznajemy się nawzajem, możemy się zintegrować, również rozwinąć, jeżeli ktoś jest niepewny siebie, to również rozwijamy poprzez kolejne występy na scenie, poznawanie nowych ludzi. Także to jest ogólny rozwój dziecka, poznajemy nowe języki, bo śpiewamy w bardzo różnych językach, tak naprawdę we wszystkich językach świata. Także stawiamy na rozwój ogólny dziecka, nie tylko muzyczny, oczywiście to też jest duży walor, ale ogólny rozwój dzieci.
0: Ja tylko dodam, że w ostatnim czasie młodzi artyści mieli też okazję uczestniczyć w produkcji filmowej. Wybrana grupa chórzystów wystąpiła podczas zdjęć do filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego.
1: Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Wybrana grupa naszych chórzystów, 14 osób, brała udział w tym filmie. 2 dni zdjęciowe i myślę, że niezapomniana historia na całe życie dla dzieci i dla nas również, jako dla menadżerów, dla ekipy, która z nimi współpracuje.
0: Tak jak powiedziałam, przesłuchania będą odbywały się od 23 do 25 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki. No to teraz przydałoby się dowiedzieć, jak wygląda taka rekrutacja, no bo słuchajcie, nie obowiązują na nią wcześniejsze zapisy.
1: W tym roku prowadzimy ją przez 3 dni, od 23 do 25 czerwca o godzinie 18 w Narodowym Forum Muzyki. Nie trzeba się w żaden sposób do nas zapisywać, wystarczy przyjść, ustawić się w kolejkę. Przesłuchania są krótkie, ponieważ zajmują średnio tak do 5 minut. Zapraszam oczywiście z rodzicem, zawsze przesłuchania odbywają się przy rodzicu bądź opiekunie prawnym i polegają na tym, aby powtórzyć kilka dźwięków po naszej pani dyrygent, bądź zaśpiewać krótki fragment znanej piosenki typu 100 lat, ale od podanego dźwięku, więc tu jest lekkie utrudnienie, że nie śpiewamy tak jak przeważnie na spotkaniu rodzinnym, tylko od podanego przez panią dyrygent dźwięku.
0: Więcej szczegółów o rekrutacji do chóru chłopięcego i dziewczęcego Narodowego Forum Muzyki znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. Bardzo serdecznie zapraszam, a na naszej antenie już teraz Whitney Houston i kawałek I'm Every Woman.

0: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów w Ukrainie. Ruszyły kontrole sanepidu przed wakacjami. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może szybko się skończyć. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w naszym kraju. Nie zostaną na razie przekazane, a przynajmniej do czasu, gdy Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, m.in. samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
1: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
0: A relację przygotował Szymon Kępka. Sanepid przed wakacjami ruszył z kontrolami obiektów noclegowych. Na pierwszy rzut poszły Warmia i Mazury. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych w tym regionie jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy też kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. W związku z przyjęciem zgłoszenia dotyczącego domniemanego przestępstwa popełnionego przez zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego, arcybiskup metropolita katowicki powołał zespół w celu historycznego zbadania tej sprawy, poinformował ksiądz Rafał Skitek, rzecznik archidiecezji katowickiej.
3: Zadaniem tego zespołu trzyosobowego jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji oraz zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu całej sprawy. Osoby, które mogły doświadczyć krzywdy ze strony zmarłego księdza biskupa Gerarda Bernackiego, a także posiadające wiedzę o ewentualnych krzywdach czy przestępstwach, okolicznościach mogących mieć znaczenie dla całej tej sprawy, są proszone o kontakt.
0: Kontakt z zespołem dostępny jest na stronie internetowej Archidiecezji Katowickiej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na te słodkie owoce może skończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
5: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
6: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
0: Bo zaraz ma przyjść upał.
7: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Na termometrach w dalszym ciągu mamy 18 stopni, ale te temperatury powolutku będą już spadały nawet do 10 kresek powyżej zera jutrzejszej, właściwie dzisiejszej i jutrzejszej nocy, a jutrzejszy dzień będzie cieplejszy niż dzisiejszy i teoretycznie bardziej słoneczny. Temperatury wzrosną nawet do 22 stopni, a mimo tego, że chmury będą nam towarzyszyły, to słońca nam nie powinno zabraknąć.
8: Reklama.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
13: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
14: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Witajcie o godzinie 17.07 przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. Już za chwileczkę, za 3 minuty audycja Oblicza Wrocławia, a dziś w tym odcinku poruszymy temat Synergy Awards, czyli nowego prestiżowego konkursu biznesowego, który jest kluczowym elementem jubileuszowej 10. edycji konferencji technologiczno-biznesowej Made in Wrocław. Nagrody wyróżniają wyjątkowe projekty zespołowe, które powstały dzięki współpracy różnych podmiotów. No i właśnie o tym wyjątkowym konkursie porozmawiamy w Obliczach Wrocławia z Karoliną Misztel z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Ja już teraz w imieniu Łukasza Ligorowskiego zapraszam na 17.10 na Oblicza Wrocławia.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: 17.10 na zegarach, a więc zapraszam na oblicza Wrocławia, które poprowadzi Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia.
3: Dzień dobry Państwu. Mocno zaczynamy poniedziałkowe oblicza Wrocławia, cały cykl tego tygodnia, bo będziemy rozmawiać o wielkiej inicjatywie, która pięknym jubileuszem będzie świętowała tę edycję, bo 10. edycja Made in Wrocław przed nami, a w studiu Rady Rodzina jest z nami dzisiaj Karolina Misztal, koordynatorka do spraw komunikacji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Witam cię serdecznie.
4: Cześć, dzień dobry Państwu.
3: No, piękny jubileusz, 10. edycja. Jakie atrakcje, jakie fajerwerki będą w tym roku?
4: Za każdym razem, jak powtarzałeś tę frazę, że to 10. edycja, to przechodziły mnie ciarki. Trochę ekscytacji, trochę strachu, czy uda się to dowieść tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Oczywiście wy się o tym nie dowiecie, że to coś poszło nie tak, bo to tak jest, że z waszej perspektywy wszystko jest pięknie i o to zadbamy także w tym roku. No, data wydawać by się mogło odległa, bo 27-28 października dopiero, więc jesień, o której jeszcze nie myślimy, chociaż jak patrząc dziś za okno, to trochę przywodzi
3: no
4: na
3: tak,
4: myśl. Ale
3: zgadzam się, że większość myśli się krąży wokół wakacji i odpoczynku, ale ja myślę też, że mam takie wrażenie, tak, bardzo ważna konferencja technologiczno-biznesowa, która promuje Wrocław na całym świecie chyba, no i ten jubileusz to zobowiązuje do tego, żeby już o tym myśleć.
4: Zdecydowanie my myślimy o tym już właściwie od początku roku, a nawet od zakończenia zeszłorocznej edycji, więc jeszcze wcześniej, ale rzeczywiście zaczynamy o tym mówić głośniej już teraz z kilku powodów. No po pierwsze dlatego, że te prace intensywne już trwają, po drugie dlatego, że będziemy prawdopodobnie w tym roku mogli, nie mogę jeszcze wielu szczegółów zdradzić, ale będziemy mogli zaprosić jeszcze więcej gości i uczestników niż w minionych latach, a to już w tysiącach liczyliśmy. Więc też intensyfikujemy te prace nad rozpoznawalnością, nad tym, żebyście sobie wpisali w kalendarz tę datę jak najszybciej, żebyście sobie zaplanowali ten czas, żeby go z nami spędzić.
3: Jeżeli ktoś nie brał udziału w tym wydarzeniu, dlaczego miałby przyjść? Co to jest za wydarzenie? Dlaczego warto zapisać już teraz tę datę właśnie?
4: Tak jak powiedziałeś, jest to konferencja technologiczno-biznesowa, największa w regionie, a może i w Polsce. Pokusimy się w tym roku i o takie hasło. Konferencja składająca się z kilku elementów, ale takie kluczowe, 28 października, to taka data w tym roku. Dwa kluczowe, czyli Expo i konferencja. Expo to oczywiście wystawcy głównie właśnie ze świata technologii, z regionu, z Wrocławia, startuperzy, młodzi przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe technologie, innowacje, więc przez roboty,
3: łaziki. Jedno wielkie święto.
4: Jest ogromne.
3: Chciałbym powiedzieć dla facetów, ale to nie tylko.
4: Oj nie, zdecydowanie przekonacie się o tym, że babek tam też jest bardzo dużo, które się znają na rzeczy i tworzą te innowacje i mogą wam o nich opowiedzieć. Mnóstwo atrakcji także związanych z warsztatami, z takim networkingiem, bo to święto technologii jest obudowane wokół ludzi przede wszystkim i ci ludzie tworzą tę atmosferę, zarówno jeśli chodzi o po stronie wystawców, ale także samych uczestników.

0: Dzisiaj rozmawiamy o Made in Wrocław. Przed nami 10. jubileuszowa edycja. Jeszcze trochę poczekamy na nią, bo ta w drugiej połowie października. Ale dzisiaj nieprzypadkowo się spotykamy, żeby o tym porozmawiać, bo przygotowania to jest jeden element, już trwają. Ale drugi element dosyć ważny to jest też zaproszenie do wyjątkowego konkursu. Powiedz nam, co to za konkurs i dlaczego już o tym rozmawiamy dzisiaj.
1: O wielu rzeczach mówić jeszcze nie mogę, ale bardzo się cieszę, że możemy się spotkać dzisiaj, by zachęcić do udziału w Synergy Awards 2026. Generalnie konkurs Synergy Award to nowy element Made in Wrocław, stworzony trochę czerpiąc z ubiegłorocznej edycji, której hasłem przewodnim było Power of Synergy, i wtedy właściwie na własnej skórze przekonaliśmy się, że Wrocław, region, jest zbudowany na współpracy i tę współpracę było naprawdę czuć na każdym centymetrze kwadratowym Wrocławskiego Centrum Kongresowego i postanowiliśmy w tym roku poświętować, tworząc właśnie Synergy Awards i pokazując czarno na białym, że ta współpraca działa na w kilku wymiarach i też te wymiary, a zatem kategorie konkursowe sobie podzieliliśmy tak, żeby nikogo nie ominąć, żeby docenić wszystkie możliwe gałęzie tej współpracy, które także w ubiegłorocznym Made in Wrocław mogliśmy dostrzec.
0: Za chwilę o te kategorie pytam, tylko muszę jeszcze dopytać, czyli chodzi o współpracę. Będzie to najbardziej doceniane, gdzie udaje się stworzyć tę współpracę, ale też doczytałem bardzo taką chyba ważną ciekawostkę, że nie będzie się liczyła wizja, nie będzie się liczyło planowanie, a konkret, coś, co się już udało zrobić.
1: Zdecydowanie tak. Konkret to przede wszystkim, bo szukamy projektów, które istnieją, które zostały stworzone, przelane z papieru na rzeczywistość i mają wymierne efekty. To też chcemy podkreślić, że no właśnie, nie szukamy czegoś, co zostało sobie w głowie wymyślone i schowane do szuflady, tylko coś, co faktycznie działa, co pokazuje, że ta współpraca była konieczna, była potrzebna do tego, żeby to stworzyć i bez niej by się po prostu nie udało.
0: Mm-hmm, to zaglądnijmy w takim razie do kategorii konkursowych. Jest to 5 obszarów. Jakie to są?
1: Zgadza się, 5 obszarów. Biznes to biznes, biznes to naukę, ale także biznes, społeczeństwo, edukacja, biznes, sektor publiczny. No i piąta kategoria, która trochę wychodzi poza schematy tych biznesowo-kooperacyjnych, tak bym powiedziała, bo te wszystkie pozostałe 4, jak mogliście usłyszeć, to w nich szukamy tego biznesu, a w piątej niekoniecznie. Nazwaliśmy ją Synergy First, więc no, jak sama nazwa wskazuje, synergia, współpraca na pierwszym miejscu i tutaj docenimy wszelkie rodzaje tej współpracy i tutaj być może też właśnie szukamy tej wizjonerskiej strony tych projektów, które są naprawdę rewolucyjne.

0: Synergy Awards przed nami, nowy konkurs w ramach jubileuszowej edycji Made in Wrocław. Jak wziąć udział w Synergy Awards? Czy sami się zgłaszamy? Czy tutaj musimy wejść w kooperację z kimś, z kim tworzymy dany projekt? No i myślę, że tutaj bardzo duże pole będzie dla startupów.
1: Oczywiście dla startupów jak najbardziej, ale także dla korporacji i innych przedsiębiorców, małych, mikro, dużych, dowoli. Choć rzeczywiście startupy mają tutaj szerokie pole do popisu, bo one też najczęściej pokazują, że ta współpraca działa i oni szukają tej współpracy, bardzo mocno są na nią otwarci. Choćby ta pierwsza kategoria, biznes i biznes, to tutaj jest ta przestrzeń także na współpracę między startupami a korporacjami czy innymi przedsiębiorstwami, ale wszystkie pozostałe także są na to otwarte. Jak się zgłosić? Mhm. Wejść na stronę madeinwrocław.pl/ czyli ukośnik Synergy Awards. Myślę, że wpisując w wyszukiwarkę Synergy Awards 2026 też sobie świetnie poradzicie. A co do tego, kto może zgłosić, to możecie się zgłosić sami jako twórcy takiego projektu, ale może was też zgłosić ktoś, kto przyglądał się temu mm-hmm. procesowi i kto uważa,
0: no, to
1: że...
0: To mogą być zaskoczenia, jak dostaniemy taką nominację.
1: Mogą być zaskoczenia. Mam nadzieję, że to będą miłe zaskoczenia, że doceniamy takie rzeczy.
0: Jak ważny jest udział w tym konkursie? Bo o samym Made in Wrocław rozmawialiśmy już kilkukrotnie. Myślę, że to też warto tutaj podkreślić, jak ważne jest to wydarzenie, no nie tylko dla regionu.
1: No myślę, że statuetka Synergy Award będzie pożądana z każdym rokiem coraz bardziej, a w tym roku no to po raz pierwsza edycja, więc tym bardziej unikatowa nagroda. Prestiżowa bardzo, bo tak jak powiedziałeś, ta konferencja to jest naprawdę coś, co przyciąga nie tylko uczestników z Polski, prelegentów, ale także z całego świata, z Europy. W ubiegłym roku mieliśmy gości z Japonii, mieliśmy prelegentów ze Stanów Zjednoczonych, co także przekłada się właśnie na ten networking, na tą współpracę, czy budowanie współpracy sieci kontaktów podczas tych spotkań już bardziej kuluarowych, bo przecież ci goście z nami zostają, są do dyspozycji, więc jeśli taki projekt faktycznie taką nagrodę otrzyma, no to myślę, że może nią grać na światowych rynkach.
0: Kiedy możemy szukać mniej więcej już programu zbliżającej się edycji, wydarzenia?
1: Pracujemy nad nim bardzo intensywnie. Wiemy już, że będą ponownie 3 bloki tematyczne podczas samej konferencji, tak jak w ubiegłym roku: ludzie, wiedza i innowacje, i w tych 3 kategoriach będziemy układać prelegentów, którzy ponownie stworzą merytoryczny karton wiedzy. Mamy już hasło tegorocznego Made in Wrocław i myślę, że to jest ważny punkt odniesienia. Oczywiście,
0: się?
1: Jak najbardziej.
0: Dobrze.
1: Adopt, lead, repeat. Tak sobie to w tym roku obmyśliliśmy. W zeszłym roku Power of Synergy pokazało nam też, że bardzo ważna jest adaptacja, bardzo ważne jest dążenie do przywództwa i rola przywództwa, która też bardzo mocno wybrzmiała w ubiegłym roku. No ale pomyśleliśmy sobie, że żeby nadążyć za tymi 2 członami, no to musimy to wciąż powtarzać, bo to jest taki niekończący się cykl. Żeby móc coś osiągnąć, to musimy o tym pamiętać.
0: Okej, więc my będziemy powtarzać to zaproszenie na wydarzenie, które w październiku, Made in Wrocław, na pewno jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Będziemy też przypominać o konkursie Synergy Awards, o którym dzisiaj opowiadała i do którego dzisiaj zapraszała Karolina Misztal, koordynatorka do spraw komunikacji Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Dziękuję ci bardzo za spotkanie i rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszamy do udziału w konkursie.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego. Tylko tu.

tym momencie na antenie Radia Rodzina obalimy jeden z mitów, najpopularniejszych mitów na świecie, który krąży od dekad, a mianowicie taki, który pyta, czy Wielki Mur Chiński jest widoczny gołym okiem z kosmosu. No i cofnijmy się na przykład do roku 1969, gdy Neil Armstrong wrócił z Księżyca właśnie w tym roku. Wielokrotnie był pytany, czy widział stamtąd Wielki Mur. Odpowiedź była prosta, bo widział kontynenty, jeziora i plamy bieli na błękicie, ale żadnych ludzkich konstrukcji nie widział. Księżyc jest przeciętnie 370 tysięcy kilometrów od Ziemi. Mit ten zachwiał się posadach w 2003 roku, gdy chiński astronauta Yang Li Wei, przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przyznał, że nie widzi Wielkiego Muru. Paradoks był ogromny. Gdyby ktokolwiek miał powód, żeby ten mur zobaczyć, to właśnie, no, byłby to oczywiście chiński astronauta. A powód, dlaczego tego muru nie widział, jest bardzo prosty. Otóż Wielki Mur Chiński jest wąski i zbudowany z materiałów podobnych kolorystycznie do otoczenia. A z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znacznie łatwiej zobaczyć jest autostrady, lotniska, tamy czy mosty. No więc po prostu Wielki Mur po prostu ginie w krajobrazie.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 18, więc czas powolutku się pożegnać. Już teraz bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone popołudnie. No i zapraszam też na godzinę 18.45 na kolejne z 365 opowiadań dla ducha, które czytają pracownicy Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Później o 21.00 oczywiście apel jasnogórski, a jutrzejszy dzień rozpoczniemy od transmisji mszy świętej w Jasnej Góry. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was i do wspólnej modlitwy, ale też i na kolejne punkty programu na antenie Radia Rodzina. Natalia Wójcik, bardzo serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia niebawem.
1: Radio Rodzina.
2: Milicz.
3: 88
2: i 5.

things we see.

0: Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii. Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej i prosi, by nie spekulować. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencja międzyrządowa z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Tymczasem Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Chodzi nie tylko o zamknięcie urzędu, ale także o spór o sam budynek. Kulisy sprawy zna Justyna Stolfik-Binda.
1: Szef MSZ Radosław Sikorski 19 listopada cofnął zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Decyzję powiązano z aktami dywersji na polskiej kolei, za którymi według ustaleń polskich władz mieli stać obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Moskwa utrzymuje z kolei, że budynek konsulatu jest jej własnością i został przekazany do stałego, nieodpłatnego użytkowania. Władze Gdańska odrzucają jednak te interpretacje. Jak wyliczył gdański magistrat, zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu z lat 2013-2023 opiewają na kwotę około 5,5 miliona złotych, a odsetki od tej kwoty to kolejne 3 miliony. Miasto zapowiedziało, że jeśli Rosja nie podejmie współpracy, zwróci się o podjęcie działań prawnych w sprawie wydania nieruchomości. Urzędnicy zastrzegli jednak, że postępowanie może potrwać nawet kilka lat.
0: Tymczasem przedstawiciele rosyjskiego MSZ-u zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek ataków na rosyjskie obiekty w Polsce, strona rosyjska będzie zmuszona do podjęcia dość bolesnych działań odwetowych. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli.
0: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkoły w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach muszą dziś odebrać osobiście.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaczynał jako katecheta, a teraz uczy także matematyki, którą łączy z fryzjerstwem. Krystian Gierczyk jest jednym z pięciorga nauczycieli, których zakwalifikowano do finału tegorocznej nagrody imienia Józefa Pietera. Nominowany nauczyciel z Jaworzna nie kryje radości, a tak wyjaśnia swoje pasje.
4: W strzyżeniu używamy kątów, projekcji, trzeba znać kąt prosty, kąt ostry, bo jak tego ktoś nie wie, no to źle ostrzyże. Też w proporcje w farbowaniu, farbujemy globalnie, czy też pasemka robimy, to trzeba umieć odpowiednio dobrać proporcje tego rozjaśniacza, czy tam farby, utleniacza, więc tutaj matematyka jakby służy w tym wszystkim. Trzeba znać matematykę naprawdę, żeby być dobrym fryzjerem.
0: Nagroda profesora Pietera to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego, mająca wyróżnić nauczycieli z pasją. Laureat, którego poznamy 14 października w Dzień Nauczyciela, otrzyma nagrodę pieniężną 20 tysięcy złotych.
5: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiejszy dzień dość chłodny był i jest, i taka też będzie noc, bo do 10 stopni spadną temperatury. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on będzie, a przynajmniej zapowiada się być cieplejszy i bardziej słoneczny niż dzisiejszy dzień, bo temperatury nawet do 22 stopni wzrosną, no i słońca też powinno być więcej, zachmurzenie mniejsze.
6: Reklama.
7: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
8: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
7: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
8: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
13: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

Dzień dobry, dziś 15 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 199 dni. W 1752 roku Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Dwadzieścia 6 lat temu odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Fabuła filmu pokazuje losy Simby, młodego lwa, który poznaje swoje miejsce w wielkim kręgu życia i pokonuje szereg przeszkód, by zostać królem lwiej ziemi. Scenariusz nawiązuje do dramatu Williama Szekspira pod tytułem Hamlet. Premiera w Polsce odbyła się 18 listopada.

Od 2007 roku obchodzimy ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Terapia z udziałem psa jest stosowana w Polsce od 1987 roku, a w 2004 roku powołano Polski Związek Dogoterapii. Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Wiatru, ustanowiony w 2009 roku w celu promowania wiatru jako naturalnego i odnawialnego źródła energii. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991 roku w Żarnowcu.

Troszeczkę musimy się obudzić i rozruszać na przykład nasze szare komórki. Słuchajcie, zabieram was już teraz w świat skrabli, bo nie wiem czy wiecie, ale okazuje się, że wcale nie trzeba znać danego języka, by wygrać w skrable. I to sprawdził Nigel Richards z Nowej Zelandii, który jest najlepszym graczem w skrable w historii. Jest wielokrotnym mistrzem świata w tej angielskiej wersji, ale w pewnym momencie postanowił on sprawdzić też, czy język w ogóle ma znaczenie w grze w skrable. No i w 2015 roku przez 9 tygodni wyuczył się na pamięć całego słownika francuskiego, nie rozumiał ani jednego słowa, a mimo to wygrał Mistrzostwa Świata w skrablach klasycznych po francusku. Zrobił to samo w 2018 roku, a potem zabrał się jeszcze za język hiszpański i w 2024 roku wygrał po raz trzeci w obcym języku. No niektórzy uczą się języków całe życie, a Richards potrzebował 9 tygodni, żeby pokonać native speakerów na ich własnym językowym podwórku.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Święto przebaczenia. Pewien zacny człowiek był urzeczony jednym z żydowskich obrzędów Jom Kippur, to znaczy świętem pojednania, największym i najbardziej uroczystym dniem w roku, kiedy to prosi się Boga o przebaczenie, a On odpuszcza winy. Człowiek ten, choć nie był Żydem, postanowił obchodzić to święto. Dokonał tylko pewnej zmiany. Raz w roku przygotowywał dwie listy grzechów. Następnie zwracał się w stronę najwyższej góry i wznosił do nieba pierwszą listę. Panie, oto moje grzechy przeciwko Tobie. Mówił, po czym odczytywał listę popełnionych grzechów. Wielokrotnie oszukiwałem fiskusa. 12 razy sfałszowałem umowę. Zdradziłem żonę. Byłem niesprawiedliwy wobec sąsiadów. Kłamałem i szkalowałem ludzi. Przez wiele dni nie pamiętałem o Tobie. Poważnie zgrzeszyłem i proszę Cię o przebaczenie, bo Cię obraziłem. Potem wyciągał z kieszeni następną listę i ponownie wznosił ją ku niebu, mówiąc: Panie, oto lista grzechów, jakie Ty popełniłeś wobec mnie. Dałeś mi wiele niepokojów w pracy. Moja córka, pomimo modlitw, zachorowała. Przyjaciel, któremu ufałem, okradł mnie. Wiele wycierpiałem z powodu wypadku, jakiemu uległem bez jakiejkolwiek winy z mojej strony. Po odczytaniu drugiej listy człowiek kończył obrzęd takimi słowami: Byłem niesprawiedliwy wobec Ciebie, a Ty byłeś niesprawiedliwy wobec mnie, ale dziś jest święto przebaczenia. Zapomnij moje grzechy, a ja zapomnę Twoje. W ten sposób będziemy mogli razem żyć i być przyjaciółmi przez następny rok. Pewnego dnia żołnierz zapytał starca, czy Bóg przebacza grzesznikom? Starzec odpowiedział: Powiedz mi, czy wyrzucasz swój płaszcz, jeśli się rozerwał? Nie, zszywam go i dalej używam, odpowiedział żołnierz. Skoro ty troszczysz się o swój płaszcz, to czy Bóg nie okaże miłosierdzia temu, który jest jego obrazem? Zakończył starzec. Czytała Małgorzata Dondela, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii. Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej i prosi, by nie spekulować. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencja międzyrządowa z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Tymczasem Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Chodzi nie tylko o zamknięcie urzędu, ale także o spór o sam budynek. Kulisy sprawy zna Justyna Stolfik-Binda.
1: Szef MSZ Radosław Sikorski 19 listopada cofnął zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Decyzję powiązano z aktami dywersji na polskiej kolei, za którymi według ustaleń polskich władz mieli stać obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Moskwa utrzymuje z kolei, że budynek konsulatu jest jej własnością i został przekazany do stałego, nieodpłatnego użytkowania. Władze Gdańska odrzucają jednak te interpretacje. Jak wyliczył gdański magistrat, zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu z lat 2013-2023 opiewają na kwotę około 5,5 miliona złotych, a odsetki od tej kwoty to kolejne 3 miliony. Miasto zapowiedziało, że jeśli Rosja nie podejmie współpracy, zwróci się o podjęcie działań prawnych w sprawie wydania nieruchomości. Urzędnicy zastrzegli jednak, że postępowanie może potrwać nawet kilka lat.
0: Tymczasem przedstawiciele rosyjskiego MSZ-u zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek ataków na rosyjskie obiekty w Polsce, strona rosyjska będzie zmuszona do podjęcia dość bolesnych działań odwetowych. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
2: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli.
0: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkoły w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach muszą dziś odebrać osobiście.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zaczynał jako katecheta, a teraz uczy także matematyki, którą łączy z fryzjerstwem. Krystian Gierczyk jest jednym z pięciorga nauczycieli, których zakwalifikowano do finału tegorocznej nagrody imienia Józefa Pietera. Nominowany nauczyciel z Jaworzna nie kryje radości, a tak wyjaśnia swoje pasje.
4: W strzyżeniu używamy kątów, projekcji. Trzeba znać kąt prosty, kąt ostry, bo jak tego ktoś nie wie, to źle ostrzyże. Też w proporcje w farbowaniu, farbujemy globalnie, czy też pasemka robimy, to trzeba umieć odpowiednio dobrać proporcje tego rozjaśniacza, czy tam farby utleniacza, więc tutaj matematyka jakby służy w tym wszystkim. Trzeba znać matematykę naprawdę, żeby być dobrym fryzjerem.
0: Nagroda profesora Pietera to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego, mająca wyróżnić nauczycieli z pasją. Laureat, którego poznamy 14 października w Dzień Nauczyciela, otrzyma nagrodę pieniężną 20 tysięcy złotych.
5: Dziś niezbyt taką czerwcową pogodę mieliśmy. Jutro zapowiada się, że będzie ona nieco lepsza, bo do 22 nawet stopni wzrosną nam temperatury. Chmur będzie trochę na niebie, aczkolwiek słonecznie również będzie. Jednak słuchajcie, pod koniec tygodnia, od piątku mniej więcej, temperatury wzrosną nam nawet do 33-35 stopni. No i niedziela może przynieść nam trochę burz.
3: Radio Rodzina.

15 czerwca 1943 roku w Paryżu urodził się Johnny Hallyday, wokalista okrzyknięty przez prasę francuskim Elvisem. W trakcie swojej kariery nagrał 18 platynowych albumów i sprzedał ponad 80 milionów płyt na całym świecie. W 2009 roku artysta ogłosił odejście na muzyczną emeryturę.

W 1951 roku urodził się Steve Walsh, wokalista zespołu Kansas. Charakterystyczne brzmienie grupy opierało się na kontraście między ostrymi gitarami a łagodnymi skrzypcami, wzbogacone symfonicznymi dodatkami instrumentów klawiszowych. Chociaż w zespole często udzielali się wokalnie również pozostali muzycy, to właśnie głos Steve'a Walsha słychać w najsłynniejszych utworach zespołu.

15 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku na świat przyszedł Harry Nilsson, wokalista, pianista i gitarzysta, popularny szczególnie w latach 70. Był jednym z pierwszych wykonawców, którzy odnieśli komercyjny sukces wyłącznie nagraniami studyjnymi, bez organizowania tras koncertowych.

1947 roku urodził się Demis Roussos, grecki wokalista i kompozytor. Od najmłodszych lat zafascynowany światem muzyki. Sprzedał ponad 60 milionów albumów. W ostatnich latach życia lekarze zdiagnozowali u niego raka trzustki, żołądka i wątroby. I mimo problemów zdrowotnych nie zrezygnował ze swojej największej pasji. Wciąż koncertował, cieszył się spotkaniami z fanami, a muzyka dawała mu siłę i nadzieję.

0: deszcz.
1: Każda noc, nagi księżyc.
0: 15 czerwca 2007 roku na 44. Festiwalu Piosenki w Opolu główną nagrodę w koncercie premier oraz nagrodę dziennikarzy zdobyła Patrycja Markowska kompozycją zatytułowaną Świat się pomylił. Utwór stał się też tytułową kompozycją z najnowszej płyty wokalistki wydanej w październiku tego samego roku.

W 1996 roku w wieku 79 lat zmarła Ella Fitzgerald, wokalistka jazzowa. Całkowicie zmieniła oblicze tej muzyki. Dzięki niej otworzyły się drzwi do kariery dla wielu czarnoskórych artystek. Jej mocny głos, powodujący roztrzaskanie szklanego kieliszka, został użyty w reklamie taśm kasetowych marki Memorex.

15 czerwca 2021 roku zmarł Zbigniew Nikodemski, współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Rezerwat. Był autorem największego przeboju grupy.

W tym momencie na antenie Radia Rodzina obalimy jeden z mitów, najpopularniejszych mitów na świecie, który krąży od dekad, a mianowicie taki, który pyta, czy Wielki Mur Chiński jest widoczny gołym okiem z kosmosu. No i cofnijmy się na przykład do roku 1969, gdy Neil Armstrong wrócił z Księżyca właśnie w tym roku. Wielokrotnie był pytany, czy widział stamtąd Wielki Mur. Odpowiedź była prosta, bo widział kontynenty, jeziora i plamy bieli na błękicie, ale żadnych ludzkich konstrukcji nie widział. Księżyc jest przeciętnie 370 tysięcy kilometrów od Ziemi. Mit ten zachwiał się w posadach w 2003 roku, gdy chiński astronauta Yang Liwei, przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przyznał, że nie widzi Wielkiego Muru. Paradoks był ogromny. Gdyby ktokolwiek miał powód, żeby ten mur zobaczyć, to właśnie, no, byłby to oczywiście chiński astronauta. A powód, dlaczego tego muru nie widział, jest bardzo prosty.

Dzień dobry, dziś 15 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 199 dni. W 1752 roku Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Dwadzieścia 6 lat temu odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Fabuła filmu pokazuje losy Simby, młodego lwa, który poznaje swoje miejsce w wielkim kręgu życia i pokonuje szereg przeszkód, by zostać królem lwiej ziemi. Scenariusz nawiązuje do dramatu Williama Szekspira pod tytułem Hamlet. Premiera w Polsce odbyła się 18 listopada.

Od 2007 roku obchodzimy ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Terapia z udziałem psa jest stosowana w Polsce od 1987 roku, a w 2004 roku powołano Polski Związek Dogoterapii. Dziś obchodzimy także Światowy Dzień Wiatru, ustanowiony w 2009 roku w celu promowania wiatru jako naturalnego i odnawialnego źródła energii. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono w 1991 roku w Żarnowcu.

0: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.
1: Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii. Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej i prosi, by nie spekulować. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencja międzyrządowa z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Tymczasem Rosja grozi Polsce działaniami odwetowymi za konsulat w Gdańsku. Chodzi nie tylko o zamknięcie urzędu, ale także o spór o sam budynek. Kulisy sprawy zna Justyna Stolfik-Binda.
2: Szef MSZ Radosław Sikorski 19 listopada cofnął zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Decyzję powiązano z aktami dywersji na polskiej kolei, za którymi według ustaleń polskich władz mieli stać obywatele Ukrainy działający na zlecenie Rosji. Moskwa utrzymuje z kolei, że budynek konsulatu jest jej własnością i został przekazany do stałego, nieodpłatnego użytkowania. Władze Gdańska odrzucają jednak te interpretacje. Jak wyliczył gdański magistrat, zaległości z tytułu niezapłaconego czynszu z lat 2013-2023 opiewają na kwotę około 5,5 miliona złotych, a odsetki od tej kwoty to kolejne 3 miliony. Miasto zapowiedziało, że jeśli Rosja nie podejmie współpracy, zwróci się o podjęcie działań prawnych w sprawie wydania nieruchomości. Urzędnicy zastrzegli jednak, że postępowanie może potrwać nawet kilka lat.
1: Tymczasem przedstawiciele rosyjskiego MSZ-u zapowiedzieli, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek ataków na rosyjskie obiekty w Polsce, strona rosyjska będzie zmuszona do podjęcia dość bolesnych działań odwetowych. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli.
1: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkoły w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach muszą dziś odebrać osobiście.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zaczynał jako katecheta, a teraz uczy także matematyki, którą łączy z fryzjerstwem. Krystian Gierczyk jest jednym z pięciorga nauczycieli, których zakwalifikowano do finału tegorocznej nagrody imienia Józefa Pietera. Nominowany nauczyciel z Jaworzna nie kryje radości, a tak wyjaśnia swoje pasje.
5: W strzyżeniu używamy kątów, projekcji. Trzeba znać kąt prosty, kąt ostry, bo jak tego ktoś nie wie, no to źle ostrzyże. Też w proporcje w farbowaniu, farbujemy globalnie, czy też pasemka robimy, to trzeba umieć odpowiednio dobrać proporcje tego rozjaśniacza, czy tam farby, utleniacza, więc tutaj matematyka jakby służy w tym wszystkim. Trzeba znać matematykę naprawdę, żeby być dobrym fryzjerem.
1: Nagroda profesora Pietera to coroczna inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego, mająca wyróżnić nauczycieli z pasją. Laureat, którego poznamy 14 października w Dzień Nauczyciela, otrzyma nagrodę pieniężną 20 tysięcy złotych.
6: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dzisiejszy dzień dość chłodny był i jest, i taka też będzie noc, bo do 10 stopni spadną temperatury. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, on będzie, a przynajmniej zapowiada się być cieplejszy i bardziej słoneczny niż dzisiejszy dzień, bo temperatury nawet do 22 stopni wzrosną, no i słońca też powinno być więcej, zachmurzenie mniejsze.
4: Radio Rodzina.

Troszeczkę musimy się obudzić i rozruszać na przykład nasze szare komórki. Słuchajcie, zabieram was już teraz w świat skrabli, bo nie wiem czy wiecie, ale okazuje się, że wcale nie trzeba znać danego języka, by wygrać w skrable. I to sprawdził Nigel Richards z Nowej Zelandii, który jest najlepszym graczem w skrable w historii. Jest wielokrotnym mistrzem świata w tej angielskiej wersji, ale w pewnym momencie postanowił on sprawdzić też, czy język w ogóle ma znaczenie w grze w skrable. No i w 2015 roku przez 9 tygodni wyuczył się na pamięć całego słownika francuskiego, nie rozumiał ani jednego słowa, a mimo to wygrał Mistrzostwa Świata w skrable, w skrablach klasycznych po francusku. Zrobił to samo w 2018 roku, a potem zabrał się jeszcze za język hiszpański i w 2024 roku wygrał po raz trzeci w obcym języku. No niektórzy uczą się języków całe życie, a Richards potrzebował 9 tygodni, żeby pokonać native speakerów na ich własnym językowym podwórku.

tym momencie na antenie Radia Rodzina obalimy jeden z mitów, najpopularniejszych mitów na świecie, który krąży od dekad, a mianowicie taki, który pyta, czy Wielki Mur Chiński jest widoczny gołym okiem z kosmosu. No i cofnijmy się na przykład do roku 1969, gdy Neil Armstrong wrócił z Księżyca właśnie w tym roku. Wielokrotnie był pytany, czy widział stamtąd Wielki Mur. Odpowiedź była prosta, bo widział kontynenty, jeziora i plamy bieli na błękicie, ale żadnych ludzkich konstrukcji nie widział. Księżyc jest przeciętnie 370 tysięcy kilometrów od Ziemi. Mit ten zachwiał się w posadach w 2003 roku, gdy chiński astronauta Yang Li Wei, przebywając na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przyznał, że nie widzi Wielkiego Muru. Paradoks był ogromny. Gdyby ktokolwiek miał powód, żeby ten mur zobaczyć, to właśnie, byłby to oczywiście chiński astronauta. A powód, dlaczego tego muru nie widział, jest bardzo prosty. Otóż Wielki Mur Chiński jest wąski i zbudowany z materiałów podobnych kolorystycznie do otoczenia. A z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej znacznie łatwiej zobaczyć jest autostrady, lotniska, tamy czy mosty. No więc po prostu Wielki Mur po prostu ginie w krajobrazie.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Poznaliśmy treść papieskiego orędzia na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Leon XIV ponowił dziś apel, by pielęgnować bogate dziedzictwo kościołów wschodnich. Korea Południowa przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. Jej prezydent spotkał się dziś z papieżem. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Zapomnę o Tobie, to cytat z Księgi proroka Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie on obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Dziś Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie.
2: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza. Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji katolików syromalankarskich mieszkających w Europie. Należą oni do jednego z 23 kościołów wschodnich zachowujących jedność z papieżem. Na świecie jest ich ponad 5 milionów, a ich wspólnota charakteryzuje się licznymi powołaniami kapłańskimi i do życia zakonnego. Zwracając się do syromalankarczyków, Leon XIV przypominał o potrzebie pielęgnowania cennego dziedzictwa wszystkich kościołów wschodnich. Docenił też ich szczerą i głęboką wiarę.
3: Wiedząc, że chrześcijanie świętego Tomasza w Indiach cieszą się zasłużoną opinią rodzin głęboko wierzących, z których wywodzi się wiele powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, modlę się, aby silna wiara nadal rozkwitała w waszych domach i sercach, szczególnie w sercach młodych ludzi.
1: Korea przygotowuje się do przyjęcia pielgrzymów z całego świata, którzy w sierpniu przyszłego roku udadzą się do Seulu na główne obchody 41. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one pod hasłem Odwagi, ja zwyciężyłem świat. Spotkanie młodych było jednym z tematów rozmów, jakie prowadził dziś w Watykanie prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung. Intensywne przygotowania trwają też w Polsce, m.in. w archidiecezji wrocławskiej, o czym opowiada koordynator ksiądz Tomasz Latawiec.
4: Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych około 160 osób. Z tej grupy około 120 osób będzie chciało wyruszyć po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży też w takiej pielgrzymce do Japonii. Wybraliśmy też diecezję Incheon. Tam będziemy chcieli się zatrzymać jako archidiecezja wrocławska w ramach tego pierwszego tygodnia, czyli dni w diecezji. Też od października ubiegłego roku, 2026 roku, w naszej archidiecezji wrocławskiej peregrynuje ikona, obraz Matki Bożej Pokoju z Korei Południowej. Jest to też wyjątkowy obraz, bo został naszej archidiecezji ofiarowany w 2016 roku, kiedy w Polsce odbywały się Światowe Dni Młodzieży.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Z kilku prostych słów.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.